0: choć obrazy nie na mnie. Obrazić się pośleją na wybiegi Lens i Agi, też żadne zakazy, by te gramy. Aż wyjdą nam gały, co na to poradzi.
1: Leżymy nad morzem i nadajemy na tych samych falach. Nie walczymy na galach. Wolę polegać na moich ziomalach i fanach, niż na nich zarabiać. Jak jesteś ziomalem, zrobisz coś bezinteresownie dla brata. Pamiętaj, dobro zawsze wraca. Nie pytaj o procent i weź jej nie macaj, ona się nie zgadza. Lepiej uważaj, gdzie chodzisz i za którą latasz. Podetnie się skrzydła i papa i gleba. Taki już los, poszła baba się. Wszystkie pięć dziewczyn weź Boże do nieba. Nie chcę, żeby piekła mi chleba. Nie chcę więcej upojenia, bo chcę was pamiętać, mieć piękne wspomnienia.

Nigdy im nie pozwoliłem na pusztamy imię. Nawet jak dostaję, to walczę, aż nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy. Jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochę lub nienawidź, jestem weteran i chcą mnie zabić.

0: jest Radio ESK.
1: Happy birthday.

0: Reklama.
1: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
2: I po reklamie.

Lego. Lego. Lego.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Zimni ogrodnicy przynoszą ochłodzenie. Po nocnych opadach deszczu dziś na termometrach od 6 do 13 stopni. Do południa będzie padać deszcz. Po południu miejscami się przejaśni. Na drogach ruch na razie płynny. Coraz więcej aut na A4, 86 czy DK44.
1: Jest 6, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Senator Tomasz Lenz, wykluczony z Koalicji Obywatelskiej. Zarząd partii podjął taką decyzję na wniosek przewodniczącego Donalda Tuska, a to pokłosie kontrowersji wokół zabiegu syna polityka w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim, który miał zostać wykonany poza kolejką i standardową procedurą, mówi rzeczniczka klubu KO Dorota Łoboda.
2: Przede wszystkim wyniki kontroli NFZ-u były jednoznaczne. Trudno sobie wyobrazić inną decyzję.
1: A na NFZ nałożył na szpital karę w wysokości blisko 135 tysięcy złotych. A prokuratura zarzuca sądowi opieszałość. To przy rozpatrywaniu wniosku o wydanie europejskiego nakazu aresztowania dla Zbigniewa Ziobry. Przez pół roku dokumenty nie zostały rozpatrzone, a zdaniem prokuratury taki nakaz mógłby utrudnić ucieczkę polityka do USA. Śledczy wyjaśniają teraz, czy i ewentualnie kto pomagał mu w wyjeździe za ocean.
3: Na razie dysponujemy w tym zakresie głównie przekazami medialnymi, natomiast one są wystarczające, aby podejmować pewną weryfikację i pewne ustalenia w tym zakresie.
1: Mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Z pytaniami w tej sprawie do Amerykanów zwróci się także resort dyplomacji. Ósmoklasiści rozpoczęli egzaminy. Na początek zmierzyli się z językiem polskim. Czy coś ich zaskoczyło?
4: Były pewne zadania skomplikowane, takie mam wrażenie. Czuję się naprawdę przyzwoicie, myślę.
5: Można było się domyślić, że coś tutaj pokombinują, ale w porządku.
6: Średnie do napisania, ale jak ktoś czytał lektury i jak ktoś rozumiał tematy, to było łatwe do napisania.
1: Mówili ósmoklasiści z Kielc, dziś matematyka, a jutro język obcy. Wyniki ogłoszone zostaną 3 lipca.
7: SK Południe News.
0: Agnieszka Kucjas. Dzieci z rodzin zastępczych w Sosnowcu będą wyprowadzać psy ze schroniska. MOPS podpisał porozumienie ze stowarzyszeniem Nadzieja na Dom. Dzięki temu dzieci nauczą się ciepła i odpowiedzialności, a czworonogi dostaną uwagę i serce.
8: Dzieci, które w pieczy zastępczej nie mogą mieć swoich psów, dzięki temu będą mogły z nimi przebywać.
0: Mówi Aleksandra Szczęśniak ze stowarzyszenia Nadzieja na Dom. Nawet 400 zł dofinansowania.

0: Głosowanie na zbiornik na deszczówkę od 14 maja. Mieszkańcy gminy Lipowa mogą składać wnioski.
1: Jankes, Kama i Wiktor.
2: W radiu
3: No myszki, jest wtorek, jest Eska, więc można zaczynać dzień.
4: Ale najważniejsze, żeby był, jak to się mówi po staropolsku, humor gituwa.
3: No ale nie ukrywajmy, że konieczna z rana jest kawa.
4: Tak by powiedział Jankes. W takim razie, co jest najważniejsze z samego rana?
5: Ja wiem, kawa!
3: No, 6-4-4-0-2-3-0-2, messengerowe, bla, bla, bla.
4: Co jest najważniejsze z rana, ludzie?
6: Słuchacze!
4: Powiedziałem kawa, prawda?
3: No, kama, tak. No,
4: kama, powiedziałem kama.
3: No,
4: kawa.
3: Dobrze.
4: Kama. A wyobrażasz sobie na przykład kama, nie?
7: Mhm. Kama w kawie.
4: Ale z mleczkiem.

0: Wiecie, co jeszcze jest najważniejsze?
1: No.
2: Z samego rana.
0: No.
3: Środa, czwartek, piątek. Derby w Gorzowie, Stal Gorzów, Falowa, Zielona Góra na Żużlu.
0: I znowu Kama robi wielkie oczy. Oni o Żużlu gadają.
3: Nie, że gadamy, tylko mówimy o to, co najważniejsze, no.
2: Nie, no tak, oczywiście, no. Tak, oczywiście.
0: Kama. No tak, ale jak człowiek rano pomyśli o Żużlu, to od razu dzień ma lepszy, to się zgadza, no.
2: Wszystko ja też
0: się
2: zacznę wprowadzać moje tematy, jak na przykład promocje, które w sklepach się za chwilę będą pojawiać. Zobaczycie, tak też będzie.
3: To my chętnie
2: skorzystamy. I też będziemy o tym rozmawiać.
3: No pewnie, po masełku.
0: Co jest najważniejsze z rana? Słuchajcie, ja prywatnie na przykład nie potrafię zacząć dnia bez prysznica. I to nawet nie chodzi o faktor ten czystości, żeby się umyć, tylko jakoś...
2: Dziękujemy, że wyjaśniłeś.
3: Punkt programu.
0: To jest miłe przy okazji, że jestem czysty, ale najważniejsze jest to, że ta woda, która leci mi na łeb, bo to musi być prysznic.
2: A czy schodzisz pod niego, a no to spoko.
0: Ona mnie wtedy budzi. I jak nie ma prysznica, to się nie obudzę i mam taki no,
2: a jak nie ma
0: mogę.
2: Ciepłej wody, to budzisz się na cały tydzień.
3: Zimna polecam, też fajna.
0: Zimna, super.
3: Na koniec zimna, to jest dopiero potrójne, poczwórne espresso.
2: No to pytamy się was, co najważniejsze jest z samego rana, 664-402-302 lub eskowy messenger.
4: Panie i panowie, z rana to najważniejsze jest przetrwać. Pozdrawiam.
0: Pan nie ma dużych wymagań.
3: To jest słuszna koncepcja, ale każdy z nas jest w tej samej historii.
2: Ale im niżej masz poprzeczkę z samego

0: keep watching.
1: Poranne prasowanie.
2: Dzień dobry wszystkim.
1: Dzień dobry.
2: Ale cieszymy się, że jesteś z nami. Pięknie wyglądasz jak zwykle.
1: Co jest, dziękuję bardzo.
2: Basiula, najważniejsze z rana dla ciebie. Taka jakaś jedna rzecz albo czynność, okoliczność.
1: Ranek szybko skończył.
3: Dziękujemy ci bardzo. I po reklamie.
2: Żebyśmy się szybko skończyli, tak?
1: Nie, wy nie, tylko mój poranek.
2: Mówię ranek, a twój.
4: Słuchajcie, w internetach ostatnio jest nowa moda na pokazywanie screenów z tego, jak pisze lub dzwoni Edward Miszczak do kogoś.
2: To ty nie pokazuj, co ja do ciebie wysyłam.
4: Był bagi, który pokazywał, jak pan Edward do niego pisał SMS-y, a teraz Kuba Wojewódzki postanowił się odmłodzić i zrobić dokładnie to samo i pokazał screena z 6 nieodebranymi połączeniami od Edwarda Miszczaka, czyli dyrektora programowego Polsatu.
2: Super. I co?
4: I ostatnia próba kontaktu miała mieć miejsce tuż po północy.
2: Ocie.
1: Ojej. To był weekend. Nocy, tak?
2: Tak.
1: A no to wiadomo.
4: Tak.
5: Masz tu pożyczyć.
2: Panie, piłeś wodę gazowaną.
5: Idziesz na spacer?
2: Pewnie o to chodziło.
1: No tak.
2: No dobra, prosujemy dalej. Jest jeszcze z drugiej strony barykady tej wiekowej. Młodziutka, zaczynająca karierę Vicky Gabor odpowiedziała ostatnio na pytanie dziennikarza, czy jest w ciąży, bo padło takie.
5: Co?
2: Uwaga. Powiedziała.
5: Super, jest.
2: Nie jestem.
3: Nie jestem.
1: To ja też chciałam powiedzieć, czy jestem w ciąży.

0: Wąży? Jesteście gotowi na odpowiedź?
1: No
0: to się trzymajcie. Nie jestem.
2: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
3: Najważniejsze, że po prostu jesteś z nami.
0: No oczywiście.
4: Wciąż po

0: David Guetta i Sia o pięknych ludziach. Dwóch pięknych facetów siedziało na autobusie FC Barcelony wczoraj.
1: Słuchajcie, to jest wywiad roku, a dopiero mamy maj. Widziałaś Kama?
2: No, powiem szczerze, że taki sport to ja mogę oglądać.
1: Za chwilę o tym wywiadzie m.in. Wojtek Szczęsny w rolach głównych, Robert Lewandowski, FC Barcelona. Boże, co tam się działo?
0: A przez wszystko poprowadzi was w newsach Marcin Procki. Zostańcie z nami.

0: Reklama.
1: Już 13 i 14 maja. Jedyna w Polsce konferencja poświęcona bezpieczeństwu, łącząca naukę i intensywne ćwiczenia praktyczne FENS 2026. Partnerem wydarzenia jest superautostadionśląski.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
2: Zapraszamy do naszego salonu meblowego Twoje Meble Gliwice. Skorzystaj z promocji na wybrane meble z kolekcji

0: 26. Partnerem wydarzenia jest Super Autostadion Śląski.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
1: Zapraszamy do naszego salonu meblowego Twoje Meble Gliwice. Skorzystaj z promocji na wybrane meble z kolekcji

0: reklamie.
1: Dziś od 6 do 13 stopni. Do południa będzie padać deszcz. Na drogach przybywa aut. Spory ruch już na DK94 w Bytomiu czy DTS-ce w Gliwicach, Zabrzu, Rudzie Śląskiej i Katowicach. Głównie w stronę Sosnowca. W Katowicach ciasno na 86.
2: 6.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Rosja wznowiła zmasowane ataki z powietrza na Ukrainę. Stało się to zaledwie kilka godzin po zakończeniu trzydniowego rozejmu. Rosyjskie drony zaatakowały Kijów oraz inne miasta, w tym Zaporoże, Dniepr, Charków i Chersoń. Teraz ważna informacja dla kierowców jadących autostradą A2 w Łódzkiem. Między węzłami Łódź Północ a Obłowicze zderzyły się dwie ciężarówki. Uszkodzone zostały zbiorniki z rozpuszczalnikiem. Autostrada w kierunku Warszawy jedzie jednym pasem.
3: Sponsorem programu jest Suzuki. Producent samochodu Suzuki Vitara.
4: SK Sport News.
2: Pokaz siły w wykonaniu Igi Świątek. Polska tenisistka nie dała szans Naomi Osace. W meczu czwartej rundy turnieju w Rzymie pokonała utytułowaną Japonkę 6-2, 6-1. Jutro w ćwierćfinale Świątek zmierzy się z Jessicą Pegulą. Wielka feta na ulicach Barcelony. Piłkarze Dumy Katalonii przejechali odkrytym autokarem i razem z kibicami świętowali zdobycie Mistrzostwa Hiszpanii. A gwiazdami świętowania okazali się Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny, którzy siedzieli na dachu autokaru i przez kilka godzin zabawiali z niego kibiców Barsy.
3: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
5: Yo, Yonkers! Kama i Wiktor z Radio SK.
6: Robert z Wojtkiem zeszli z autobusu, teraz my na niego wsiadamy i będziemy
7: opowiadać. Poczekaj, nie ma filmu, kiedy schodzili.
6: I oni na pytanie, co jest najważniejsze z rana, powiedzieliby humor Gituwa jednak.
7: No i pytanie do was, co jest najważniejsze z samego rana, eskowy messenger czeka.
8: Najważniejsze rano to jest się obudzić. Ja na przykład dzisiaj zapomniałem ustawić budzik i tak się obudziłem godzinę po, ale udało się nie spóźnić do pracy, jakże miłego dnia. Cześć.
6: No to w takim razie, co jest z rana najważniejsze?

0: Tutaj jest K22 minuty i będzie z nami godzina 7, wtorek, 12 maja. Ej, wracam z weekendu, pozdrówcie mnie. Pozdrowienia do tych, którzy wracają z weekendu we wtorek. Brawo.
1: Mam nadzieję, że z długiego weekendu, który był krótki, ale jak widać, jak ktoś wraca 12 maja, to jednak jest tak długi.
2: I mam nadzieję, że jak ten ktoś wraca, to słucha teraz radia. Jak do nas napisał, to oczywiste, a nie jakiegoś podcastu na przykład.
1: O. A dlaczego?
2: Bo najnowsze badania, które mam teraz przed sobą, internet mi to wypluł, pokazują, że uwaga, to jest jakaś paranoja. Obecnie nawet 39% podcastów jest generowanych od samego początku, pisanych, a potem mówionych przez AI.
3: Wiedziałem!
2: To nie są żywi ludzie! Oni nas okłamują!
1: Dlatego ja zawsze powtarzam, tylko SK, bo taki kłopot jak my gadamy, to żaden AI nie wymyśli, panie i panowie.
4: I Wiktor.
0: Ale czy to była autopromocja?
2: Zaraz będzie. Tylko ustalmy, wymyśli to AI czy nie?
5: Potwierdzam. Jakbym się nie starał, to do waszego poziomu się nie nagnę.
6: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
7: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
8: Sprawdź to sam, czeki out, kusi cenę każdy dział.
7: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
9: I po reklamie.

0: I wolny ją, czyli wolne tłumaczeniu urodziny Zeską.
1: Happy birthday to you, mężuś Michał.
2: Wow. Ludzi w urodziny.
0: Kurczę, no jest, razu, jest progres. Witamy mężusia Michała. Halo, halo, dzień dobry.
3: Witam was wszystkich, witam.
4: Urodziny!
0: Michał, jesteśmy zafascynowani tą laurką, którą dostaliśmy od twojej żony, bo to już wiemy, że to ona, to już zdradzamy te tajemnice. Słuchaj,
5: napisa... Wiktor jak czytał, to normalnie łezkę ocierał z oka, bo nikt o nim tak dobrze nigdy nie powiedział.
0: Ten kraj powinien składać się tylko z kobiet właśnie takich, jakim jest twoja żona.
5: Napisała, albo tylko z mężusiów Michałów, chciałam zauważyć.
0: Że jesteś miłością jej życia, na którą musiała długo czekać. Że się opłacało, że jesteś wspaniały, opiekuńczy, troskliwy.
5: Wspierający.
0: Nie tylko super mąż, ale też tata i życzymy mu wszystkiego. I na koniec dziękujemy, że wytrzymuje z nami szalonymi kobietami.
4: Co ty na to? Co ty na to? Prosimy o krótki komentarz. Prosimy, Michał.
3: Nie, no to są moje skarbusie kochane, tak? Także...

0: Bardzo serdecznie je pozdrawiam. To jest największe moje szczęście w życiu, także kocham, kocham bardzo.
1: Czy mowa o żonie i o córeczce Julce?
0: Tak, dokładnie,
1: Julce.
0: O żonie i córeczce Julce.
2: Czyli wy jesteście rodziną idealną. Gdyby szukali do serialu, do filmu rodziny idealnej, to możemy was zgłosić.
0: Nie, aż tak to pięknie nie jest, wiadomo, no dobrze, to kiedy, złote i upadki, ale...
1: Kiedy ostatnio się pogodziliście? Prosimy.
0: O, nie pamiętam.
2: No właśnie, czyli jednak idealnie, kurka. No.
3: Nie, ja bym powiedziała, że to jest normalne u faceta, że nie pamięta.
2: Dobrze. Najważniejsze, że masz zapisane w kalendarzu, że dzisiaj są twoje urodziny i dorzucimy się do ciebie, dając stówę.
0: Bardzo dziękuję.
3: Michał, ściskamy cię oczywiście bardzo mocno. Pamiętaj, żeby się nie zmieniać i żeby ze swoimi fajnymi babami po prostu cały czas być.
0: Postaram się.
3: No, trzymaj się, dobrego.
0: Dziękuję bardzo, spokojnego dnia. Radio SK.

0: Kosztuje nie więcej niż 6,30, a to spadek o 5 groszy. Z kolei górna granica diesla to 6,93, czyli o 10 groszy mniej niż wczoraj. Reporterski Michał Skolimowski o poranku ze szczegółami. Dzień dobry, Michale. Rządowy pakiet CPN obowiązuje do piątku. No to dlatego pytanie, czy będzie przedłużony?
1: To rekomenduje minister energii. Kluczowy będzie też głos ministra finansów, który pilnuje wpływów do budżetu. Do środy wszystko ma być jasne. Ceny maksymalne, niższe stawki VAT-u i akcyzy to odpowiedź na zawirowania na światowych rynkach przez konflikt na Bliskim Wschodzie i blokadę cieśniny Ormus. Sytuacja cały czas jest niestabilna. Ostatnie informacje od maklerów mówią o wzrostach po tym, jak Donald Trump odrzucił propozycję pokojową przedstawioną przez Iran. Baryłka ropy Brent kosztuje około $105.
0: Na większości rzek cały czas wyraźne spadki, a w lasach zagrożenie pożarowe. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje o utrzymującej się trudnej sytuacji hydrologicznej w kraju.
2: Po bardzo suchym weekendzie na większości rzek dominują spadki stanu wody oraz utrzymuje się strefa wody niskiej. Obecnie około 70% stacji hydrologicznych notuje niskie stany wód, a nadal obowiązują ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną.
0: Mówi Agnieszka Prasek z IMGW. Sytuację nieznacznie mogą poprawić prognozowane w najbliższych dniach opady deszczu.
3: SK Południe News.
4: Agnieszka Kucjas. Szpital Żywiec wydłuża terminy badań. Po tomografii i rezonansie magnetycznym, teraz i na gastroskopie pacjenci poczekają dłużej, mówi dyrektor szpitala Małgorzata Świątkiewicz.
5: Najbliższy termin endoskopii ze znieczuleniem, kolonoskopii ze znieczuleniem będzie za 4 lata. Jeżeli chodzi o gastroskopię ze znieczuleniem za 2 lata.
4: Dyrekcja tłumaczy sytuację obecnym niewystarczającym finansowaniem nadwykonań. Spotkanie autorskie z Magdaleną Grzebałowską czy wydarzenie Żywa Biblioteka. To w ramach Tygodnia Bibliotek w Zagłębiowskiej Mediatece.
6: Dzień dobry, raz jeszcze witamy! Wtorek, 12 maja.
7: Czy ja mogłabym się odezwać zupełnie jak Robert Lewandowski lub Wojtek Szczęsny na etap autobusu?
6: Nie. Zaryzykujemy.
7: Ale w internetach wszystko można, nie?
6: Co jest z rana najważniejsze?
8: Dzień dobry bardzo. Najważniejsze z rana to nie stać lewą nogą, bo jaki poniedziałek, taki cały tydzień. Miłego.
7: W którym momencie powiedzieć Ewie, że dzisiaj jest wtorek?
6: I jak jej powiedzieć, że nie mówi się dzień dobry bardzo, bo to nie to radio?

0: 17 minut po godzinie 7.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
0: To ładnie się złożyło, 17 po 7 i 7 wygrywa.
2: Kurczę, no, to wszystko przemyślane to jest.
3: Oczywiście, wiesz. Oczywiście, tak samo jak nasza eskowa torba, butelka oraz kilka innych fajnych eskowych gadżetów, to możecie zdobyć. Wystarczy zadzwonić pod 664-402-302, odpowiedzieć poprawnie na 7 pytanie w ciągu 1 sekundy z telefonem przy uchu.
2: Kurczę, brzmi prosto.
3: Prawda?
0: No, zróbmy to.
3: To sprawdźmy, czy tak będzie.
2: Halo, dzień dobry, kto przy telefonie? Ale piękne połączenie mamy, to jest tak, to mi słychać, że to jest pokój obok. Klan pogłosiarzy.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witamy, halo, halo, cześć, tu SK.
3: Halo.
2: Przeczyszczamy telefony na początku.
0: No tak, no przecież mamy czas, spokojnie.
3: Dzień dobry.
0: Mamy do 8.
4: A, dzień dobry, witam, Łukasz.
3: Dało
2: pierwsze.
3: Się. Łukaszu, fajnie cię powitać i od razu jedziemy. I to dosłownie, bo jacy polscy piłkarze jeździli ostatnio na dachu autobusu?
2: Lewy i Szczęsny.
3: Piszczek i Błaszczykowski.
0: Czy?
2: Tymek Puchacz i Oskar Pietuszewski.
4: Lewy i Szczęsny.
2: Tak jest. I uwaga, zatkajcie dzieciom uszy, było to tak.
5: Tak wracając ci trochę przerwę, łatwo jest tak... Jakieś głupoty, co?
6: Nie przeklinaj!
5: To jest internet, to można, YouTube można.
6: Ale na żywo, bądź przykładem dla młodych ludzi, człowieku. Poczekaj!
0: No właśnie.
3: Poczekaj! Ale
0: Robert mutację przechodzi, to jest niesamowite w tym wieku, super.
3: Gratulujemy, wiecznie młody.
2: Są takie napoje zmieniające mutacje.
7: Może
2: robiące.
7: Ktoś go kopnął.
0: No dobra, drugie. Lećmy dalej. Gratulujemy oczywiście, lecimy dalej.
2: Dzisiaj ósmoklasiści piszą matematykę, bo
3: kto?
2: To ósmoklasiści. Powiedz, do czego służy cyrkiel?

0: Ciebie żużelce Formuła 1?
1: Żużel.
0: Dobrze! W piątek derby w Gorzowie, panie Wiktorze.
2: Czwarte.
3: Co to jest kimchi?
1: Jeszcze raz muszę powtórzyć?
3: Co to jest kimchi? Kimchi.
1: Lody.
3: To jest koreańska kiszona kapusta na ostro, no. Ale muszę ci powiedzieć, że spróbowałabym.
0: Lody na ostro, tego jeszcze nie było. A bo lody o smaku kimchi. Dziękujemy tobie.
3: Łukaszku, trzymaj się, pięknego dnia ci życzymy.
0: Dziękujemy.
3: Pięknie ci poszło. Dobrze rozpoczęliśmy w takim razie tę siódemkę. Pytanie, kto będzie następny? Zostały nam już tylko i wyłącznie trzy pytania. Halo.
4: Jakoś cieszycie zawsze, jak ludzie przegrywają. Halo.
5: Cześć.
4: Jak masz na imię?
5: Alan,
4: no to gramy.
2: Alan Kimchi. Piąte.
4: Uwaga. Co odbyło się w ten weekend na terenie pałacu w Wilanowie?
3: Przyjechał cyrk Zalewski.
0: B. Odbyła się impreza techno?
4: C. Tam był konkurs recytatorski, przecież to jest pałac.
5: B.
3: Odbyła się impreza techno i odbiła się dosłownie i w przenośni głośnym echem, bo wszyscy krzyczą, że tak nie wolno w pałacu i zabytka.
4: Zdeptali kwiaty, poniszczyli trawnik.
3: Przestraszyli ptaki.
0: Dobra, lećmy dalej oczywiście. Wymień trzy pomarańczowe rzeczy i tyle.
5: Logo Eski, pomarańcza i mandarynka.
3: Ja mam poczucie, że nasz fantastyczny słuchacz to ma podgląd do naszych pytań, bo wyobraź sobie, że w odpowiedziach napisaliśmy sobie pomarańczka, eska, mandarynka.
0: Zobaczymy, co teraz.
4: Wielkie umysły myślą podobnie. To teraz ostatnie. Uwaga. Musisz przekonać męża albo żonę, partnera, partnerkę do zgłoszenia się na odlot ściśle tajny. Czas start.
5: Kochanie, ja chcę po prostu jechać na urlop, masz się zgłosić, koniec, kropka.
0: No takie polskie, konkret.
3: Chyba cię zatrudnimy w takim razie, żeby słuchacze robili dokładnie to samo. Przypominamy, odlot ściśle tajny, ostatni weekend maja. Zgłaszać się można już przez naszą eskową apkę.
4: Tak jest, my zajmujemy się pakowaniem zestawu gadżetów eskowych, a ty się zajmij teraz pożegnaniem.
3: Orędzie do narodu.
4: Przekazaniem złotej myśli do Polski.
5: Jest wtorek, jeszcze tylko 3 dni, bo wtorek się nie liczy i weekend.
4: Mamy to! Siódme wygrywa.

0: 25 minut po godzinie 7 i mówię to w trakcie ziewania.
1: A ja odbieram telefon. Dzień dobry.
2: Cześć, a ja chciałam złożyć najlepsze życzenia dla wszystkich pielęgniarek, bo dzisiaj dzień pielęgniarki. Życzę wam dużo wytrwałości, miłych pacjentów i zawsze żył na wierzchu.
0: To ja generalnie jestem mokrym snem każdej pielęgniarki z moimi żyłami. Popatrz.
3: Jankes. Jankes. I Wiktor.

0: dużo wytrwałości, miłych pacjentów i zawsze żył na wierzchu.
1: To ja generalnie jestem mokrym snem każdej pielęgniarki z moimi żyłami. Popatrz.
2: Jankes. Jankes.
3: I Wiktor.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
5: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
6: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
7: Jest 7 miejsc.
6: I rower, i mój kocyk. No i buba.
8: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
9: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: I po reklamie.
12: Utrudnienia pomiędzy Wujkowicami a Piekarami Śląskimi. Na zwężce na moście na Brynicy była stłuczka i tworzą się korki. Od centrum Sosnowca do rozjazdu na Rodzińskiego w Katowicach powoli toczycie się 86. Do południa deszczowo, maksymalnie 14 stopni.
13: Firma 30 to SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Pożar w jednym z budynków Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie na Dolnym Śląsku. Dzięki sprawnej akcji służb sytuacja została opanowana. Jeszcze przed przyjazdem straży ewakuowano 51 osób. Jedna poszkodowana trafiła pod opiekę ratowników. Pomimo zawieszenia broni, ataki na południe Libanu nie ustają. Donald Trump ogłosił, że zawieszenie broni nie dotyczy miejsc, gdzie opór stawiają niekontrolowane przez rząd w Bejrucie oddziały Hezbollahu, a to oznacza, że giną tam cywile. Ten dramat na własne oczy zobaczyła Karolina Pajączkowska. Jej reportaż jest dostępny na sk.pl.
14: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
15: SK Sport News.
13: Cracovia znów nie wykorzystała przewagi w meczu kończącym 32. kolejkę Ekstraklasy. Pasy bezbramkowo zremisowały z Radomiakiem. Ten dzięki zdobytemu punktowi zapewnił sobie utrzymanie. Cracovia wciąż jest niepewna przyszłości. A Robert Lewandowski miał znaleźć się na celowniku FC Porto. W drużynie mistrza Portugalii gra obecnie polskie trio Bednarek, Kiwior, Pietuszewski. Zdaniem portugalskich mediów

0: Mediów, lewy w Porto mógłby liczyć na regularną grę i znacznie poprawiłby siłę ataku zespołu.
1: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
2: Jankes. I Wiktor. W Radiu SK.
3: No i dobrze, 7.31, 29 minut do godziny 8, dzisiaj dzień pielęgniarek, prawda?
4: Tak, między innymi.
3: Strzeliłem sobie właśnie przez chwilę
4: strzykawki. Przypominamy, że poszukujemy rzeczy ważnych, bo są rzeczy ważne i najważniejsze o poranku, prawda?
5: No i najważniejsi jesteście wy, dajcie nam znać na jaskowym Messengerze, co jest ważne z rana.
6: Najważniejsze z rana jest poranny sik.
2: Jankes! Jankes! I Wiktor!
5: Niech moc będzie z wami!
7: Już mi się nie chce. Dziękuję bardzo.

0: Alex Warren, jeszcze zaspany, Fever Dream, 37 po 7.
1: No właśnie, fajnie, fajnie, że jesteście razem z nami.
2: Uwaga, uwaga, mam, proszę bardzo, przed nosem raport.
1: Weź go sobie odsuń trochę, bo to już wiesz, w pewnym wieku im człowiek dalej ma rzeczy, tym łatwiej go przeczytać.
3: Ale jest rzeczywiście czarno na białym. Napisane w ciągu ostatnich 5 lat w Europie.
0: To
3: tutaj,
0: u nas,
3: gdzie mieszkamy, przybyło prawie 35 tysięcy, uważajcie, to nie o nas, ultrabogatych osób. Ultrabogatych osób, z czego kilka procent z nich właśnie to Polacy.
1: Janki, ty znasz dużo osób, masz jakieś numery telefonów do nich? Może szukają żony? Dla koleżanki pytam.
0: Dobrze. Czeka, taką refleksję mam, co z tego, że w Polsce między innymi też przybywa tych bogaczy? Skoro jak tylko się wzbogacą, to potem muszą emigrować. No tam, czy to na Węgry, czy do USA. Jankes,
1: Kama i Wiktor. Ja znam trochę węgierski i bardzo dobrze angielski, jakby co?
4: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
4: Słyszysz to? To Jungle Night w Faktory Gliwice. Tylko 14 maja. Dodatkowe minus 50% na outletowe ceny topowych marek. Masz tylko 7 godzin, żeby upolować najlepsze okazje. Wpadnij do Faktory Gliwice i poczuj klimat Jungle Night.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
7: I po reklamie.

0: O takich rzeczach z rana, baby strip?
1: No.
0: Kurczę.
1: A wiecie, że Timbaland wybiera się do Polski? Będzie. Oczywiście, że będzie. Będzie w lipcu.
2: Błagam cię, nie wkręcaj, od tego jest nosem.
1: No nie wkręcam, naprawdę będzie, ale rzeczywiście odkręcanie Mistrzem Świata w Radiu SK jest oczywiście Kamilek nasz wspaniały.
0: No to uwaga, ludzie, powyłączajcie telefony, bo za chwilę on u was w słuchawce.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo?
5: Dzień dobry, ja się dodzwoniłem do tej pani Eweliny, co zamawiała drzwi.
4: Tak.
5: Kurier po tej stronie, Mosiąc Mieczysław, to pani, tak?
4: Tak.
5: Proszę pani, po pierwsze, nieaktualne jest to, co pani wysłali w SMS-ie między 13 a 17, bo ja muszę rozliczyć tamte paczki, które te drzwi, proszę pani, mi uświniły tamte paczki. Jeżeli oni będą mieli pretensji, to ja wtedy mogę do państwa przyjechać.
4: Ale za bardzo nie rozumiem.
5: Czarne drzwi, proszę pani, przetłuszczone mam od pani opakowania tego drzwiowego, tak? I to mi, proszę pani, uświniło jeszcze kilka innych paczek.
4: To oni zapakowali jakoś drzwi w ogóle bez opakowania?
5: Nie. Opakowanie kartonowe jest, proszę pani, ale prawdopodobnie wydali pani też niewyschnięte te drzwi i znowu mi uświniło po pierwsze pół samochody i jeszcze dodatkowe paczki, które były pod tymi drzwiami.
4: Ale no to w dalszym ciągu, jakby to nie, wie pan, to nie moja wina jest, że oni
5: no
4: tak...
5: No to jakieś... łatwiej będzie, proszę pani, jak pani mi te drzwi, jak pani mi machnie, proszę pani, ten samochód, czyli wyczyści, a ja dam pani te drzwi.
4: Pan mi tutaj nie skacze, bo
5: ale mogła
4: zadzwonię.
5: Pani dopilnować, proszę pani, mogła
4: ja
5: pani dopilnować, żeby przynajmniej suche drzwi dali.
4: Nie, ja wysyłałam, proszę pana, pan tutaj mi śmiechu nie robi, bo ja tych
5: pani
4: nie wysyłałam i ja panu z samochodu nie uświniłam, więc proszę zadzwonić do tej firmy i państwo...
5: Ale gdyby pani dopilnowała, żeby
4: ja
5: suche drzwi pani wysłali.
4: I ja nie uświniłam panu drzwi i całego samochodu i ja nie będę sprzątać panu z samochodu, rozumie pan? To pan dzwoni do tej firmy i proszę mi tutaj nie skakać, bo zaraz na policję zadzwonię.
5: Proszę pani, to ja do kierownika panią przyłączę. Pani Marku!
6: Cześć, kochanie. Zostałeś skończona w Radiu SK.
4: Boże, zwariowaliście?
6: Nie.
4: O Jezu, aż cała się cieszy normalnie. Zwariowaliście chyba.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
2: Halo, policja, proszę przyjechać na internety. Na sk.pl, proszę przyjechać.
0: Jedziemy!
1: O, Nosel.
7: Ale pierwszy raz słyszałem, żeby ktoś tak cię ustawiał podczas
0: tego. Bardzo dobrze, tak to musi być. Tutaj nie ma ludzi normalnych.

0: Śmiał się, wkręcił. U mnie w mojej pierwszej pracy, no tak, to była pierwsza praca, pracowałem w Gorzowie jako automatyk, bo ja z zawodu jestem elektrykiem. Jak dzwonili do nas z działu produkcji, na materiał się potrafił wkręcić w taką maszynę. Trzeba było przyjść, przestawić, nastawić, wyłączyć, włączyć, wyciągnąć ten materiał.
1: Materiał u elektryka. U krawca materiał, a nie u elektryka.
0: Ale dlaczego? Bo to były zakłady przemysłu jedwabniczego Silvana. Świetnej pamięci niestety.
2: Naprawdę, to jeszcze przed wojną było.
0: I serio, tam produkowali między innymi właśnie materiały obrusy, takie
2: jak
0: rzeczy.
2: Jak kama jest taka wyrywna, to co padało w twojej pierwszej pracy?
1: Mocniej. A zajmowałam się obciąganiem guzików materiałem. I trzeba było mocniej dogiąć, żeby materiał wszedł w zakładki. No tak.
0: I później o kamie śpiewał Andrzej Piaseczny.
1: Mocniej.
0: To tak.
2: Nagrajcie tekst, który pada w waszej robocie. Czy to ze strony pracowników, czy to ze strony klientów. Coś charakterystycznego, ale nieoczywistego. Dodajcie potem, co to za robota, bo inni słuchacze będą próbowali was namierzyć i zidentyfikować.
1: Zaraz po godzinie 8 nasza zabawa. Taka robota. Jankes
2: i Wiktor. Messenger, ikonka mikrofonu, tam się nagrywajcie.
3: Reklama. Media Expert Days, tylko do jutra. Na przykład oczyszczacz powietrza TCL. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 479 zł. Teraz za jedyne 349. Z kodem rabatowym taniej o 130 zł. Media Expert.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

0: za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
2: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
9: I po reklamie.

0: Sporo utrudnienia w Kaniowie w powiecie bielskim. Na skrzyżowaniu batalionów chłopskich i Witosa zderzyły się dwie osobówki. Jedna z nich wylądowała w rowie. Skrzyżowanie jest częściowo zablokowane. W Katowicach spory korek na DTS-ce i 86. Dziś do 14 stopni.
1: Dokładnie ósma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszamy na początek. Głos zza oceanu. Departament Stanu USA reaguje w sprawie Zbigniewa Ziobry, który opuścił Węgry i przebywa teraz w Stanach Zjednoczonych. Z nami reporter SK Jakub Krzyżak. Czy Amerykanie wyjaśnili, w jaki sposób Ziobro dostał się do USA?
2: Departament Stanu USA odmówił komentarza. Nie chce też wskazać, na podstawie jakiej wizy Zbigniew Ziobro wjechał do Stanów Zjednoczonych. Resort powołuje się na poufność danych dotyczących wydawania wiz. Polski MSZ zapowiedział, że zwróci się z oficjalną prośbą zarówno do USA i Węgier z pytaniami, na jakiej podstawie

0: prawnej Ziobro odbył swoją podróż. Adwokat byłego ministra sprawiedliwości potwierdził, że na podstawie tak zwanego paszportu genewskiego.
1: Teraz nowe informacje po poważnym wypadku podczas meczu żużlowego w Gnieźnie. Zawodnik miejscowego startu Patryk Budniak walczy o życie, jest w śpiączce farmakologicznej. 19-latek po zderzeniu z jednym z rywali uderzył w ogrodzenie, a później w busa. Wiemy też, że przeszedł już skomplikowaną operację kręgosłupa.
2: Oprócz tych urazów kręgosłupa ma złamaną miednicę oraz kończyny dolne. Jego stan w chwili obecnej jest ciężki i przed nim jeszcze długa droga.
1: Mówi Zuzanna Pankros ze Szpitala Miejskiego w Poznaniu. Sprawę wypadku bada policja. Były śpiewy, taneczne popisy Lewego i bardzo luźna atmosfera. To wszystko w odkrytym autokarze, który przejechał ulicami Barcelony. Takiej piłkarze świętowali kolejne mistrzostwo Hiszpanii. Na dachu autokaru sporo czasu spędzili Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski, a wieczorem piłkarze i kibice wspólnie odśpiewali We Are The Champions. A przypomnę, Barca w niedzielę na 3 kolejki przed końcem La Ligi zapewniła sobie mistrzowski tytuł.
3: SK Południe News.
4: Agnieszka Kucjas. Nie więcej niż 60-70% budżetu szpitala na wynagrodzenia. Ministerstwo Zdrowia chce określić granicę budżetu, który szpital przeznaczy na pensje dla lekarzy.
5: My permanentnie nie płacimy za leki, za żywienie, za wyroby medyczne, za naprawy sprzętów. My płacimy tylko za wynagrodzenia. Na nic innego nie starcza nam pieniędzy. Coś w tym systemie jest nie tak.
4: Mówi Marta Nowacka, szefowa Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich. Pensje minimalne w ochronie zdrowia 1 lipca wzrosną o blisko 9%.
6: Dzień dobry, witamy raz jeszcze 2 minutki po godzinie 8, wtorek, 12 maja.
7: Witamy w pracy, witamy w robocie, w takiej robocie, gdzie zastanawiamy się, co się gada u was w pracy.
8: No to posłuchajcie.
9: Panie, wyciągnij pan do końca, bardzo proszę.
8: Moje pytanie, co to jest za robota? Można już do nas nagrywać głosówki na jaskowym Messengerze. Czekamy na informację zwrotną. Cóż to za praca?
6: To ja w imieniu słuchaczy mogę prosić o powtórzenie pytania?
9: Panie, wyciągnij pan do końca, bardzo proszę.

0: 7 minut po godzinie 8, taka robota sobie trwa. Przyjemną robotę mają w Barcelonie, co? Wojtek Szczęsny i
1: dokładnie.
0: Robert Lewandowski.
1: Po pracy jeżdżą autobusami po mieście.
0: Mówimy o tym od samego rana, że jest wielka feta, że jest oczywiście tam podśmiechujki się odbyły tak zwane na autobusie u góry, za co został Robert Lewandowski trochę przez Wojtka uciszany, ale przeleciał wszystkim obok nosa bardzo ważny fakt.
2: No właśnie, to, że Lewandowski przebił Cristiano Ronaldo.
0: Tak,
2: bo to Robert zdobył 3 tytuły mistrza Hiszpanii, a Cristiano Ronaldo tylko 2.
0: Tak jest, tak jest, tak jest, tak jest.
1: Brawo.
0: Ale przede wszystkim, słuchajcie, co to La Liga? Wiecie, gdzie on już wyprzedził Cristiano Ronaldo?
2: No.
0: Lewandowski był mistrzem ekstraklasy. Raz. A Ronaldo ani razu.
3: Jankes. Jankes. I Wiktor.
4: Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

0: 14 minut po godzinie 8.
1: Taka robota w Radiu SK.
0: To było o moim piesku. Gdy nie macie tu w studiu. A i Kama też ma pieska, i ty masz pieska.
2: Ja też mam pieska, wszyscy mamy, no. Przestaliśmy rodzić dzieci, zaczęliśmy wychowywać pieski.
3: No wy to najbardziej nie rodzicie, naprawdę. Od zawsze.
0: Ja to bardzo tak, ja
3: najbardziej. Słuchajcie, taka robota to nasza zabawa, w której Bartek postanowił nam nagrać, jaki tekst najczęściej pada u nich w pracy.
4: Panie, wyciągnij pan do końca, bardzo proszę.
2: Od razu Kamie się zapaliły oczy na ten tekst. I pojawiły się odpowiedzi. Słuchajcie, dzisiaj jest wyjątkowa sytuacja, bo jeżeli chodzi o złe odpowiedzi, to mam takie dwie propozycje.
5: Cześć, ja uważam, że tutaj pan rozwozi wywrotką jakiś towar, typu na przykład węgiel. I klienci go proszą, żeby do końca tam tą wywrotkę wyciągnął i żeby tam do każdego okruszka wyleciało.
0: Ale myślenie, powiedzmy, że prawie właściwe, na pewno ciekawe, pokombinował słuchacz, ale to nie jest dobra
3: odpowiedź. Zapłacone, to do końca, proszę.
2: Taka opcja też się pojawiła, że...
6: No cześć ekipa, słuchajcie, ja myślę, że nasz słuchacz pracuje gdzieś w telekomunikacji i po prostu ciągnie kable internetowe.
3: Ja też bym tak pomyślała. I to byłaby zła odpowiedź.
2: Ale potem, jak się okazało, jak zaczęliśmy sprawdzać, gdzie wasze umysły wędrują, to okazało się, że... Wszyscy udzielają dobrej odpowiedzi.
0: Brawo!
2: A brzmi ona...
7: Nasz dzisiejszy pan jest szambiarzem.
8: Chodzi o wywóz szamba?
9: Hej, Eska, do końca wyciągano kto? Szambiarz.
10: Stawiam na usługi asenizacyjne, czyli szambiareczka.
11: Pan jest operatorem władza asenizacyjnego.
3: Ja z tego miejsca chciałabym bardzo serdecznie pozdrowić mojego pana, który wywozi szambo ode mnie z domu. Powiem wam szczerze, że jak dobrze zas się rurą, to normalnie w kiblu się robi takie...
2: A jak się okazuje, wszyscy wiedzą, Polska szambem stoi. Radio SK.
3: No to teraz pytanie, komu dajemy nagrodę?
2: To może dzisiaj odwrócimy sytuację, nagrodzimy tych, którzy odpowiedzieli źle.
0: Za chwilę się do was odezwiemy, oczywiście dziękujemy za i te złe, i dobre odpowiedzi. Tych dobrych było znacznie więcej, no i jedziemy dalej.
2: Zasysamy kolejne hity na czasie.

0: Janki, zagadka dla ciebie.
1: Prosimy.
0: Co to jest za dźwięk?
2: Proszę o powtórzenie pytania.
1: Mucha.
0: Nie.
2: Ja jadący rano do radia.
0: Nie, Formuła 1.
2: No mówię właśnie.
0: Okazuje się, że Duńczycy będą starali się o to, żeby być organizatorem Formuły 1 i o tym za momencik Marcin Procki wniosek.
3: O, kurczę. Radom powinien się o to postarać. Tam już jest prosta startowa, tylko trzeba zakręty dobudować.
2: W Poznaniu mamy też tor.
4: I Wiktor.

0: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1299. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
6: I po reklamie.
7: Pogoda nie sprzyja kierowcom. Co najmniej do południa będzie padać deszcz, a na drogach jest ślisko. Korek na 86 w stronę Tychów ciągnie się od pogoni. W drugą stronę też są korki. Ciasno też na A4 z Mysłowic do Katowic i DTS-ce w stronę Sosnowca.
8: Ósma 30 na zegarach, to SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Alerty przed burzami, silnym wiatrem, ostrzeżenia przed nawałnicami obowiązują od Podlasia przez Mazowsze po Lubelszczyznę. Z kolei w całej południowo-wschodniej Polsce synoptycy ostrzegają przed wiatrem. 12 pracowników szpitala w Nijmegen w Holandii trafiło zapobiegawczo na 6-tygodniową kwarantannę, a to po tym, jak przy opiece nad pacjentem zakażonym hantawirusem nie zastosowali zaostrzonych procedur. A Dania stara się o organizację wyścigów Formuły 1. Za 2 lata ma być gotowy nowy tar w Padborg, to przy granicy niemieckiej. Koszt budowy obiektu z widownią dla 100 tysięcy widzów to 530 milionów euro.
9: Jan, i Wiktor
10: w Radiu SK.
11: No i dzień dobry po 8.30. Odlot ściśle tajny, jak najbardziej. Wczoraj poznaliśmy 2 uczestniczki, które lecą z nami, a za chwilę poznamy kolejną podpowiedź, która być może komuś zdradzi, naprostuje miejsce, do którego lecimy.
12: Mam kawę, świeżą kawę dostawa.
13: Ja już nie mogę, uszami mi się wylewa.

0: 8.38 na jaskowych zegarach. 12 dzień maja, to znaczy, że wakacje zbliżają się wielkimi krokami. My jeszcze urlopów nie mamy zaplanowanych, a skoro mówię to teraz publicznie, to ja biorę 2 tygodnie lipca i 2 tygodnie sierpnia. Dziękuję.
1: No, uważaj sobie, uważaj, że ci pozwoliły.
2: Zawsze możesz sobie, no, planować.
3: A życie.
1: Ale właśnie, życie modyfikuje plany wakacyjne Polaków. Słuchajcie, trendy się zmieniają. Wszystko z okazji drogiego paliwa lotniczego. Podwyżki zagranicznych wycieczek wpłynęły na wybory Polaków. Jak czytam, znowu w tym roku większość będzie wybierała wypoczywanie w Polsce, a nie za granicą.
2: Nie, no czyli teraz zamiast o 8 rano trzeba będzie rozbijać prawa na 5. Nie?
4: Radio SK.
5: Polska góro! Polska góro!
6: Polska góro!
7: Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
9: Już 13 i 14 maja. Jedyna w Polsce konferencja poświęcona bezpieczeństwu, łącząca naukę i intensywne ćwiczenia praktyczne FES 2026. Partnerem wydarzenia jest superautostadion śląski.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
12: I por el...

0: ściśle tajne.
1: Tutaj SK, 12 minut do godziny 9. Wlazła na naszą stronę, na stronę Radia SK.
2: Ale ty nie możesz brać udziału w tej zabawie.
1: Ale pokazują tutaj między innymi, jak było w tamtym roku.
2: No. Patrz, mój goły brzuch.
1: No.
3: Ojej.
1: Lećcie z nami, Kto nam obchodził urodziny? Ktoś obchodził urodziny na wyjeździe?
3: Tak, jeden z naszych słuchaczy, Łukasz, no. A co więcej, w tym roku na ten moment możemy wam spokojnie powiedzieć, że Ola ze swoją przyjaciółką, z którą remontują wspólnie dziewczyny, mieszkanko, każda swoje, żeby była jasność, lecą z nami.
1: Tak to było wczoraj.
4: Mamy dla was bardzo dobrą informację. Lecicie z nami na odlot ściśle tajny!
3: No, ucieszyły się, bo nie będą musiały szpachlować w weekend.
4: Tylko wszyscy zastanawiają się, gdzie my polecimy, czy jak wystartujemy samolotem z Warszawy, chociaż to też nie jest pewne, takie mamy informacje, że może nas przewiozą autobusem do Radomia, to czy polecimy w dół mapy, w lewo, w prawo, w którą stronę?
3: No, już pierwsza podpowiedź wczoraj była, brzmiała ona tak, że to jest miejsce,
1: młodo,
3: w którym poczujemy się młodo.
1: Ale to może być wszędzie, to kwestia podejścia do miejsca.
3: Mówisz? No to posłuchajmy kolejnej podpowiedzi, może nam to coś rozjaśni.
5: Mówi wasz kapitan, żeby odlecieć nie będziecie potrzebować paszportu.
3: Aha, czyli nadal cię wycinek, dziękuję.
2: Fajna podpowiedź.
1: Czyli w Europie gdzieś będziemy, w okolicach, prawda? Schengen, te sprawy. Ale można z Schengen wylecieć nawet do Stanów w sumie. No dobra, to już inna historia. Rzeczywiście, dobra, gdzie lecimy, kombinujemy? Ja mam pewien trop.
4: No dawaj.
3: No.
1: Ja coś czuję, że będziemy lecieć do Hiszpanii.
2: A ja z kolei wczoraj poczułem jakoś tą Grecję. Nie wiem dlaczego, ale ona gra.

0: mi w sercu.
1: Z tych podpowiedzi to w ogóle nie wynika, ale to się nazywa męska logika.
0: No, wy lećcie do apki Eski i zgłaszajcie się do naszej zabawy, bo tylko aplikacja prowadzi do samolotu, a później do tajemniczego miasta.
2: Kierunek niespodzianka. Odlot ściśle tajny. Tylko w Radio SK.

0: takich przeróbek i takich remiksów to ja poproszę jeszcze więcej. King of My Castle na sam koniec dzisiejszego poranka.
1: Zaproszę do domu, ja ci coś przerobię.
0: O, płytki.
1: A kiedy będzie Ola?
0: Dzisiaj wieczorem, masz mało czasu.
1: Nie, żeby nie było, z Olą się bardzo lubimy, bardzo się lubimy, wręcz kochamy, ale Wiktor zawsze jest pierwszy. Ty jesteś pierwszy, a my później.
0: Tak, ale i tak pierwszą kobietą, na którą najczęściej zerkam z samego rana, jest Kamila.
2: No to prawda, no.
1: To prawda.
2: Sorry.
1: A komu będzie kibicować Ola podczas derbów najbliższych w piątek?
2: Jak to komu mi?
0: Mi szcemyki.
3: Jan, Kama i Wiktor.
4: Reklama.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł.

0: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Golda 500 gramów. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Biedronka.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Mia! Jak mój koci smak?

0: jakoż ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
4: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Kaufland jest fresh, fresh.
8: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 5 kilo na osobę, a polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: I po reklamie.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Dziś od 6 do 14 stopni. Do południa będzie intensywnie padać deszcz, a wysoko w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Na drogach nadal sporo korków, między innymi na Wesołej i trasie 946 w Żywcu, 86C, A4 czy DTSC w Katowicach.
0: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Jest 9, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Nie było podpisu prezydenta. Jest zapowiedź modyfikacji ustawy o CBA. To odpowiedź na weto Karola Nawrockiego do ustawy likwidującej Centralne Biuro Antykorupcyjne.
4: Likwidacja CBA to nic innego jak przenoszenie Polski do lat 90.
3: Przekonuje prezydenta rzecznik ministra do spraw specsłużb. Zapowiada więc, że ustawa o CBA zostanie zmodyfikowana tak, żeby między innymi wzmocnić status prawny, niezależność i apolityczność szefa CBA oraz profesjonalny do i przygotowanie funkcjonariuszy. A policja sprawdza, czy ktoś pomagał adwokatowi od trumny na kółkach w ukrywaniu się. Paweł K. w ubiegłym tygodniu został zatrzymany w Hrubieszowie. Reporterski Bartek Ważny teraz ze szczegółami.
5: Policja otrzymała już dokumenty w tej sprawie od prokuratury rejonowej w Hrubieszowie. Mundurowi wszczęli postępowanie na razie w sprawie. Ewentualne osoby, które mogły pomagać Pawłowi K., muszą być dopiero ustalone. Mężczyzna był poszukiwany, bo nie stawił się w więzieniu na półtoroczną odsiadkę. Paweł K. został skazany za spowodowanie śmiertelnego wypadku w 2021 roku. Na trasie Barczewo-Jeziorany niedaleko Olsztyna zginęły wtedy dwie osoby.
3: A sprawa zrobiła się głośna, kiedy mężczyzna w nagraniu wrzuconym do sieci samochód ofiar nazwał trumną na kółkach. Właśnie rusza pisanie testu z matematyki. Ósmoklasiści podchodzą dziś do drugiego z egzaminów. Na chwilę przed wejściem na salę pytaliśmy ich o nastroje.
6: Chyba lepiej do matematyki się przygotowałam niż do polskiego.
7: Oj, tu już ciężej, ale też będzie dobrze.
8: Czego najbardziej się obawiasz na tej części matematycznej?
7: Tych otwartych zadań, bo tam najtrudniej jest.
3: Dopytywał w Nowym Sączu reporterski Michał Rejduch.
9: SK Południe News.
2: Agnieszka Kucjas. Kompletnie pijana kobieta staranowała auta i uderzyła pojazdem w budynek. Do zdarzenia doszło w Kaletach. Powstanie nowa trasa kolejowa Tychy-Bieruń-Stary. Będzie obsługiwać przystanki i stacje Tychy-Miasto, Tychy-Lodowisko, Tychy-Urbanowice, Tychy-Potok, Bieruń-Domy Polne, Bieruń-Leczarnia i Bieruń-Stary.
10: Inwestycja obejmie wymianę 12 km torów oraz budowę 3 km nowych torów.
2: Mówi Katarzyna Głowacka z PKP PLK. Koszt odbudowy linii kolejowej Tychy-Bieruń-Stary to ponad 522 miliony złotych.
11: Ale wam fajnie zagram, naprawdę, bo będzie Wiktor Waligura i Dry School, czyli 4 pory roku, czyli numer brzmi, który brzmi jak polski Coldplay, a później będzie ten oryginalny Coldplay i We Pray, Coldplay i Przyjaciele. Będzie też Dracula, Tame Impala i Jenny w remixie dosłownie za 3,5 minuty, które spędzimy z Avicim. Michu Sopkowski, witajcie, 9:03 na zagarach, Wesce już grają.

0: Toxic, czyli Britney Spears hity, zawsze na czasie, oto jeden z nich na naszej antenie. Tak się mówi o tym, że technologia idzie tak do przodu, że pędzi geometrycznie, że algorytmy znają nas coraz lepiej, że są w stanie social media poznać nas w ułamku sekundy na podstawie naszych wyborów. Tak, jasne. Ostatnio na Facebooku wyświetliła mi się reklama. Odwołano twój kurs chorału gregoriańskiego. Zapisz się. Kompletna bzdura. Przecież mojego kursu chorału wcale nie odwołano. Niedługo takie amen wam zasunę, albo raczej tamobień. O, takie, które leciało dosłownie chwilę temu. Enrique Iglesias, Pitbull, I Am Gino. Bo jego nie odwołano, ale jeśli komuś odwołano kurs chorału gregoriańskiego, to daje znać, że we Wrocławiu w lipcu piąta edycja takiego kursu jest i można się na nią zapisać. Kungs i Galaxy Veste za moment, a później Wletka.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Chcę podróże nieznane. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Słyszysz to? To Jungle Night. Faktory Gliwice. Tylko 14 maja. Dodatkowe minus 50% na outletowe ceny topowych marek. Masz tylko 7 godzin, żeby upolować najlepsze okazje. Wpadnij do Faktory Gliwice i poczuj klimat Jungle Night.
1: To będzie ostatnia reklama.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 12,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.

Giordano, Giuliano i Giuditta. Pięknie, powiedzcie, że ładnie. Czyli trójka, która lata temu tworzyła włoską formację Milki, którą możecie kojarzyć z numeru Just The Way You Are, a jeśli nie kojarzycie z roku 2002, bo to wtedy była premiera tego numeru, to możecie kojarzyć z roku 2026. Między innymi dzięki remiksowi od Davida Getty, który gram wam już teraz. Milki, David Guetta, Just The Way You Are. And

0: Ładnie, prawda? Można było odrobinę odpocząć, odsapnąć. Mezo i Kasia Wilk, czyli Sacrum na naszej antenie. Ale co byście mi tutaj nie posnęli, to po krótkiej przerwie Moziman i Underneath the Blue, a później Maleskin Weste.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.

0: Pochodząca z Dublina, wokalistka, autorka tekstów, DJ-ka, producentka Jazzy, Can't Deny It, to jest jej czas, bo nie dość, że gramy ten numer, to jeszcze w ramach Wszystkie Hity Zaczynają się Westę graliśmy świeżynkę, którą stworzyła razem z Calvinem Harrisem. To przed godziną 10, po 10, kolejne hity na czasie, numer 1 w Polsce. Gorąca 20 Radia SK i hit, który tam jest na szczycie, czyli Bibi Rexa, Faithless i New Religion. A w newsach? A w newsach hashtag Eurowizja, to na pewno.
1: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Reklama. Media Expert Days. Tylko do jutra. Na przykład smartwatch Samsung Galaxy Watch 7. Zielony. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej o 100 zł. Media Expert.
1: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
2: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
5: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
4: Jest 7 miejsc.
5: I rower, i mój kocyk. No i buba.
6: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
7: I po reklamie.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Korek z Jaworzna do Sosnowieckiego Outletu ciągnie się od skrzyżowania z Miłosza. W Katowicach cały czas ciasno na trzech garbach z Giszowca do Likoty. Niewielki korek też na DTS-ce na zjeździe z wiaduktu w Dębie i na A4 w stronę Wrocławia. Do południa będzie intensywnie padać deszcz.
8: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Już prawie 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Przypadkowe zaprószenie ognia. To prawdopodobna przyczyna pożaru w Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie na Dolnym Śląsku, mówi Marek Malich ze Straży Pożarnej w Kamiennej Górze.
12: Na szczęście dzięki sprawnej pracy personelu udało się ewakuować 51 osób jeszcze przed przyjazdem Straży Pożarnej. Na chwilę obecną policja prowadzi czynności operacyjne zmierzające do ustalenia przyczyny zdarzenia.
11: A jedna osoba z objawami zatrucia dymem trafiła pod opiekę medyków. Pierwsze pojemniki z niebezpiecznymi chemikaliami zostały już wywiezione. Rozpoczęło się rozbrajanie jednej z największych bomb ekologicznych w Polsce, a chodzi o nielegalne składowisko odpadów w Rogowcu koło Bełchatowa.
13: Substancje są to różne, składowane przede wszystkim w 90% w mauzerach.
11: Mówi Maciej Pachulski z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Na razie usuniętych zostanie 4000 ton odpadów, a koszt utylizacji całego składowiska szacuje się na około 700 milionów złotych. A wieczorem pierwszy półfinał Eurowizji. Polskę będzie reprezentować Alicja Szemplińska. Bukmacherzy dają jej spore szanse na awans do finału, a do niego mają wprowadzić utwór Pray. So I gotta pray. A w pierwszym półfinale wystąpi 15 artystów, a Polka pojawi się na scenie jako przedostatnia. Do finału dostanie się 10 najlepszych, początek koncertu o 21:00, a zdjęcia z prób Alicji możecie zobaczyć na sk.pl.
14: SK Południe. Sport.
10: Agnieszka Kucjas. Jeszcze w maju Górnik Zabrze przestanie być klubem miejskim. Umowy dotyczące prywatyzacji klubu są już na finiszu. Jesteśmy w trakcie ustalania szczegółów, mówi prezydent Zabrza, Kamil Żbikowski.
15: To nie są już takie do końca merytoryczne ustalenia, tylko bardziej prawnicze korekty.
10: 23 maja Górnik Zabrze rozegra ostatni mecz sezonu, podejmując na własnym stadionie Radomiaka Radom. Podpisanie dokumentów w takim dniu ma być symbolicznym nowym otwarciem w historii klubu. A już jutro Górnik Zabrze zmierzy się na wyjeździe z Arką Gdynia.
16: Lady Gaga w tej godzinie, Teddy Swims i Mr. Know-It-All. Będzie też Blackpink i będzie można poskakać do Jump. Dawid Podsiadło? Bardzo proszę. I zapraszam na początek Bibi Rexa i Faithless, czyli New Religion, czyli najpopularniejszy hit w Polsce, numer 1 z gorącej 20. 10:02 na zegarach, Westy już grają. Michu, witajcie.

0: Mr. Know-It-All, czyli nowy Teddy Swims w Radiu SK. Słyszałem ten numer wczoraj w knajpie. Pizza smakowała najlepiej, jak tylko mogła. Naprawdę, przy okazji tego numeru, słuchania tego numeru, słyszenia tego numeru. Pizza, może oni do Włoch polecą? No właśnie, dokąd oni polecą? Odlot ściśle tajny. Wiadomo z kim, bo to Jankę z Kama i Wiktor, ale nie wiadomo dokąd. No i oczywiście wiadomo kiedy, to jest ostatni weekend maja. Wy w apce pokazujecie zdjęcia, na których widać, że potraficie odlecieć. Są też podpowiedzi. Są też podpowiedzi, proszę bardzo, to kolejna z nich. Zgłoszenia w apce, to mówiłem, prawda? A podpowiedź dzisiaj brzmiała tak.
1: Mówi wasz kapitan, żeby odlecieć nie będziecie potrzebować paszportu.
0: Żadna to jest podpowiedź. Żadna. Żadna, zwłaszcza od wczoraj, jak wiadomo, teraz bez paszportu to nawet do Stanów można polecieć. Blackpink i Jump za chwilę, później obiecany Dawid Podsiadło. Radio
2: SK. Reklama. RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz. Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh zestaw 5x1,7 litra miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
4: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
5: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
4: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
6: Ten zabójca nie popełnia błędów.
4: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Słyszysz to? To Jungle Night. Faktory Gliwice. Tylko 14 maja. Dodatkowe minus 50% na outletowe ceny topowych marek. Masz tylko 7 godzin, żeby upolować najlepsze okazje. Wpadnij do Faktory Gliwice i poczuj klimat Jungle Night.
9: I po reklamie.

0: Naprawdę ciężko usiedzieć, prawda? Przy tym numerze Beyoncé, Jay-Z, Crazy in Love. Za chwilę Sombr i Back to Friends. A kilka chwil temu m.in. Sean Paul na naszej antenie. Sean Paul, który już w przyszłą środę w Warszawie jest koncertem. Bilety? A tak, korytarzowe ploteczki mówią, że jutro u Hanczaka w imprezce po godzinie 18 będą do zgarnięcia, więc bądźcie uważni i bądźcie z nami. Dziś w kalendarzu Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych, no i pielęgniarzy też oczywiście. No co tu dużo mówić, no... No dobrze, że jesteście. No i jeszcze okolicznościowy wierszyk o tym małego Michasia. Żebyście w zdrowiu żyli i żyły i żeby na wierzchu każdy miał żeby. Dziękuję bardzo.
1: Radio SK. Reklama. Zapraszamy do naszego salonu meblowego Twoje Meble Gliwice. Skorzystaj z promocji na wybrane meble z kolekcji Forte. Ponadto meble z ekspozycji z mega rabatami. I to wszystko w ratach 0%. Dowiedz się więcej w naszym salonie w Gliwicach, ulica Kopernika 18. Twoje meble, twój styl.
2: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.

0: za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
2: Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowej pomocy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Gliwice stacjonarnie i zdalnie. Prawnicy doradzą, pomogą napisać pismo, a mediatorzy przeprowadzą mediację. Bezpłatna pomoc przysługuje każdemu, kogo nie stać na płatną poradę. Szczegóły na bip.gliwice.eu. Projekt finansowany z budżetu państwa, realizowany przez miasto Gliwice.
3: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Już 13 i 14 maja. Jedyna w Polsce konferencja poświęcona bezpieczeństwu, łącząca naukę i intensywne ćwiczenia praktyczne FEST 2026. Partnerem wydarzenia jest Superautostadion Śląski.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
5: Już 16 maja w Tychach. Finałowy mecz Orlen Pucharu Polski Kobiet 2026. Na murawie zmierzą się KKS Czarni Antrans Sosnowiec kontra GKS Katowice. Jesteś fanem piłki nożnej kobiet? Udowodnij to. Jeszcze dziś kup bilety na bilety.łączynaspiłka.pl. Zapraszamy gorąco. 16 maja, godzina 12. W samo południe. Stadion Miejski Tychy. Na mecz zaprasza Radio SK. Szczegóły oraz bilety znajdziesz na łączynaspiłka.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.

0: ING Silesia Beats.
1: Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy. Musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
2: I po reklamie.

0: Dokładnie tak. A za chwilę będzie Damiano Dawid i The First Time w Esce.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
1: taniej masz. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra mix za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17. Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
3: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
5: A właśnie, że pasuje.
6: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
7: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.
12: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Po rekorki na Goduli, Niedurnego i Dworcowej w Rudzie Śląskiej przytyka się też remontowany odcinek Wolności. W Chybiu ciasno w obu kierunkach na Bielskiej na wysokości parku. W Żywcu postoicie na Wesołej i trasie 946 na termometrach od 6 do 14 stopni.
12: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
15: 11. Zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Zasłabnięcie kierowcy. Najprawdopodobniej przyczyną wypadku w Konopnicy pod Lublinem. Wczoraj czołowobus zderzył się tam z osobówką. Rannych zostało 20 osób, a jeden z kierowców zmarł w szpitalu. O stanie pozostałych rannych mówi Kamil Gołębiowski z policji w Lublinie.
16: 6 osób pozostaje w szpitalu.

0: szpitalu. Wiemy, że ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Są to na szczęście obrażenia niegroźne.
1: A śledczy czekają na wyniki badań kierowcy. Przesłuchiwani są też świadkowie wypadku. 13 terabajtów danych z serwerów firmy zabezpieczonych w sprawie Zonda Krypto, informuje prokuratura regionalna w Katowicach. Śledczy są też w posiadaniu ponad setki urządzeń elektronicznych. Ze szczegółami teraz reporterski Mateusz Gołębiewski.
2: Kilkaset osób przesłuchanych i 2000 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa. To najnowszy bilans śledztwa w sprawie Zonda Krypto, który prowadzi katowicka prokuratura. Śledczy zwrócili się także do ponad 100 największych giełd kryptowalut na świecie o zabezpieczenie danych i środków finansowych. Prokuratura chce również zwrócić się o pomoc w sprawie do władz Czech, Szwajcarii i Włoch.
1: Na straty klientów Zonda Krypto według szacunków przekraczają 350 milionów złotych. Strażacy nadal patrolują teren pogorzeliska w Puszczy Solskiej. Wspierają ich m.in. drony, kłady i samochody terenowe. Dziś mija tydzień od wybuchu ogromnego pożaru. Tereny, które są już bezpieczne, są przekazywane Lasom Państwowym.
3: SK Południe News.
4: Agnieszka Kucjas. Sąd okręgowy w Sosnowcu zdecyduje dziś w sprawie tymczasowego aresztu dla kierowcy podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. O szczegółach Przemek Kopiejka.
5: Sąd okręgowy rozpozna zażalenie prokuratury na decyzję o zwolnieniu z aresztu 57-latka. Mężczyzna usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu drogowym ze skutkiem śmiertelnym i przyznał się do winy. Podejrzany opuścił areszt po wpłaceniu poręczenia majątkowego, jednak prokuratura uważa, że wobec mężczyzny powinien zostać zastosowany bezwzględny areszt.
6: Dużo literki D w tej godzinie, jeśli chodzi o hity i o artystów. Dua Lipa, David Guetta i Sia, Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka i będzie jeszcze na sam początek Damiano Dawid, czyli The First Time. Michał Sotkowski, witajcie. 11:02. ST już grają.

0: promocja.
1: Chcę podróże nieznane. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
0: Tylko w Radiu SK.
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh, zestaw 5 x 1,7 litra, mix za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
4: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
5: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
4: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
5: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
6: Słyszysz to? To Jungle Night. Faktory Gliwice. Tylko 14 maja. Dodatkowe minus 50% na outletowe ceny topowych marek. Masz tylko 7 godzin, żeby upolować najlepsze okazje. Wpadnij do Faktory Gliwice i poczuj klimat Jungle Night.
0: To będzie ostatnia reklama.
7: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Mavix, Padre Gülerme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Witz. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy, musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiawitz.pl.
8: I po reklamie.

Ach, gdyby taki duet reprezentował nas któregoś razu na Eurowizji, to by było co? Chociaż ciekawe, czy Europejczycy, nie tylko Europejczycy, poznaliby się na ich talencie. Dawid Podsiadło i Kaśka Sokacka, szanowni państwo, to Samoloty w tym roku. Alicja Szempińska, ku mojej radości, głos jak dzwoni, niesamowita dusza, uczestniczka pierwszego półfinału konkursu piosenki Eurowizji, który już dziś. Alicja wystąpi jako 14 na 15 uczestników, około 22:10:15.

0: powinna się pojawić i mega mocno trzymamy kciuki oczywiście za jej awans do finału. W finale na pewno też polskie akcenty, a przynajmniej polsko brzmiący, proszę bardzo, prowadzący galę Michael Ostrowski i Wiktoria Swarowski. No ta druga na scenie na pewno będzie błyszczeć. Ed Sheeran i Shivers Wesce, a później Sunny Fodera i Think About Us.
1: Reklama.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
5: Kto zwalcza ból?
6: Wundary!
5: Kto?
6: Wundary! Wundary!
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa!
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh zestaw 5 razy 1,7 litra miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
15: I po reklamie.

0: BDS i Swim na antenie Radia SK. Za chwilę popołudnie z Radiem SK. Mam nadzieję, że trochę spokojniejsze w wielu domach niż to przedpołudnie. No właśnie, bo w wielu domach hashtag egzamin ósmoklasisty i na pewno sporo stresu, co?
1: Cześć, muszę, bo się uduszę normalnie. Mój syn dzisiaj zdaje egzamin, pisze z matematyki, a matka, żeby zająć ręce, to po prostu klei pierogi. Mam nadzieję, że pójdzie mu dobrze, wierzę w to. Pozdrawiam serdecznie, Ewa.
0: Na pewno poszło świetnie. A twój przykład to dowód na to, że stres może mieć też pozytywne strony. Pierogi! Smakowitego popołudnia. Kasia Mieślewska razem z wami będzie Imagine Dragons. Michał Sobkowski. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 9. Cześć!
2: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Reklama.
1: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Mavix, Padre Gülerme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy, musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Golda 500 gramów. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Biedronka.
4: I po reklamie.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Do godziny 14 na skrzyżowaniu Damrota z Warszawską w Katowicach będą wyłączone światła. Patrzcie na znaki i uważajcie. Dziś zimno i mokro, a na drogach ślisko. Na termometrach od 6 do 14 stopni. Wysoko w górach może padać deszcz ze śniegiem, a nawet śnieg.
5: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Południa, Agata Chruściak, zapraszam. Niedługo decyzja, lada moment, Sąd Okręgowy w Sosnowcu zdecyduje w sprawie tymczasowego aresztu dla kierowcy podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Szczegóły zna Przemek Kopiejka.
9: Sąd Okręgowy rozpozna zażalenie prokuratury na decyzję o zwolnieniu z aresztu 57-latka. Mężczyzna usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu drogowym ze skutkiem śmiertelnym i przyznał się do winy. Podejrzany opuścił areszt po wpłaceniu poręczenia majątkowego, jednak prokuratura uważa, że wobec mężczyzny powinien zostać zastosowany bezwzględny areszt.
8: Mieszanka ustaw o kryptowalutach w Sejmie. Po 15 posłowie zajmą się 4 projektami dotyczącymi uregulowania tego rynku. 2 poselskimi, prezydenckim i rządowym. Dojdzie jeszcze 5, przygotowany przez Prawo i Sprawiedliwość. Ten przewiduje całkowity zakaz rynku kryptoaktywów w Polsce.
10: Ja też jestem, można powiedzieć, delikatnie zaskoczony tym projektem. Nie ma tam mojego podpisu, zresztą on został podpisany przez niewielu posłów.
8: Mówi poseł Krzysztof Szczucki. Zakaz kryptowalut w Polsce chce prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Drugi egzamin za nimi. Klasiści napisali dziś test z matematyki. Czy królowa nauk sprawiła uczniom problemy?
11: No, myślę, że był łatwy, ale też tam zadania otwarte były dosyć trudne.
12: Zadowolony po egzaminie?
13: Tak, było trochę cięższych zadań, ale moim zdaniem był łatwy.
8: Z ósmoklasistami z Bełchatowa rozmawiał Rafał Różycki. Jutro ostatni dzień egzaminów, uczniowie zmierzą się z językiem obcym.
14: SK Południe News.
7: Agnieszka Kucjas. Rusza przebudowa zabytkowego budynku pod Goruszką w Jaworzu. Budynek zostanie zabezpieczony przed wilgocią, a jego konstrukcja wzmocniona. W planie jest też przebudowa wnętrz, wymiana dachu, odnowienie elewacji, wejścia i schodów. Obiekt zostanie też wyposażony w instalację fotowoltaiczną i pompę ciepła. Jutro warsztaty pisarskie z Zośką Papużanką, a dziś Żywa Biblioteka. To w ramach Tygodnia Bibliotek w Zagłębiowskiej Mediatece.
15: Wypożyczamy osoby reprezentujące różne środowiska, doświadczenia.
7: Mówi Joanna Plata-Malik z Zagłębiowskiej Mediateki.
8: 2 minuty po godzinie 12. No to ósmoklasiści pierwszy egzamin z życia zaliczyli. Potem będą uczyli się, jeżeli o matematykę chodzi, jak co miesiąc związać koniec z końcem. Imagine Dragons, Whatever It Takes, Wanty Kulti, to też w tej godzinie Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: Dawno nie słyszano łączy.
1: Reklama.
2: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingu Speedtest.net

0: Energy na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunie, to Allegro.
1: Słyszysz to? To Jungle Night. Faktory Gliwice. Tylko 14 maja. Dodatkowe minus 50% na outletowe ceny topowych marek. Masz tylko 7 godzin, żeby upolować najlepsze okazje. Wpadnij do Faktory Gliwice i poczuj klimat Jungle Night.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Już 13 i 14 maja jedyna w Polsce konferencja poświęcona bezpieczeństwu, łącząca naukę i intensywne ćwiczenia praktyczne FES 2026. Partnerem wydarzenia jest superautostadionśląski.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
4: I po reklamie.

0: I już dawka energii na resztę dnia załatwiona. Macklemore, Ryan Lewis, Ray Dalton, Can't Hold Us w Radiu SK. Zasada 5-5-5 jest w stanie uratować każdy związek. Albo sprawić, że on będzie naprawdę szczęśliwy. Mówię nie ja, tylko mówią psychologowie. Na czym ta zasada miałaby polegać? Na 5 minutach, które poświęcamy tej drugiej osobie, a tym samym tej naszej relacji, 3 razy w ciągu dnia są to konkretne momenty. Pierwszy, 5 minut po przebudzeniu, czyli od razu po przebudzeniu nie sięgamy po telefon, tylko na przykład zaczynamy chwilę rozmawiać albo się przytulamy. Kolejne 5 minut to jest ten moment, kiedy oboje wracamy do domu po tym czasie, kiedy się nie widzieliśmy. Po angielsku to brzmi reunion, czyli po prostu po raz kolejny się tego dnia widzimy i wtedy też 5 minut spędzamy na tym, żeby na przykład ze sobą porozmawiać. I ostatnich 5 minut jest podobno kluczowymi 5 minutami. Otóż to jest 5 minut, które razem spędzamy przed snem, bez telefonu, bez książek, po prostu rozmawiamy i razem przygotowujemy się do nocy. I tutaj uważam, że pomysł fajny, tylko mam pewne wątpliwości, bo obawiam się, że jeżeli temat będzie wciągający, to tych ostatnich 5 minut przed snem zamieni się w te 5 minut, ostatnich 5 minut pracy każdej pralki, które to 5 minut trwa w przypadku pralki pół godziny, więc to oznacza w tym przypadku nieprzespaną noc.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jest naprawdę... Wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No zabijecie po prostu.
2: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
6: A w tobie?
5: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
7: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Maddix, Padre Guilherme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beat. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy, musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeat.pl.
10: I po reklamie.

0: To wiem.
1: Nareszcie prawie 13 na zegarach. Męski Grani Orkiestra, Igor Herbut, Zalia, Vito Bambino z ich nowym hitem. Nareszcie, tuż przed 13. Po 13 nareszcie kogoś wyślę na koncert Maty na Narodowym. To już 15 maja, więc lada moment. Jeżeli jeszcze was nie ma wśród zgłoszeń, to to jest ostatni moment, żeby to zrobić. SK.pl, zakładka konkursy, tam wszelkie szczegóły.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: ZUS, podatki, czynsz, konto.
5: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
4: Ty nie?
5: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
4: Płacą ci? Dużo?
5: 4000 się uzbierało.
4: No żartujesz.
6: Nie żartujemy. Z ikontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
7: I po reklamie.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglass.
9: Autoglass naprawia, Autoglass wymienia.
10: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie we wtorek. Jeżeli jedziecie DTS-ką od strony Katowic do Chorzowa, no to uważajcie, bo możecie tam nadzieć się na radar. Panowie kontrolują prędkość. Poza tym w regionie bez większych utrudnień, na termometrach teraz tylko 10 stopni.
8: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglass.
11: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Jutro na stacjach taniej niż dziś. Znamy nowe ceny maksymalne i tak za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,28, za olej napędowy 6,84. Nie spadnie tylko cena 98, za nią zapłacimy 6,87, a na razie program ceny paliw niżej obowiązuje do piątku, ale będzie przedłużony o kolejne 2 tygodnie, obiecuje minister energii Miłosz Motyka.
12: Do momentu, kiedy te analizy będą wskazywały na wysoką cenę i baryłki na rynkach i diesla w portach, program będzie utrzymywany.
11: Do tej pory dzięki programowi Polacy mieli oszczędzić 3 miliardy złotych. Tragedia na Zalewie Wiślanym. W kątach rybackich służby odnalazły ciało 60-latka. Wiadomo, że był z 3 innymi mężczyznami na jachcie zacumowanym w porcie.
13: Mężczyzna został zauważony w wodzie w porcie rybackim.

0: Został on wyłowiony z wody. Niestety stwierdzono zgon 60-latka.
1: Relacjonuje Karolina Figiel z tamtejszej policji. Służby ustalają teraz okoliczności tragedii. W górach znów sypie śnieg. W Tatrach może przybyć nawet 7 cm. Warunki do wędrówek w wyższych partiach znów się pogorszą.
2: Ten śnieg zamarznie, będzie ślisko. No raki albo raczki, jak idziemy w te niższe partie, chociażby na Czarny Staw Gąsienicowy.
1: Zaznacza Tomasz Zając z Tatrzyńskiego Parku Narodowego. W najbliższych dniach temperatura może spaść nawet poniżej zera.
3: SK Południe News.
4: W szpitalu numer 2 w Mysłowicach rozpoczęło się dwudniowe referendum. Pracownicy wyrażają w nim swoją opinię na temat planów połączenia placówki ze szpitalem w Jaworznie.
5: Jesteśmy małą jednostką, więc obawiamy się tego, że po prostu jakby tutaj oni nas przejmą pod siebie.
6: A co się z tym wiąże? Pracownicy mogą stracić pracę.
5: Na pewno. Będzie tutaj cięcie etatów, cięcie naszych oddziałów, które będą się dublowały.
4: Mówił Szczepan Nowak, przewodniczący Solidarności w mysłowickim szpitalu. A więcej informacji z regionu standardowo znajdziecie na naszym portalu sk.pl. Zaglądajcie.
7: Są tacy, którzy polują i polujcie, polujcie. W tej godzinie bilety na koncert Maty na Narodowym wpadną do kogoś z Was. Zgłoszenie jeszcze go na sk.pl w zakładce konkursy. Tame Impala, Pink, Iban, to jest muzyczny plan na godzinę 13 w Radiu SK. Kasia Węzierska, dzień dobry i zapraszam.

0: to Even i Hollow za nami na antenie Radia SK, a przed nami wielkie wydarzenie, 17 minut po godzinie 13. Jeżeli jesteście w stanie rozpoznać po kilku nutach to oznacza, że wiecie, gdzie jest Juret de Mar. Jesteście największymi fanami Maty, więc moglibyście pójść na koncert na PG Narodowym. Co trzeba zrobić?
1: Pokaż, jak się bawisz.
0: Nie trzeba pokazywać, jak się bawicie. Trzeba się zgłosić na sk.pl w zakładce konkursy i udowodnić, że jesteście największymi fanami Maty. Jak już tam napiszecie zgłoszenie, to czekacie aż...
1: Dzwoni papuga. Mówi, że musi się udać.
0: Tylko, że to ja będę dzwonić. Jak już zadzwonię, to znaczy, że się udało. Więc czekam na zgłoszenia na sk.pl. Gramy zaraz.
2: Autopromocja.
3: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
4: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
2: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
3: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
6: Sherlock Holmes. James Moriarty.
5: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
7: Wyjdziemy stąd. Razem.
5: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
9: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone i mrożone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny.

0: Wszystkie kawy MK Cafe. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
6: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: ZUS, podatki, czynsz, konto.
9: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
8: Ty nie?
9: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
8: Płacą ci? Dużo?
9: 4000 się uzbierało.
8: No żartujesz.
10: Nie żartujemy. Z ikontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
11: I reklamie.

0: Siebie.
1: Bo ty jak nikt masz tańczyć, a ja nie znam żadnych kroków.
2: Nie znam.
1: Masz oczy jak Atlant,
3: a ja mam zeza w lewym oku i

0: Ale to będzie brzmiało, ale to będzie brzmiało już w najbliższy piątek na Stadionie Narodowym, gdzie Mata zagra. Myślę, że Kiss Kam, jego podryw roku, też się pojawi. I wy się tam pojawicie, bo przez cały tydzień rozdajemy wam bilety właśnie na to wydarzenie, a wśród chętnych jest ona, czyli Jola. Cześć, Jola!
1: Dzień dobry!
0: Kiss Kam, rozumiem, znasz na pamięć.
1: Tak.
0: Podobnie jak wszystkie numery Maty, bo mówisz, że słuchasz go już od ilu? Od 7 lat.
1: Tak.
0: No dobra, to powiedz mi w takim razie szybki test z wiedzy, bo to był jeden z pierwszych numerów wydany przez Matę. Z kim on chciał wziąć ślub? O czym rapował zresztą?
1: O Hanie
0: Montanie, dokładnie. Nie wiadomo, czy to się uda, ale Hanna Montana po 20 latach wróciła, więc wszystko jeszcze przed nimi. Kogo ty zabierzesz na ten koncert na Stadionie Narodowym?
1: Mojego tatę.
0: Czy tata słucha też Maty?
1: Tak.
0: Siedzi może obok i to potwierdza?
1: Nie, tata jest w pracy na razie.
0: To tato drogi w pracy, będziesz musiał w piątek, będziesz chciał, zakładam, pójść na koncert na Stadion Narodowy, żeby posłuchać Maty. Jola, informuj tatę i jedziecie. A raczej idziecie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Baw się dobrze i trzymam kciuki za to, żeby to był najpiękniejszy koncert w twoim życiu. Aż Jola za nie mówiła. Prawo wieku tak zwane, ale Jola, trzymam kciuki, żebyś miała miejsce w naprawdę pierwszej linii właśnie na płycie PGE Narodowego. Mamy dla was takie bilety i w tym tygodniu je rozdajemy, bo 15 maja koncert Maty na PGE Narodowym, więc zgłoszenia na SKPL, zakładka konkursy, tam was odsyłam.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
9: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
10: Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
11: I to razem
12: przyjemnie spędzić czas.
11: Ale pachnie.
10: Spróbować czekolady.
12: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
11: O, wow!
10: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
14: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
15: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
14: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
15: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
16: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
14: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.

0: oby was to tak bujało do końca dnia. Antor, 45 Ultra, Talk to You w Radiu SK. Jedna z naszych nowości, która wprowadziła naprawdę dobry nastrój. A teraz niestety znowu trzeba wracać do pracy, ale po 14 wracam z dobrymi hitami.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1299. Promocja do 26 maja. Szczegóły w tepach i na euro.com.pl.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
4: Muzeum Fabryka Czekolady Wedel. Można...
5: I to razem
6: przyjemnie spędzić czas.
5: Ale pachnie.
4: Spróbować w czekolady.
6: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
5: O, wow!
4: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
7: Kaufland jest fresh, fresh.
8: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
10: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
12: A właśnie, że pasuje.
13: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
14: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
15: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające

0: spojrzenie. Torebki dopełniające look. Perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Już 13 i 14 maja. Jedyna w Polsce konferencja poświęcona bezpieczeństwu, łącząca naukę i intensywne ćwiczenia praktyczne FEST 2026. Partnerem wydarzenia jest Superautostadion Śląski.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. Mamy delikatny zator w stolicy województwa śląskiego. Mianowicie chodzi o odcinek przy tunelu katowickim w kierunku Sosnowca, czyli Aleja Roździńskiego. Teraz zakorkowana, jedźcie zatem ostrożnie. Na termometrach 10 stopni Celsjusza, tak jest w Bytomiu. Jak na razie bez opadów.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
6: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Kierowca podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Litewka, nie wróci do aresztu. Sąd okręgowy w Sosnowcu nie uwzględnił zażalenia prokuratury w tej sprawie. 57-latek będzie czekał na proces na wolności. Dostanie też zwrot 40 tysięcy złotych poręczenia majątkowego, które musiał wpłacić, żeby wyjść z aresztu. Kierowcy grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Rozpoczęcie procedury ekstradycyjnej to ryzykowny ruch, twierdzi w rozmowie z Radiem SK mecenas Bartosz Lewandowski, pełnomocnik Zbigniewa Ziobry. Były minister sprawiedliwości w weekend opuścił Węgry i wyjechał do USA.
7: Jest poddawany stosownej procedurze w Stanach Zjednoczonych. Departament Stanu, Departament Sprawiedliwości i Sąd Amerykański bardzo wnikliwie będą badać, czy ministrowi Ziobrze, czy może on liczyć na sprawiedliwy proces w Polsce.
6: Tłumaczy Lewandowski, który dodaje, że wyjazd nie był żadną formą ucieczki, nie zdradza jednak, jakie dalsze plany ma Zbigniew Ziobro, ani na czym będzie polegać jego współpraca z Telewizją Republika. Zniszczono gniazdo Bielika niedaleko Poddębic w Łódzkiem. Zginęły 2 4-tygodniowe pisklęta.
8: Wycięto wyłącznie to jedno drzewo, na którym znajdowało się gniazdo bielików, które doprowadziło do zniszczenia miejsca lęgowego jednego z najcenniejszych gatunków ptaków w Polsce.
6: Zaznacza Hanna Bednarek-Kolesińska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi. Para bielików od lat wracała w to miejsce i regularnie wychowywała tam młode. Za zniszczenie gniazda chronionego gatunku grozi do 5 lat więzienia.
2: SK Południe News.
5: Staw Szuwarek w gliwickich Łabędach i jego otoczenie zyskają zupełnie nowe oblicze. Miejski Zarząd Usług Komunalnych ogłosił właśnie przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego, umożliwiającego grę w piłkę nożną, ręczną i koszykówkę, a także stworzenie siłowni zewnętrznej i strefy street workout.
9: Ścieżki spacerowe wokół zbiornika, pomosty widokowe, z których będzie można poobserwować tą bioróżnorodność i co tam się ciekawego dzieje i chowa w trawie.
5: Mówiła Julia Wieczorek z gliwickiego MZUK-u. Czas na składanie ofert jest do 21 maja.
10: Takie ładne święto znalazłam w kalendarzu. Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Limeryków, więc ja przedstawiam swój. W kalendarzu mamy dziś wtorek, co oznacza, że roboty pod korek. Jak macie jakieś do podziału, które napisaliście, to bardzo proszę...

chciałam powiedzieć matka Polka, ale tak naprawdę matka barbadoska, Rihanna Rude Boy, która zajęła się dziećmi i karierę muzyczną odłożyła prawdopodobnie na za chwilę, 17 minut po 14. Cisza może uratować nasz mózg. I to są dane naukowe od specjalistów, którzy stwierdzili, że 2 godziny ciszy dziennie pomaga odbudowywać naszemu mózgowi połączenia neuronalne przez to. Więcej rzeczy zapamiętujemy, lepiej myślimy, szybciej się skupiamy i nasz mózg jest młodszy, zdrowszy i sprawniejszy. 2 godziny ciszy dziennie, ale nie takiej ciszy, gdzie klikamy w telefon albo czytamy książkę, tylko po prostu leżenia w głuchej ciszy, którą to w codzienności raczej trudno znaleźć. Rodzice, którzy mieszkają ze swoimi dziećmi, będą coś o tym wiedzieli. Natomiast tutaj mi się tylko jedna refleksja nasuwa do głowy. Przekażcie to dalej, naprawdę, niektórym, którzy powinni

A jakoś nie chcą. Jak słucham pewnych ludzi, to nasuwa mi się tylko jedna myśl. Milczenie naprawdę jest złotem. Bebe Rexha, New Religion, to gram już za chwilę w Radiu SK.

0: wiadomo dokąd, wiadomo kiedy, wiadomo z kim, wiadomo jak, no bo samolotem. To są dane, które mam na ten moment a propos naszej akcji Odlot Ściśle Tajny, do której możecie dołączyć i polecieć, no tylko tak jak mówię, w nieznane. I teraz kiedy mówię, że nie wiem, to naprawdę nie wiem i nikt z nas nie wie, dokąd będziecie lecieć. I na tym ta akcja polega, że wszyscy dowiadujemy się o kierunku dopiero na lotnisku. Cała ta akcja jeszcze w maju na sk.pl w zakładce konkursy szczegóły, ale też pobierajcie naszą aplikację, bo tam kolejne podpowiedzi dotyczące kierunku weekendowego wyjazdu z naszą porankową ekipą, czyli z Jankesem, Kamą i Wiktorem. Są już pierwsze osoby na liście tych, którzy zasiądą na fotelach w samolocie, ale ta lista może być dłuższa i tam możecie dołączyć też wy. A jak macie jakieś typy, dokąd można byłoby polecieć, no to bardzo proszę, podzielcie się, bo wszyscy nad tym głęboko myślimy. Stanach, Daria Zawiałów, Eldorado. To byłby ładny kierunek. Za chwilę wesce.
1: Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
5: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
6: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
5: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
7: Ten zabójca nie popełnia błędów.
5: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
8: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
9: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
10: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
9: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
10: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS.

0: odpowiedniego wsparcia odżywczego.
1: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
0: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
1: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBE, jelit i innych chorobach jelit.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pinos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Już 16 maja w Tychach. Finałowy mecz Orlen Pucharu Polski Kobiet 2026. Na murawie zmierzą się KKS Czarni Antrans Sosnowiec kontra GKS Katowice. Jesteś fanem piłki nożnej kobiet? Udowodnij to. Jeszcze dziś kup bilety na bilety.łączynaspiłka.pl. Zapraszamy gorąco. 16 maja, godzina 12. W samo południe. Stadion Miejski Tychy. Na mecz zaprasza Radio SK. Szczegóły oraz bilety znajdziesz na łączynaspiłka.pl.
7: I po reklamie.

0: I jakbyście w rytm tego numeru odpisywali na maile albo wypisywali wszystkie ważne dokumenty, ewentualnie pisali raporty, to już byście byli gdzieś przy końcówce swojej pracy. Ruel, Don't Say That przed godziną 15 w Radiu SK, po 15 oni, Pirowski, Pawełek wrzucają na luz, obyście wy też jak najszybciej mogli. Pogoda może temu nie sprzyja, ale pogoda ducha temu, żeby wyjść jak najszybciej do domu, to już jak najbardziej. Zostańcie z Eską.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan oliwa z oliwek virgin 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Słyszysz to? To Jungle Night w Faktory Gliwice. Tylko 14 maja. Dodatkowe minus 50% na outletowe ceny topowych marek. Masz tylko 7 godzin, żeby upolować najlepsze okazje. Wpadnij do Faktory Gliwice i poczuj klimat Jungle Night.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
6: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Mavix, Bad Regularme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy, musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
11: Natalia Czarnuch, cześć! 11 stopni na termometrach i spore zachmurzenie. Taka aura dziś w Gliwicach. Jeśli chodzi o sytuację drogową, największy korek teraz na autostradzie A4 w naszym regionie. Przytykają się pasy na wysokości katowickiego Giszowca. Wyhamujecie jadąc w stronę Mysłowic.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
12: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Do Sejmu wraca temat rynku kryptoaktywów. Po dwóch wetach prezydenta rząd po raz trzeci złożył projekt ustawy w tej sprawie, ale jest też prezydencki projekt i dwa poselskie. Debata w tej sprawie rusza w Sejmie. Jest tam też nasz reporter Michał Rawa.
13: Jestem, dzień dobry. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czerzasty wskazuje, że te cztery projekty różnią się detalami i dlatego najpewniej będą procedowane ekspresowo.
14: Bardzo możliwe, że procedowanie w Sejmie zakończy się na tym posiedzeniu Sejmu.
13: Marszałek Sejmu przekazał, że na tym posiedzeniu posłowie nie zajmą się ustawą przygotowaną przez PiS. Partia Jarosława Kaczyńskiego.

0: Kaczyńskiego najpierw wycofała swój pierwszy projekt w sprawie kryptoaktywów, potem złożyła kolejny, który zakłada całkowity zakaz rynku kryptowalut w Polsce, co budzi kontrowersje nawet w samym PiS-ie.
1: Dziś sekcja zwłok sześciolatka po tragedii w Zakopanem. Chłopca potrącił samochód na parkingu, zmarł po przewiezieniu do szpitala. Śledztwo w tej sprawie wszczęła prokuratura. Sześcioletni Krzyś wiązał buty przed samochodem rodziców, gdy potrącił go autem zawracający 53-latek. Kierowca i rodzice chłopca w chwili wypadku byli trzeźwi. Ósmoklasiści mierzyli się dziś z królową nauk. Jak im poszło?
2: Obstałem około 50%.
3: Nie bardzo dobrze.
4: Było lepiej niż na polskim.
5: Nie za bardzo umiałem, na logikę więcej zrobiłem.
4: Nie wiem.
2: No średnio.
1: Mówili nam uczniowie ze Szczecina, a jutro ósmoklasiści napiszą egzamin z języka obcego.
6: SK Południe News.
7: Kierowca podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Litewka, nie wróci do aresztu. Sąd okręgowy w Sosnowcu nie uwzględnił zażalenia prokuratury w tej sprawie. 57-latek będzie czekał na proces na wolności. Dostanie też zwrot 40 tysięcy złotych poręczenia majątkowego, które musiał wpłacić, żeby wyjść z aresztu.
8: Postanowienie ostateczne, nie przysługuje od niego środek odwoławczy. Pozostaje zatem prokuraturze działać dalej, kontynuować postępowanie przygotowawcze, dynamicznie zbierać materiał dowodowy, jak to miało miejsce dotychczas.
7: Mówił Bartosz Kilian z prokuratury okręgowej w Sosnowcu.
9: Rzuć na luz! Rzuć na luz! Rzuć na luz! W Radiu SK!
10: Dwie minuty po 15 i wpada do nas dawno niesłyszany po południu Michael Patrick Kelling ze swoim hitem Beautiful Madness. Później hit absolutnie na czasie Andy Dust i Harris Zokaria. Kizo i Bledka i September także w planach. Pirowski Paweł, dzień dobry, witajcie!

0: of September w Radiu SK. Na zegarkach już 13 minut po godzinie 15. Dzisiaj wtorek. Dzień dobry, pięknie witamy. Tu
1: Dzień dobry. I Pawełek, September, czyli wrzesień w maju, ale naprawdę wszystko się zgadza,
0: bo dzisiaj pogoda
1: dokładnie...
0: lutowa, można by rzec.
1: Nie, no wrześniowa.
0: Ja bym powiedział, Pawełku, jest jednak bardziej lutowa. Chociaż przy tych temperaturach, no masz rację.
1: Chcesz się pokłócić?
0: Oczywiście, Pawełku, z tobą zawsze.
1: Mam ci przypomnieć, jak w lutym było minus 30?
0: Proszę przypomnieć, jak w lutym było minus 30. O Jezu, było. Przypomniałeś mi, Pawełku. Nie trzeba było tego robić. Nie mnie, ale naszym ludziom. Wyobrażasz sobie teraz, jak taka serpentyna zimna przeszła przez nasze ciała?
1: Ja jestem ciekaw, bo dzisiaj tak usiadłem na chwilę i poczułem, że po prostu mi odpływa cała energia i zastanawiam się, jak wy sobie radzicie przy takiej pogodzie. Jak wy się doenergetyzowujecie, jak dodajecie sobie powera, kiedy ta pogoda no nie pomaga.
0: Zapraszamy serdecznie, 664 402 302, tutaj SMS-owo. Oczywiście czekamy na wasze głosówki, jak zwykle porą popołudniową.
1: Eskowy Messenger do waszej pełnej dyspozycji.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
4: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
2: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
5: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
10: Oszczędzam.
9: O, a ile?
10: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
11: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie, z

0: będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Madix, Padre Guilherme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną. I wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy. Musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
5: I po reklamie.

0: Deep Is Your Love pyta 28 minut po 15. Wszystkie
1: hity zaczynają się w Esce.
0: Pięknie was witamy, tu Pirowski.
2: Tu Pawełek, dzień dobry.
0: Ale za moment inne męskie imię będzie na tapecie. Maciej Musiałowski, czy coś wam mówi to imię i to nazwisko?
2: Pewnie tak, to aktor, ale także wokalista, który za chwilę zaprezentuje wam swój najnowszy hit w Esce. To będzie naprawdę osobista piosenka, już sam tytuł to sugeruje, Flora.
0: A prawdopodobnie Flora... chodzi o florę bakteryjną.
2: Nie tym razem. Aha. Mogło tak być, ale jednak Flora to imię pierwszej przyjaciółki Maćka, pierwszej dziecięcej miłości.
0: Przypominam też, że pierwsi nasi przyjaciele właśnie pochodzą z flory bakteryjnej, Pawełku. Być może właśnie o to chodziło.
2: Dobrze, dla Pirowskiego zakładam, że chodzi o Florę, tak tę drugą, a dla nas wszystkich

0: się właśnie zachowują faceci, jak tylko spuści się ich ze smyczy. Pitbull i Hotel Room Service. Na wakacjach oczywiście. Na wakacjach się nie liczy, prawda? Padełku, ty coś o tym chyba wiesz najlepiej. Z tego, co wiem, 24 minuty przed godziną 16 pojawiły się wasze propozycje na wykorzystanie pogody pod tak zwanym psem.
1: Czyli tej deszczowej, dzisiejszej.
0: I jedna właśnie psa dotyczy. Maciek właśnie goni psa Matrixa, bo ten uciekł przed deszczem do lasu, a Maciek moknie na zewnątrz. A to spryciula z tego psiaka. Agnieszka z kolei proponuje zakupy z córką. Może ktoś z was miałby ochotę na taką przyjemność.
1: Nie, ja nie chcę czegoś, co będzie mnie kosztowało. Ja tylko darmowe propozycje
0: przyjmuję.
1: Ty mógłbyś
0: pójść na zakupy z córką, ale chyba nie swoją, z tego co wiem. Za moment Glass Animals i Heat Waves. Zapraszamy w Radiu SK.
2: Autopromocja.
3: Niektórzy nie dowierzają.
4: Jezu, naprawdę ja się wkręciłam w takie coś?
3: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
5: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
3: A są tacy, którzy po prostu grożą.
4: No, zabijecie po prostu.
3: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
2: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Media Expert Days. Tylko do jutra. Na przykład suszarko-lokówka Remington. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 119 zł. Teraz za jedyne 59,99. Z kodem rabatowym taniej aż o 60 zł. Media Expert.
9: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
10: A w tobie?
9: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
11: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
12: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
13: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
14: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
15: A właśnie, że pasuje.
16: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
17: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
18: Słyszysz to? To Jungle Night w Faktory Gliwice. Tylko 14 maja. Dodatkowe minus 50% na outletowe ceny topowych marek. Masz tylko 7 godzin, żeby upolować najlepsze okazje. Wpadnij do Faktory Gliwice i poczuj klimat.

0: za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99.

0: 69 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pinos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl. To się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Już 13 i 14 maja jedyna w Polsce konferencja poświęcona bezpieczeństwu, łącząca naukę i intensywne ćwiczenia praktyczne FES 2026. Partnerem wydarzenia jest superautostadionśląski.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
4: I po reklamie.

0: W Radiu SK przed 16 łapiecie numer Can't Deny It, to Jazzy, 4 minuty do 4.
1: I za chwilę wesce oczywiście newsy, sprawdzimy też jaka czeka nas pogoda w najbliższych dniach, no i aktualną sytuację na drogach, bądźcie z nami.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu. Hey, I got a stranger in my mind.

0: Radiu SK przed 16 łapiecie numer Can't Deny It, to Jazzy, 4 minuty do 4.
1: I za chwilę Wesce oczywiście newsy, sprawdzimy też jaka czeka nas pogoda w najbliższych dniach, no i aktualną sytuację na drogach, bądźcie z nami.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu. And I ain't got a clue how to tell you. Got a stranger in my mind, but you still

0: Reklama.
1: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
2: Zapraszamy do naszego salonu meblowego Twoje Meble Gliwice. Skorzystaj z promocji na wybrane meble z kolekcji Forte. Ponadto meble z ekspozycji z mega rabatami. I to wszystko w ratach 0%. Dowiedz się więcej w naszym salonie w Gliwicach, ulica Kopernika 18. Twoje meble, twój styl.
3: Masz Allegro Smart?

0: Lotta i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To winogrono białe bezpestkowe. Kilogram 12,99 z kartą Moje Intermarché. A litrowe mleko łaciate 3,2%, drugie gratis.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Mavix, Padre Guilherme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy. Musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
11: Uwaga, autostrada w kierunku Krakowa jest obecnie przyblokowana za węzłem Sośnica na wysokości połączenia autostrad A1 i A4. To jest w rejonie miejscowości Przyszowice pod Gliwicami. Doszło tam do kraksy ciężarówki i dwóch osobówek. Jedźcie ostrożnie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
12: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Przesłuchano już kilkuset pokrzywdzonych. Wpłynęło też 2000 wniosków o możliwości popełnienia przestępstwa. Chodzi o zonda krypto. Śledczy zabezpieczyli również nośniki danych.
13: Ponad 13 terabajtów plików z serwerów produkcyjnych zonda krypto. Czynności te wykonano na terenie całego kraju.
12: Mówi Michał Binkiewicz z prokuratury regionalnej w Katowicach. Prokuratura zapowiada, że wystąpi o pomoc prawną także do zagranicznych organów ścigania. Jego stan jest ciężki. Żużlowiec Patryk Budniak wciąż w śpiączce farmakologicznej przeszedł kolejne badania. To najnowsze informacje ze szpitala w Poznaniu po dramatycznym wypadku na torze w Gnieźnie. Tomografia komputerowa nie wykazała dodatkowych urazów narządów wewnętrznych. Sportowiec jest po operacji kręgosłupa.
14: W środę lekarze mają zaplanowany kolejny zabieg. Tym razem to operacja nóg obu, które zostały złamane. W czwartek ma być Patryk wybudzany z tej śpiączki.
12: Mówi dyrektor GTM Startu Gniezno Radosław Majewski. Służby badają dokumenty. Na razie nie znalazły tam nieprawidłowości. Klub założył też internetową zbiórkę pieniędzy na rehabilitację.

0: Rehabilitację Patryka Budniaka. Łódzka filmówka jedzie do Cannes z jedynym polskim filmem w konkursie. Krótkometrażowa animacja Trakcje studenta Jakuba Kryszpina została zakwalifikowana do prestiżowego konkursu podczas festiwalu w Cannes. Do tegorocznej edycji zgłoszono prawie 3000 produkcji z całego świata, a wybrano tylko 19 filmów. Trakcje to opowieść o mężczyźnie, który w pędzącym pociągu próbuje odnaleźć zgubiony bilet.
1: SK Południe. Sport.
2: Jeszcze w maju Górnik Zabrze przestanie być klubem miejskim. Umowy dotyczące prywatyzacji klubu są już na finiszu. Jesteśmy w trakcie ustalania szczegółów, mówi prezydent Zabrza Kamil Żbikowski.
3: To nie są już jakby takie do końca merytoryczne ustalenia, tylko bardziej takie prawnicze jeszcze korekty.
2: 23 maja Górnik Zabrze rozegra ostatni mecz sezonu, podejmując na własnym stadionie Radomiaka Radom. Podpisanie dokumentów w takim dniu ma być symbolicznym nowym otwarciem w historii klubu. Ja dodam, że Górnik Zabrze w tabeli Ekstraklasy zajmuje 4. pozycję i ma 49 punktów.
1: Rzuć na luz! Rzuć na luz! Już
4: 3 minuty po 16 za moment Beauty and the Beat, a zatem Justin Bieber i Nicki Minaj, potem dołączy Charlie Puth, Jonathan z Liwką i PZ-em, a także Magic System z legendarnym numerem. Pięknie Was witamy i zapraszamy. Tu Pirowski.
5: Tu Pawełek. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.

0: trzy kwadranse. Punktualnie o 21:00 dzisiaj pierwszy półfinał konkursu piosenki Eurowizji. Takie półfinały będą dwa. Kolejny pojutrze, a w sobotę wielki finał, podczas którego poznamy zwycięzcę albo zwyciężczynię 70. odsłony europejskich zmagań. 35 państw rywalizuje w tym roku, a nasza kandydatka wystąpi dzisiaj w półfinale jako 14.
1: Tak jest. Będzie przedostatnia, więc możemy spodziewać jej się na scenie około 22:15. Naszą kandydatką w tym roku jest oczywiście Alicja Szemplińska z piosenką Pray. I dobre wiadomości są takie, że jesteśmy już po wszystkich próbach. Była też próba jurorska i po każdym tym występie nasze notowania u bookmacherów rosną. Aktualnie mamy już ponad 50% szans na awans Polski z półfinału do finału.
0: Czy tak się wydarzy? Będziemy sprawdzać to na bieżąco dzisiejszego wieczoru. Nasz cel Alicji Szemplińskiej, przejść do półfinału, a potem...
1: Do finału.
0: A jak powiedziałem?
1: Że przejść do półfinału. To już jej się udało, na szczęście.
0: Do finału, oczywiście, do finału. W finale naszych myśli na muzykę popołudniową jest Sylwia Grzeszcza. Gramy jej Och i Ach już teraz, chociaż zróbmy to może po króciusieńkiej przerwie.
1: Dobrze, umówieni.
2: Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: ZUS, podatki, czynsz, konto.
7: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
6: Ty nie?
7: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
6: Płacą ci? Dużo?
7: 4000 się uzbierało.
6: No żartujesz.
8: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
9: Słyszysz to? To Jungle Night. Faktory Gliwice. Tylko 14 maja. Dodatkowe minus 50% na outletowe ceny topowych marek. Masz tylko 7 godzin, żeby upolować najlepsze okazje. Wpadnij do Faktory Gliwice i poczuj klimat Jungle Night.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Madix, Padre Gülerme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną. I wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beat. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy. Musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
12: I po reklamie.

0: Just the Way You Are to Milky i David Guetta na antenie Radia SK. Na zegarkach 22 minuty przed godziną 17. Właśnie tak z Pawełkiem analizowaliśmy, że polatacie trochę z SK w tym roku. Już polecieliście, a lecieć będziecie jeszcze więcej, chociaż tym razem destynacja, zatem to miejsce lądowania jest nieznane.
1: I nie poznamy go tak naprawdę do ostatniej chwili. Na lotnisku wszystko się wyjaśni. Do tego czasu ta destynacja, ten kierunek będzie wielką tajemnicą. Jeżeli chcecie wybrać się na taką przygodę z taką niespodzianką, no to tylko w aplikacji Radia SK za darmo możecie zgłosić się do odlotu ściśle tajnego. No, niektóre informacje wiemy, na przykład wiemy, z kim polecicie.
0: Na pewno z naszą ekipą porankową. To macie zagwarantowane, ale nasz kapitan raz na jakiś czas przysyła nam podstawowe wskazówki.
2: Mówi wasz kapitan, żeby odlecieć nie będziecie potrzebować paszportu.
1: No i pięknie, bo to znaczy, że lot nie będzie zbyt długi, ani nie będzie żadnych problemów, nie trzeba pilnie paszportu załatwiać.
0: Ale dowód osobisty polecam mieć gdzieś w kieszeni, tak. Ewentualnie w swoim portfelu, być może w portmonetce. Odlot ściśle tajny. Zapraszamy na sk.pl, tam zgłaszacie się do zabawy, a potem wygrywacie fantastyczny czas gdzieś na świecie, w Europie, no raczej nie w Polsce. Radio
3: SK. Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
9: Bo jest to jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
11: Cappuccino, caffè latte.
12: Co robisz?
11: Trenuję zamawianie kawy McCafé za siódemkę. Już od

0: 5% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
1: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Już są Dni My Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
5: I po reklamie.

0: Klausa i Magda Tick w Radiu SK na zegarkach 4,5 minuty przed 17 west.
1: No i od razu zrobiło się słonecznie, nawet jeżeli na niebie tego słońca brakuje, to oczywiście za sprawą tego hitu na czasie. Po 17 wracamy do muzy, ale wcześniej newsy wasce.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowej pomocy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Gliwice stacjonarnie i zdalnie. Prawnicy doradzą, pomogą napisać pismo, a mediatorzy przeprowadzą mediację. Bezpłatna pomoc przysługuje każdemu, kogo nie stać na płatną poradę. Szczegóły na bip.gliwice.eu. Projekt finansowany z budżetu państwa, realizowany przez miasto Gliwice.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
3: Od poniedziałku do środy cukier biały kup

0: Fever Dream Alexa Warrena to słyszeliście na antenie Radia SK 13 minut po 17, a teraz będziecie słyszeć inne dźwięki, bo będą wydobywały się z trzewi jedynej prawdziwej polskiej gwiazdy, pani Jadzi.
1: Z czego, przepraszam?
0: Z trzewi konkretnie.
2: Z czego?
0: Z głębokości.
1: Czego?
0: Własnego ciała. Jest z nami też pan Paweł.
2: Dzień dobry, no i oczywiście Kirowski. Dzień dobry. Obecny, jak słyszycie.
0: Pięknie was witamy. Pani Jadzia jest nawet obecna bardziej, nie tylko duchem, ale też ciałem, bo boli ją dzisiaj niecała stopa pięta, pani Jadziu, tak?
1: Tak, boli mnie piętra.
0: Piętro?
1: Pięta!
0: Pięta boli.
1: A ostroga mnie rośnie chyba.
0: Ale co to znaczy ostroga rośnie?
1: Ja nie wiem, musisz mi konia kupić.
0: W ten sposób, póki nie mechanicznego, to mamy o czym rozmawiać. Zapraszamy serdecznie. Wcześniej pogadamy o przedmiocie, który Pawełek trzyma we własnym ryjku.
3: Trzymam i czekam, aż właśnie tutaj skończycie i rozpoczniemy grę. 664 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3- razy
1: 604.
0: Nie, 664.
1: 664.
3: 402.
1: 402.
3: 302.
1: 302.
0: Zapraszamy serdecznie do wzięcia merch popołudniowy Pirowski, Pawełek i Warsaw Science, a zatem ciuszki, ciuszki dla was dostępne. Dzień dobry.
3: A kategorię zdradziliśmy?
1: Nie.
0: To pani Jadzie, poprosimy o kategorię.
1: Coś na brzydką pogodę.
0: Co? Świetnie, pani Jadziu. Następnym razem może proszę celować we właściwą nazwę przedmiotu. Będzie jeszcze naszym ludziom łatwiej. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, hej.
0: Kogo witamy? Cześć.
4: Cześć, Bartek z tej strony.
0: Bartku drogi, zapraszamy serdecznie, bardzo proszę.
4: Pawełku, pani Jadziu, czy to się przydaje na dzisiejszą aurę?
1: Oczywiście, że tak.
4: Dobrze, a czy to jest dwuczęściowe, czy jednoczęściowe?
3: A no Jadzia, to nie no, to chyba jednoczęściowe.
1: Jednoczęściowe, no jak? A, że się może składać i rozkładać?
5: Jezus, pani Jadziu!
4: No właśnie o to mi chodzi, rączka i góra na przykład.
1: Dwuczęściowe.
0: Dwuczęściowe, tak jest, potwierdzamy.
4: No to myślę, że to parasol.
1: Brawo. Ciekawe. Ja chciałam, żebyś Bartek wygrał.
0: Ciekawe, Bartku.
4: Super, bo już któregoś dnia tak panią chwaliłem i nie uznała mi pani odpowiedzi, no.
1: Ja nie uznałam. To teraz widzisz, jak ci podpowiedziałam? Jest
4: bardzo
1: mecz,
4: mnie to
1: jest.
4: Cieszy.
0: Ciekawe, Bartku, w głowę zachodzę, jak ci się udało wpaść na właściwą nazwę tego przedmiotu. Naprawdę, to filozofowie będą teraz siedzieć dekadami i się zastanawiać. Pani Jadziu, bardzo dziękujemy za super pomoc.
1: Ale no widzisz, no... Raz nie wygrał, to teraz wygrał.
0: No i bardzo dobrze się składa przecież.
1: Ja odrzuciłam, ja nikomu nie odrzucałam odpowiedzi, tylko wy.
0: Moje uczucia pani odrzuca już od wielu, wielu lat. Pani... No właśnie, dwa razy.
1: Dobrze.
2: Dobranoc.
1: Do trzech razy sztuka.
0: No, jak dożyję, bo nie wiem, czy mamy tyle czasu.
6: Reklama.

Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1290.

0: duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
1: Sherlock Holmes,
2: James Moriarty.
0: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
3: Wyjdziemy stąd. Razem.
0: Większa dawka porywczej przyjaźni znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałoszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda. Żeby twój kot dobrze miał.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Już 16 maja w Tychach. Finałowy mecz Orlen Pucharu Polski Kobiet 2026. Na Murawie zmierzą się KKS Czarni Antrans Sosnowiec kontra GKS Katowice. Jesteś fanem piłki nożnej kobiet? Udowodnij to. Jeszcze dziś kup bilety na bilety.łączynaspiłka.pl. Zapraszamy gorąco. 16 maja, godzina 12. W samo południe. Stadion Miejski Tychy. Na mecz zaprasza Radio SK. Szczegóły oraz bilety znajdziesz na łączynaspiłka.pl.
9: I po reklamie.

0: To był Armin Van Buren osobiście, Come Around Again na antenie Radia SK, pół do szóstej, ale to nie koniec Armina Van Burena na naszej antenie, bo ma wam coś jeszcze do przekazania.
1: What's up Radio SK, it's Armin Van Buren. I'm super excited to announce that my radio show A State of Trance is returning to Radio SK. So tune in every Friday night at 10 PM. See you then.
2: Tak jest, Armin przekazał wam, jak słyszeliście, z radością, że jego show Estate of Trance wrócił do Eski i jest do posłuchania w każdy piątek wieczorem po 22:00. To oczywiście wszystko w ramach SK Live Remix,
0: który w tenże piątek wystartuje już punktualnie o 20:00. Mnóstwo zabawy dla was, mnóstwo fantastycznych dźwięków, no i takiego miksowania, jakie może zapewnić tylko on, Armin Van Buren. To przypominamy w piątek, a teraz na naszą antenę wskakuje K-popowa formacja BTS i płyniemy na falach Radia SK, bo to numer zatytułowany Sweet.

0: To takie muzyczne przypomnienie o przerwie w pracy. Break Free, Ariana Grande i Zed. To jest Radio SK, a na zegarkach 23 minuty przed 18. Witamy pięknie w naszym popołudniowym zakątku.
1: Tu Pirowski, Pawełek i mamy nadzieję, że jednak to już nie przerwa w pracy, a całkowita przerwa od pracy i to
0: do jutra,
1: wszystko
0: do jutra.
1: Już za wami, co najmniej do jutra. Za chwilę gramy fajnie, bo będzie Sampr i Back to Friends, ale odwiedzi nas też Kasia Gruszka, zwana też Katy Perry.
2: Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Zapraszamy do naszego salonu meblowego Twoje Meble Gliwice. Skorzystaj z promocji na wybrane meble z kolekcji Forte. Ponadto meble z ekspozycji z mega rabatami. I to wszystko w ratach 0%. Dowiedz się więcej w naszym salonie w Gliwicach, ulica Kopernika 18. Twoje meble, twój styl.
4: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na

0: amazon.pl.
1: Słyszysz to? To Jungle Night. Faktory Gliwice. Tylko 14 maja. Dodatkowe minus 50% na outletowe ceny topowych marek. Masz tylko 7 godzin, żeby upolować najlepsze okazje. Wpadnij do Faktory Gliwice i poczuj klimat Jungle Night.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
6: I po reklamie.

0: na mnie jest wszystko jedno i wcale nie jest wszystko źle. Za moment się o tym przekonacie, słuchając punktualnie od 18. imprezki w Radiu SK.
1: Powiem więcej, jest nawet dobrze.
0: Naprawdę?
1: Tak?
0: A daj dobrze. Co najmniej 50 logicznych argumentów, żebyśmy ci wszyscy uwierzyli.
1: To już od razu jeden, który załatwi wszystkie 50.
0: Ale zacznij je wymieniać już po 18.
1: Mata,
0: bardzo cię.
1: Mata bilety na matę.
0: No i tym jednym
2: mata
0: słowem.
2: Mata bilety na matę? Mata?
1: O, będziecie, super. Będziecie mata.
0: Zapraszam was bardzo serdecznie, jakby to powiedzieć, no szachmat.
3: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: Media Expert Days. Tylko do jutra. Na przykład szczoteczka soniczna Philips Sonicare. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 239 zł. Teraz za jedyne 199. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
2: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie

0: regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
1: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Mavix, Bad Regularmer, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beat. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy, musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeat.pl.
2: To będzie ostatnia reklama. Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Synoptycy od Meteo ostrzegają mieszkańców powiatu bielskiego przed umiarkowanym wiatrem. Ten może wiać nawet do 70 km na godzinę. Zabezpieczcie swoje ogródki i balkony. A na termometrach na przykład w Cieszynie 9 kresek powyżej zera, do końca dnia pochmurnie.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
6: Już prawie 18, Agata Chruściak, zapraszam. Zderzenie dwóch ciężarówek na S17 na trasie Lublin-Warszawa. Utrudnienia są teraz na jezdni w kierunku Warszawy na wysokości Mopsarny, niedaleko węzła Ryki. Zablokowany jest prawy pas, ruch odbywa się lewym pasem. Nie ma poszkodowanych, ale utrudnienia mogą potrwać nawet 2 godziny. MSZ skierował prośbę do ambasady USA w sprawie Zbigniewa Ziobry, przekazał rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór. Chodzi o wskazanie podstaw prawnych i faktycznych wjazdu polityków PiSu do Stanów Zjednoczonych. A przypomnę, Ziobro poinformował, że jest w Stanach w niedzielę, wcześniej przebywał na Węgrzech. Polska prokuratura chce postawić politykowi 26 zarzutów. Rząd już zapowiedział wniosek o jego ekstradycję do Polski.
4: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
1: SK Sport News.
6: Jutro i w niedzielę polscy zawodnicy ręczni zagrają 2 mecze z Austrią, którego stawką będzie awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata w Niemczech. Rywalizacja z Austrią zapowiada się na wyrównaną, choć w poprzednich edycjach Mistrzostw Świata czy Europy wyższe miejsca zajmowali rywale. Jutrzejsze spotkanie o 18, a 4 dni później drużyny zmierzą się w Olsztynie.
4: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
1: SK Południe News.
5: 12 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych. Stanowią one największą grupę zawodową w systemie ochrony zdrowia na świecie. Bez nich szpitale by nie istniały.
7: Czego Wam życzyć?
8: Sukcesów w tak trudnej pracy, spokoju ducha, czasem też cierpliwości, bo dni są różne.
9: Dalszego rozwoju.
5: Z pielęgniarkami w UCK w Katowicach rozmawiał nasz reporter Darek

0: życzyć?
1: Sukcesów w tak trudnej pracy, spokoju ducha, czasem też cierpliwości, bo dni są różne.
2: Dalszego rozwoju.
3: Z pielęgniarkami FUCK w Katowicach rozmawiał nasz reporter Darek

0: To nie wraca.
1: No i tak się właśnie wraca do domu z hitami na czasie, się można pobujać w samochodzie. PZ Matajka z bałaganem w Radio SK, to są hity na czasie. No a teraz szokująca informacja, słuchajcie. Świat nie będzie już wyglądał tak samo, słuchajcie. Coś się skończyło, to jest pierwsza taka sytuacja od 48 lat. Uwaga, Dariusz Szpakowski nie skomentuje żadnego meczu na tegorocznym mundialu. TVP ogłosiło dzisiaj listę komentatorów, no i niestety pana Dariusza Szpakowskiego tam nie ma. Podobno nawet dostał propozycję, żeby mecze komentować, ale nie skorzystał. To ja w tym, słuchajcie, w takim razie mam pytanie w imieniu wszystkich fanów piłki nożnej do pana Dariusza.
2: Co ty robisz?
1: Ale z drugiej strony, po tylu latach komentowania Dariuszowi Szpakowskiemu należy się, żeby sobie usiąść przed telewizorem z chipsami i na spokojnie mecz obejrzeć.

No i to się nazywa właśnie wieczorny relaks z hitami na czasie. Eileen Yumi, Ellie Goulding, to jest Radio SK, 21 minut po godzinie 18. Ostatnio doszło do wielkiego skandalu w powietrzu, słuchajcie. Na pokładzie samolotu lecącego z Argentyny do Panamy pewna para 50-kilkulatków bardzo zaczęła pokazywać swoją miłość wzajemną i zaczęli to robić na oczach wszystkich pasażerów. Normalnie w czasie lotu, normalnie na siedzeniu wszyscy patrzyli, a oni się tam, wiecie, co robią, no. I potem ta para trafiła na komendę, usłyszeli zarzuty, a z komendy tego pana odebrała żona. No i to jest, słuchajcie, nauczka dla wszystkich linii lotniczych. Odebrała żona. No i to jest, słuchajcie, nauczka dla wszystkich linii lotniczych.

0: Reklama.
1: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Mavix, Padre Guilherme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy, musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
5: I po klamie.

0: resztkowego tlenu, wszedł na szczyt, wpiął narty i po prostu zjechał. I co ciekawe, to już jego 8 ośmiotysięcznik, z którego zjechał na nartach. No to jest naprawdę imponujące. No nie tylko to, że on z tej góry na nartach zjechał, ale że on żonę przekonał, że go tam puściła. Radio
1: SK. Reklama. 3, 17, 40.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
5: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
6: Jak tak, to Allegro.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.

A wy od dawna to wiecie, że Eska ma dla was fajne niespodzianki. Nowy hymn męskiego grania, wszystkie hity zaczynają się w Esce i w Esce zaczynają się najlepsze koncerty tego roku. Tylko u nas możecie zgarnąć podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie. Już w najbliższy piątek raper zagra tam wszystkie największe hiciory w swojej karierze. Między innymi Szafir, który po 19 w Esce się pojawi. No i wy możecie w tym uczestniczyć. I to jeszcze za darmo, słuchajcie. Tutaj nie ma żadnej loterii, nie ma wysyłania SMS-ów. Po prostu wpadacie za darmo na sk.pl i udowadniacie nam, że jesteście największym fanem Maty na świecie. Bardzo proste. Po 19 dzwonię w tej sprawie do kogoś z was.

0: Reklama. To co, Angela? Idziemy na rower?
1: Ale mój stary już nie daje rady.
0: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
1: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
0: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
2: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 3, 17, 40.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.
9: Miasto na czasie.
10: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie. Tychy ponownie staną się muzycznym i kulturalnym sercem regionu. 26, 27 i 28 czerwca odbędą się tam Dni Miasta z Plejadą Gwiazd. Mówi prezydent Tychów, Maciej Gramatyka.
11: To m.in. koncert zespołu Kult, Maryli Radowicz, czy na przykład Małe TGD, Roxy Węgiel, Grupson.
10: A ja dodam, że na uczestników czeka wiele atrakcji towarzyszących. Tymczasem już za moment, już za chwilę, 15 maja ulicami Katowic przejdzie barwny studencki korowód. Rozpoczną się Juwenalia Śląskie 2026. Główna część koncertowa w Parku Leśnym w Katowicach od 21 maja.
12: Muzyką się żyje.
13: Już dzisiaj w Wiedniu rusza wielkie muzyczne święto. Czas na pierwszy półfinał Eurowizji. Wystąpi w nim nasza reprezentantka Alicja Szemplińska, która wykona piosenkę Pray. Na scenie pojawi się jako 14 z kolei, czyli jako przedostatnia uczestniczka. I według najnowszych przewidywań bukmacherów Alicja Szemplińska ma naprawdę spore szanse na awans do finału, który już w najbliższą sobotę. A te notowania rosną po ostatnich próbach, bo występ wyszedł jej naprawdę bardzo dobrze. Półfinał startuje dzisiaj o 21 i będzie można go za darmo obejrzeć w telewizji. Alicja pojawi się na scenie po godzinie 22. No i przypomnijmy, jak co roku, jak zawsze, w związku z Eurowizją nie obyło się bez kontrowersji. Do udziału w konkursie został dopuszczony Izrael. W reakcji na to z występów na Eurowizji występ zrezygnowało 5 państw. To Islandia, Holandia, Irlandia, Słowenia oraz Hiszpania. Więcej o konkursie piszemy na sk.pl. Na naszej stronie możecie też za darmo upolować bilety na Matę. Szukamy największych fanów tego rapera. Tylko w Radiu SK możecie zgarnąć podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie w najbliższy piątek. Wtedy Mata zagra The Best Of, największe swoje hity w karierze i wy możecie to przeżyć razem z Radiem SK.
14: Imprezka.
13: Imprezka. No bo to się właśnie nazywa imprezka z Radiem SK. Za moment dzwonię do kogoś z was i już chyba wybrałem kandydatkę, która zna wielkiego fana Maty. Powiem tylko tyle. Będzie za chwilę fajna niespodzianka na antenie Radia SK. Ktoś się mocno ucieszy. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: David Guetta i Sia w Radiu SK. Gramy hity na czasie i szukamy największych fanów Maty. Ja teraz chyba nie fankę namierzyłem, ale kogoś, kto zna fana Maty. Asia razem ze mną. Cześć, Asia.
1: Cześć, cześć.
0: Powiem ci, że ty to jesteś naprawdę fajną koleżanką z pracy. Lubisz tą Paulinę, co?
1: A no pewno.
0: Wy się tam na księgowości chyba dobrze bawicie, z tego co tutaj czytam.
1: Bardzo się dobrze bawimy. Bardzo, zawsze z wami.
0: Ale to udowodnij nam, że twoja koleżanka Paulina jest wielką fanką Maty.
1: No słucham, ale co mam powiedzieć?
0: No właśnie, dlaczego uważasz, że ona powinna się bawić przy kawałkach Maty na żywo?
1: No przecież powinna, bo nie dość, że jest fantastyczna, to do tego jak tylko w radio leci Mata, to od razu jej nóżka się rusza.
0: I wszyscy przy okazji na tej księgowości się dobrze bawią, bo jest dobra energia,
1: prawda? Oczywiście. Czasami nawet nam zatańczy.
0: Wow, Paulina razem ze mną. Jest coś, Paulina, czy ty potwierdzasz?
2: Cześć, cześć, no pewnie, że potwierdzam, jestem ogromną fanką.
0: Czyli jak rozumiem, SK puszcza Matę i tam po prostu cała księgowość się buja.
2: Tak, staram się rozruszać jak mogę.
0: Ale bardzo mnie zaciekawiło też to, co Asia napisała w zgłoszeniu, że nawet wiesz, skąd się wziął kawałek Lloret de Mar.
2: Tak, tak, wiem, bo też jestem fanką piłki nożnej i jak grałam, prawda, w FC, to wiedziałam od razu, że tam będzie Lloret de Mar, także byłam zachwycona.
0: A w teledysku jest ktoś znany, prawda?
2: Ojejku, teraz już co?
0: Wojtek Szczęsny. Ach, obejrzyj, jak zajdziemy z anteny, to musisz obejrzeć, bo to jest naprawdę fajne. No to słuchaj, Paulina, powiem ci tylko tyle. Masz bardzo dobrą koleżankę. Naprawdę bardzo dobrą, ja ci zazdroszczę takiej koleżanki z pracy. Każdy by chciał mieć takiego przyjaciela w robocie, na księgowości między innymi. Bo właśnie teraz od Pauliny i od Radia SK... Od Asi dostajesz...
1: Od
0: Asi, tak. Już mi się wasze imiona tutaj mylą. Ale słuchajcie, najważniejsze jest to, że Paulina, dobrze mówię, Paulina, dostaje podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie.
1: Co ty mówisz?
0: Naprawdę.
1: Paulina, wszystkiego dobrego!
2: Jezu, Asia, jesteś cudowna. Dziękuję ci bardzo.
0: Wow.
1: Bam się dobrze. Spełniaj marzenia.
0: Ale tam dzięki, będzie jutro Asia. Imprezka podczas zmiany.
1: Jutro będzie szał.
0: One, dziewczyny, wy się już pewnie nie możecie doczekać, aż przyjdziecie do pracy i razem zaczniecie tam plotkować i się będziecie chwalić wszystkim, jaka to Asia jest dobra, że Paulinie bilety na Matę załatwiła.
2: Cała praca będzie wiedziała, że Asia jest super.
1: Nie przesadzajmy.
0: Wszystkiego jest, dobrego, jest. Dziewczyny. To teraz odpalajcie Eskę, bo ja gram Matę właśnie teraz. Szafir na antenie Radia SK.

zawsze, bo te słowa twarcze są nawet od spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Chcę szczęścia. W sumie po co biżuterii?

0: Wiktor Waligura w Radiu SK. To są właśnie wieczorne hity na czasie, a internet jest po prostu zalany. Zalany nagraniami z Barcelony. Wczoraj na ulicach miasta było wielkie świętowanie, bo FC Barcelona zdobyła Mistrzostwo Hiszpanii. Przez miasto jechał autobus otwarty, na którym byli piłkarze. Fani mogli tańczyć, śpiewać razem z piłkarzami. A główną rolę w tym wszystkim odgrywał kto? Robert Lewandowski z Wojtkiem Szczęsnym. Bo oni siedzieli tak na samym przodzie, na samym dachu tego autobusu. I oni tam w ogóle robili rzeczy niesamowite. Żarty opowiadali, śmiali się. Lewandowski nawet stał i tam tańczył. I wszyscy są zaskoczeni, że Robert Lewandowski jest taki wyluzowany, bo on zawsze takiego trochę ważniaka zgrywał, takiego poważnego piłkarza, prawda? A tu nagle widzimy, jak Robert Lewandowski tańczy na dachu autobusu. Więc ja mam pytanie do was. Jestem ciekaw, czy ktoś was ostatnio tak zaskoczył swoim zachowaniem? Może druga połówka? Może on nagle zaczął po sobie sprzątać? Może deskę zaczął opuszczać? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Kto, jakim zachowaniem was ostatnio zaskoczył? Może mąż, może żona, może dziecko? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK i za chwilę gram Zokaria od Andy'ego Dasta się pojawi.
1: Promocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
3: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz.
7: Poleca Radio SK.
8: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią, oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
9: 3, 17, 40.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: I po reklamie.

Christian Marci na wieczorne rozbudzenie. Tak, żeby po kolacji od razu nie zasnąć, bo to podobno niezdrowo. To jest Radio SK, to są wieczorne hity na czasie. Zapytałem was przed chwilą, kto i czym was fajnie ostatnio zaskoczył. Agata mówi, że koleżanka z pracy ją zaskoczyła, bo w kilka dni dogadały wspólny wyjazd. A wiecie, jak to w dorosłym życiu bywa. Człowiek przez pół roku się ze znajomymi dogaduje w sprawie terminu, a na końcu się okazuje, że prawie nikt nie może i że jednak trzeba przełożyć. A Agata z koleżanką w kilka dni się dogadały i słuchajcie, już w najbliższą sobotę razem gdzieś wyjeżdżają. Agata, ty się upewnij, o co chodzi, bo czy ta koleżanka przypadkiem nie zrozumiała, że ty za ten wyjazd płacisz? Wy też dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, kto i czym was ostatnio fajnie zaskoczył, a ja gram romantycznego Alexa Warrena. Wow.

0: numer bardzo wakacyjny. I tak będą brzmiały wakacyjne wieczory już niedługo. Kuba i Kuba w Radiu SK, gramy hity na czasie. Zapytałem, kto i czym was ostatnio miło zaskoczył. Natalię zaskoczył syn, bo kupił jej fajny prezent na urodziny.
1: Kupił, czym mnie za bardzo zaskoczył, moje ulubione pomadki i moją ulubioną herbatę. Nawet nie wiedziałam, że wie, ja co lubię.
0: My faceci po latach małżeństwa nie jesteśmy nigdy pewni, czy wy coś lubicie, dziewczyny. Także szacun dla syna, zwłaszcza za tą pomadkę, prawda? Bo jak my wchodzimy do działu damskiego w jakiejś drogerii, to tam wszystkie te tusze, te szminki wyglądają tak samo, więc naprawdę nie wiem, jak jemu się to udało. Zaraz do was wracam z hitami na czasie. Po krótkiej przerwie Benson Boone w Radiu SK.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jest to naprawdę... Wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
7: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
6: Sprawdź to sam, check out, kusi cenę każdy dział.
7: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
9: Cappuccino. Kafe latte.
10: Co robisz?
9: Trenuję zamawianie kawy McCafe za 7.
11: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
0: To będzie ostatnia reklama.
12: 3, 17, 40.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.
4: Miasto na czasie.
16: Cześć, tu Natalia Czarnuch, witam się z Wami ponownie. Magiczna noc czeka na Was w Bytomiu podczas Nocy Muzeów. Już w najbliższą sobotę w Muzeum Górnośląskim celtyckie wróżbitki, żywe węże i jaszczurki, wudu, magiczne praktyki lecznicze, amulety z gliny, nocne łapanie owadów i wiele innych atrakcji.
17: Polecam również spotkanie z tajemniczym światem gadów, a tak naprawdę z panem Pająkiem, miłośnikiem gadów i hodowcą gadów.
16: Mówiła Anna Rak z Działu Edukacji Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Ja dodam, że początek tego wydarzenia o godzinie 18.
18: Muzyką się żyje.
19: I już za niecałą godzinę zaczyna się muzyczna walka. Czas na 70. odsłonę Eurowizji. Dzisiaj w Wiedniu pierwszy półfinał, w którym zobaczymy naszą reprezentantkę. Alicja Szemplińska wykona piosenkę Pray, a pojawi się na scenie jako przedostatnia. Półfinał startuje o 21. Jako pierwsza na scenie pojawi się Mołdawia, potem Szwecja i Chorwacja. Alicję Szemplińską zobaczymy pewnie dopiero po godzinie 22. A jak wygląda głosowanie? Jak co roku, nie można głosować na reprezentanta własnego kraju. Głosy na Alicję Szemplińską mogą oddawać wyłącznie widzowie z innych krajów. Ale jeśli na przykład macie kogoś znajomego za granicą albo tam mieszkacie, to śmiało możecie głosować. Głosy można oddawać na stronie Eurowizji albo wysyłając SMS-a pod odpowiedni numer, który łatwo znajdziecie w internecie. A notowania Alicji Szemplińskiej cały czas rosną. Eksperci dają jej ponad 50% szans na awans do finału i typują, że zajmie 9. miejsce w swoim półfinale. Trzymamy kciuki, a wszystkie najważniejsze newsy z Eurowizji na bieżąco zbieramy dla Was na sk.pl.
0: Imprezka.
19: Mamy na przykład zdjęcia z prób i mamy tam na przykład sukienkę Alicji Szemplińskiej. Pewnie już się tam szykuje, pewnie już tę sukienkę zakłada, jakieś tam makijaże. A ja Wam życzę, żebyście już makijaże mogli zmyć i założyć jakieś wygodne ubrania. Zaczynamy wieczór z hitami na czasie. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę, kotek.

Miu Izalia w Radiu SK i numer jeden gorącej setki Radia SK 2025, a ja mam świetnego newsa, słuchajcie, lato coraz bliżej, jest kolejna oznaka, kolejne potwierdzenie, bo w naszym kraju zaczyna się sezon na białe noce. To znaczy tyle, że w sezonie letnim niebo na północnym horyzoncie nie jest w 100% czarne. Przez całą noc jest takie lekko jasne, niebieskawe, jakby cały czas trwał zachód słońca. Na razie można to zobaczyć tylko na północnych krańcach Polski, bo słońce już nie zachodzi tak głęboko za horyzont, ale z każdym dniem to zjawisko będzie się przesuwało na południe naszego kraju, a do wakacji zostało nam dokładnie 44 dni, więc ja nawet nie pytam, czy na pewno zdążymy z formą na lato. Ja po prostu zagram The Chemical Brothers już teraz.

0: w Radiu SK. Gramy hity na czasie, no i pytamy was, kto ostatnio czym was miło zaskoczył. No i Piotrek mówi, że go szefowa miło zaskoczyła. Miło, bo nie dała podwyżki, ale to wbrew pozorom całkiem dobra informacja.
1: Powiedziała, że na dawanie podwyżek ma ban od zarządu, ale dostanę auto służbowe. I wiecie co? Już w czwartek jadę odebrać to auto.
0: Podwyżki nie ma, ale jest firmowe paliwo, a to jest warte jak bardzo duża podwyżka.
2: Reklama. Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro. Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
2: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Już 16 maja w Tychach. Finałowy mecz Orlen Pucharu Polski Kobiet 2026. Na Murawie zmierzą się KKS Czarni Antrans Sosnowiec kontra GKS Katowice. Jesteś fanem piłki nożnej kobiet? Udowodnij to. Jeszcze dziś kup bilety na bilety.łączynaspiłka.pl. Zapraszamy gorąco. 16 maja, godzina 12. W samo południe. Stadion Miejski Tychy. Na mecz zaprasza Radio SK. Szczegóły oraz bilety znajdziesz na łączynaspiłka.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Mavix, Padre Guilherme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną. I wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy, musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
10: I po reklamie.

0: Ale ten numer hipnotyzuje. Ale rozluźnia. Idealny na wieczór. To jest hit nieśmiertelny, hit zawsze na czasie. ATB. Ecstasy. Ekstaza to będzie, jak usłyszycie coś takiego na antenie Radia SK.
1: Mamy dla was bardzo dobrą informację. Lecicie z nami na odlot ściśle tajny!
0: Tak jest, pierwsze podwójne zaproszenie rozdaliśmy, teraz czas na was. Zabieramy was w podróż w nieznane, na odlot ściśle tajny. Lecicie z nami na weekend za granicę, w bardzo fajne miejsce, tylko nie wiecie dokąd. Dokąd to się dopiero dowiadujecie na lotnisku, wiecie kiedy i wiecie z kim. I wiecie, że z Radiem SK. I już są pierwsze podpowiedzi, gdzie możemy polecieć.
2: Z tej strony kapitan. W mieście, do którego lecicie, poczujecie się bardzo młodo.
0: I druga podpowiedź.
2: Mówi wasz kapitan, żeby odlecieć, nie będziecie potrzebować paszportu.
0: No i gdzie to może być, jeśli macie jakieś typy? No to zgłaszajcie się, a zgłoszenia przyjmujemy w naszej eskowej aplikacji na smartfony, którą za darmo możecie ściągnąć. Pobierajcie i udowadniajcie nam, że z nami możecie odlecieć, że potraficie. A już teraz Ed Sheeran.

po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

bardzo dobry imprezkowy numer. Z Eską Nie Chce Się Spać to Einot. To są wieczorne hity na czasie, a już za chwilę startuje wydarzenie, które będzie śledziła cała Europa. Czas na pierwszy półfinał tegorocznej Eurowizji. W tym półfinale zobaczymy naszą reprezentantkę Alicję Szemplińską, która wystąpi z hitem Pray i podobno mamy matematyczne szanse na awans do finału ponad 50%. Tak mówią bukmacherzy. Wszystkie najważniejsze informacje z Eurowizji mamy dla Was na sk.pl. Tam jest specjalna relacja.

0: a sexy chick.
1: Reklama. Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Już 16 maja w Tychach. Finałowy mecz Orlen Pucharu Polski Kobiet 2026. Na Murawie zmierzą się KKS Czarni Antrans Sosnowiec kontra GKS Katowice. Jesteś fanem piłki nożnej kobiet? Udowodnij to. Jeszcze dziś kup bilety na bilety.łączynaspiłka.pl. Zapraszamy gorąco. 16 maja, godzina 12. W samo południe. Stadion Miejski Tychy. Na mecz zaprasza Radio SK. Szczegóły oraz bilety znajdziesz na łączynaspiłka.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Maddix, Padre Aguilera.

0: Erme, Kaszmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy, musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
1: I po reklamie.
2: Miasto na czasie.
3: Agnieszka Kucjasy, cześć. Jeśli nie macie planów na weekend, możecie wybrać się do Zatoru. Czekają tam na Was cztery parki rozrywki w jednym, bo Zatorland to miejsce dla każdego. Oprócz największego w Europie parku ruchomych dinozaurów jest też Luna Park. Nowością w tym sezonie jest Szymek Coaster. Wysoka na 6 i długa na 86 metrów kolejka. Osiąga do 40 km na godzinę. Przypływ adrenaliny gwarantowany, bo podczas jazdy wagoniki obracają się w różnych kierunkach. Jest też park owadów z imponującymi modelami i park mitologii. Jeśli chcecie, możemy Was tam wysłać. Piszcie na bilety@sk.pl z hasłem Zatorland. Przekonajcie nas, że to właśnie do Was wyjściówki powinny trafić.

Fresca.

0: Polska Południe News.
1: W Sosnowcu dzieci z rodzin zastępczych będą wyprowadzać psy ze schroniska dla bezdomnych zwierząt. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej podpisał porozumienie ze Stowarzyszeniem Nadzieja na Dom. Dzięki temu dzieci nauczą się ciepła i odpowiedzialności, a czworonogi dostaną uwagę i serce.
2: Aleksandra Szczęśniak, wiceprezes Stowarzyszenia Opieki nad Zwierzętami Nadzieja na Dom. Plan jest taki, że dzieci oczywiście pod opieką swoich opiekunów prawnych będą przychodzić do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Sosnowcu i pod opieką moich wolontariuszy spacerować z tymi zwierzakami, opiekować się nimi, czyli wyprowadzać, czesać, uczyć podstawowych komend, socjalizować, a także sprzątać, bo jednak chodzimy do parku i dbamy o to, żeby było tam czysto.
3: Kto na tym skorzysta?
2: Myślę, że wszyscy. Przede wszystkim zwierzaki, które wyjdą dodatkowo na spacer. Odciąży to też wolontariuszy, którzy mają dużo swoich podopiecznych, ale przede wszystkim będzie to też nie tylko frajda dla tych dzieci, ale też taka nauka życia i wejścia w dorosłość mimo wszystko. To będą dzieci, które w pieczy zastępczej nie mogą z różnych przyczyn mieć swoich psów i dzięki temu

0: mogły z nimi przebywać w naszym schronisku.
1: Zwierzęta, które trafiają do rodzin adopcyjnych, które znajdują się w schronisku, można powiedzieć, że z tymi dziećmi z rodzin zastępczych sporo je łączy, prawda?
0: Tak, myślę, że

0: oboje zostali porzuceni, tak? Z różnych przyczyn, przede wszystkim niezależnych ani od tego dziecka, które nie jest niczemu winne, że straciło rodziców, opiekunów i trafiło do pieczy zastępczej. Tak samo ten pies czy kot nie jest niczemu winny. On do tego schroniska na pewno nie chciał przyjść i nie chciał stracić swoich właścicieli.
1: Pomimo tego, że tym dzieciakom w rodzinach zastępczych pewnie jest dobrze, to jednak fajnie będzie im myśleć o tym, że ktoś tam w tym schronisku na nie czeka.
0: Tak, zdecydowanie tak. Podczas spotkania rozmawialiśmy o tym, że bardzo istotną kwestią jest to, aby dzieci mogły wychodzić z tymi samymi psiakami, żeby mogły nawiązać taką więź i czuły też odpowiedzialność. I właśnie czuły to, że okej, idę do schroniska, bo tam na mnie czeka ten piesek. On czeka na spacer właśnie ze mną.
1: To też taka trochę forma terapii dla tych dzieci, też takie trochę oderwanie się od tych problemów, które mają.
0: Dokładnie tak. Podczas spaceru skupiamy się typowo na zwierzaku i przede wszystkim odkładamy telefony, odkładamy komputery, spacerujemy po przepięknym parku tysiąclecia w Sosnowcu, więc same korzyści. Obcujemy z tą naturą i z tym zwierzakiem. Jesteśmy dla niego, a on jest dla nas i nie ma nic poza tym.
1: A skąd wyszła inicjatywa?
0: A inicjatywa wyszła od pani Anny Jedynak. Ona stwierdziła, że fajnie byłoby połączyć właśnie te dzieciaki, które bardzo pragną swojego zwierzaka, a z różnych przyczyn nie mogą mieć tego zwierzaka w domu. No i potrzeba oczywiście tych spacerów w schronisku, dodatkowej atrakcji, że tak powiem, dla naszych psiaków, które wychodzą na spacery raz dziennie. A tak to może i dzięki temu któryś psiak wyjdzie dwa razy dziennie na ten spacer.
1: No właśnie, bo zwierzęta też na tym sporo zyskują, prawda? Bo też będą miały kochającą osobę, która będzie przy nim i to będzie osoba cały czas ta sama.
0: Tak, psiaki będą oczywiście wygłaskane, na pewno nafaszerowane, jak ja to mówię, smaczkami, ale też będą miały taką ogładę. Te dzieci to zawsze jest ciężki temat w przypadku adopcji, tak? My oczywiście na spacery wybieramy zwierzaki, które są takie społeczne, grzeczne, nie planują, że tak powiem, podgryzać nam nikogo. Natomiast to też dużo da tym psom w kwestiach procedury adopcyjnej. Będziemy mogli powiedzieć, że odnajdują się również w towarzystwie dzieci i młodzieży. Ktoś młodszy, mniej poradny, trochę bardziej krzykliwy, emocjonalny, ekspresyjny, więc to też będzie obopólna korzyść ze względu na to, że te dzieci też się nauczą, że w towarzystwie zwierząt nie wymachujemy rękami.

0: bo zarówno i zwierzęta, i dzieci to istoty po przejściach.
1: Oczywiście, że tak. Tak jak mówiłam, nikt nie zasłużył na to, żeby stracić rodzinę. Nikt nie zasłużył na to, żeby znaleźć się w nowym środowisku. Niektóre dzieci trafiają do swoich rodzin, czyli do babci, do dziadka, cioci, wujka, ale niektóre są wrzucane po prostu do totalnie nowej sytuacji, tak? Nie znają tych osób. Często trafiają do domów, gdzie już są dzieci, gdzie jakby nie ma zbyt dużo tego czasu dla nich samych. A przez ten czas, chociaż przez tą godzinkę spaceru, jak przyjdą, będziemy my dla nich jako wolontariusze, opiekunowie też dla nich i ten pies tylko dla nich.
0: A od kiedy ta umowa zacznie obowiązywać?
1: Na ten moment MOPS Sosnowcu zbiera kandydatury z tej pieczy zastępczej. Kto jest w ogóle zainteresowany? Po 18 maja wracamy do tematu, ile osób się zebrało. Ja wtedy będę wiedziała, w jaki sposób mam zadziałać. Poza tym idą wakacje, no to też będą te osoby bardziej dyspozycyjne, tak, bo dzieci nie będą chodzić do szkoły, więc mam nadzieję, że wspólnymi siłami naszymi, czyli nadzieję

0: i Mopso w Sosnowcu uda nam się znaleźć taki harmonogram, aby wszystkie osoby, które się zgłoszą, miały możliwość regularnie przychodzić na spacery.
1: Barbara Pusznowska-Opalska, jestem psychoterapeutą i specjalistą psychoterapii uzależnień.
2: Dlaczego zwierzęta odgrywają tak ważną rolę w naszym życiu?
1: Bo są niesamowite, po prostu, po ludzku. Ich obecność wpływa na

0: Więc myślę sobie, że każde zwierzę, gdzie możemy się czuć potrzebni i że mamy wspólnotę i poczucie przynależności i miłości jest wskazane.
1: Czy tu ma znaczenie to, że to zwierzę dotykamy, czy sama obserwacja na przykład zwierzęcia pomaga?
0: Myślę sobie, że wszystko, bo dotyk jest bardzo ważny. My jesteśmy ludźmi stadnymi, tak? I potrzebujemy dotyku, potrzebujemy czuć się potrzebni, potrzebujemy być kochani i dotykanie zwierzęcia powoduje, że się uspokajamy, że kortyzol nam się obniża, że wyrównuje się nam oddech i że patrzymy z wielką nadzieją na przyszłość. Stąd we wszelkich ośrodkach, czy to leczenia depresji, nerwic, czy uzależnień, obowiązkowa jest terapia z zwierzętami, czy to są kury, czy to są świnie, czy to są krowy, czy to są konie, alpaki, cokolwiek. Wszystko nam służy, jest nam potrzebne.
1: Czyli co, takie zwierzę powoduje to, że chce nam się wstać z łóżka po prostu?
0: No tak, bo jak no zaczyna nam miauczeć kot, albo jak nas pies wzywa do wyjścia na dwór, albo jak kury wcześniej wstają, to tak, bo my mamy wtedy motywację, mamy chęć działania, musimy wstać i dać jedzenie, co też jest bardzo ważną czynnością, że my żywimy, tak? I tak naprawdę wtedy działamy i współdziałamy. I to jest piękne. I tak naprawdę każdy z nas powinien mieć swoje zwierzę.
1: W tych wszystkich terapiach, w których wykorzystujemy troszeczkę, można powiedzieć, zwierzę, też ważną rolę odgrywa to, że my wykonujemy różne ruchy, tak? Czyli schylamy się, prostujemy rękę na przykład, dotykamy, tak? Czyli te zwierzęta też wpływają na nas w taki sposób, że my się po prostu ruszamy.
0: Tak, one wpływają wielowymiarowo, bo po pierwsze wstajemy, po drugie ćwiczymy, też mamy kreatywność, dbamy o nie, pilnujemy, myślimy, co im jest na potrzeba, co można kupić, co można ulepszyć w domu, w gospodarstwie. Tak naprawdę zaczynamy traktować ich jak członków rodziny i zaczynamy o nich dbać. I wtedy naprawdę bardzo ważne, jeżeli ktoś ma zaburzenia depresyjne albo lękowe, albo inne rzeczy, te zwierzęta wpływają na nas kojąco i my chcemy żyć. Mamy cel, co jest tak naprawdę nie istotą terapii i tak naprawdę zwierzęta pomagają nam w terapii. Oni są naszymi drugimi terapeutami po prostu i to jest niesamowite.
1: W przypadku ludzi samotnych to też ma znaczenie, tak? Bo mają się kim zająć, zaopiekować, do kogo się odezwać.
0: Zgadza się, bo nasze zwierzęta myślę, że znają więcej historii niż gabinety terapeutyczne. Więc tak, bo to jest tak, że my zaczynamy się otwierać, opowiadamy swoje historie, zwierzęta nas współodczuwają i one czują, kiedy jesteśmy smutne, więc wtedy przyjdą, przytulą się, położą, my głaszczemy, tak, ale oni swoim byciem, tym spojrzeniem w oczy po prostu mówią, że one są. I to jest jak najbardziej no, działanie terapeutyczne.
1: Czyli co można powiedzieć, takie zwierzę to zamiast lekarstwa chyba?
0: Można tak powiedzieć. Wiadomo, że nie wykreślamy farmakoterapii, która jest no, potrzebna, ale jest to jak najbardziej lek, który powinien być wszystkim przepisywany.
1: Czyli co? Lekarz powinien zapisywać na recepcie oprócz tabletek na przykład przeciwbólowych, przeciwzapalnych, kotek, piesek.
0: Dokładnie tak jest i wtedy wszyscy będą szczęśliwi. Schroniska, psy, koty i my. Kury, alpaki, dogoterapia. Terapia, hipoterapia to są wszystko czynniki, które nam pomagają stanąć do życia i zdrowia.
2: SK Południe.
3: Ruszył tydzień bibliotek. To ogólnopolska akcja organizowana przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich nieprzerwanie od ponad 20 lat.
4: Marzena Łykowska, Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Zarząd Oddziału w Katowicach.
1: Tydzień bibliotek. Co to za impreza?
4: Tydzień Bibliotek to taka ogólnopolska akcja, która ma za zadanie promocję bibliotek, choć nie tylko, bo także zawodu bibliotekarza. No i oczywiście, jak zwykle, temat związany z bibliotekami, promocja czytelnictwa.
1: Wy również do tego tygodnia bibliotek się przygotowujecie i zapraszacie mieszkańców do świętowania razem z wami. Co się będzie działo?
4: Przygotowaliśmy w tym roku całkiem sporo różnych działań. Zaczynamy już w poniedziałek od akcji Niecodzienni za Ladą, podczas której autorka Magdalena Grzeba-Łupkowska oraz dyrektor biblioteki pan Wojciech Skiba będą przez godzinę pełnili dyżur wypożyczalni dla dorosłych. Tym samym będzie można wypożyczyć książkę u pisarki albo u dyrektora. A nieco później, o godzinie 18, bo akcja Niecodzienni za Ladą zacznie się o 16.30, mniej więcej zakończy się o 17.30, natomiast, jak wspomniałam wcześniej, o 18 będzie spotkanie autorskie właśnie z panią Magdaleną Grzebałkowską. Po spotkaniu autorka będzie też podpisywać książkę.

więc zapraszamy wszystkich, którzy znają tę autorkę albo tych, którzy chcą poznać, bo no, pisze dość, myślę, interesujące książki, więc warto przyjść na to spotkanie. Kolejny dzień to wtorek. We wtorek będziemy mieć żywą bibliotekę. Taką

różnymi stereotypami. Żywe książki to osoby właśnie, które reprezentują różne środowiska i różną problematykę. Między innymi będziemy mieć wśród żywych książek Amazonkę, będziemy mieć osobę, która jest weganką, będziemy mieć osobę z chorobą alkoholową, będziemy mieć mamę adopcyjną, więc będą różne ciekawe żywe książki i będzie okazja, żeby porozmawiać z nimi na tematy, no takie może, nie wiem czy osobiste, ale związane właśnie z tą problematyką, które te osoby reprezentują. W środę z kolei odbędą się warsztaty pisarskie i takie literackie dla młodzieży licealnej z Zośką Papużanką. A w czwartek, co prawda nie u nas, bo w zaprzyjaźnionej bibliotece w Dąbrowie Górniczej odbędzie się Turniej Bibliotek. To jest impreza, którą organizujemy wspólnie od ponad 20 lat. Wspólnie z biblioteką w Dąbrowie Górniczej i z biblioteką w Będzinie. Co roku spotykamy się w którejś z naszych bibliotek i tam dzieci mają okazję do rywalizowania w konkurencjach, które wspólnie z koleżankami z tych innych bibliotek przygotowujemy. Oprócz tego będzie zakończenie takiej akcji, która trwała już od kwietnia, a polegała na tym, że czytelnicy mogli wspólnie pisać książkę, którą zainicjował Jul Łyskawa, zeszłoroczny laureat Paszportu Polityki. On napisał jakby wstęp do tej książki, a czytelnicy codziennie mogli dopisywać kolejne fragmenty. No i to jest w zasadzie wszystko, jeśli chodzi o tydzień bibliotek w naszej bibliotece. Będzie też kiermasz książek, także wszystkich zapraszamy do

Witam Państwa ponownie. Chęć kontrolowania swojego życia wydaje się być naturalną, powszechną potrzebą, często spotęgowaną przez traumatyczne zdarzenia, nieraz o tragicznych rezultatach. Bohaterka naszej dzisiejszej historii jako nastolatka doświadczyła kryzysu w rodzinie, po czym postanowiła przejąć kontrolę nad własnym

życia wydaje się być naturalną, powszechną potrzebą, często spotęgowaną przez traumatyczne zdarzenia, nieraz o tragicznych rezultatach. Bohaterka naszej dzisiejszej historii jako nastolatka doświadczyła kryzysu w rodzinie, po czym postanowiła przejąć kontrolę nad własnym

0: Obecnie już się przy tym nie upiera, odkąd jej serce, umysł i życie zostały wyzwolone.
1: Nie pamiętasz pożaru, Cynthia?
2: Mamo, przecież miałam wtedy dopiero 2 latka.
1: Barry miał 6.
2: On powinien lepiej pamiętać.
1: Ojciec rozpalił grilla i powiedział wam, żebyście się trzymały od niego z daleka. Po czym poszedł do domu. Jednak Barry uznał, że węgiel kiepsko się pali i wziął bańkę z benzyną.
2: I polał nią węgiel?
1: Tak.
2: A gdzie ja wtedy byłam?
1: Na schodach do garażu. Usłyszeliśmy wybuch, Barry stał się żywym płomieniem i zaczął biec. I w tym momencie przyjechał dziadek. Złapał koc ze swojego wozu, owinął nim Barry'ego i turlał go po ziemi.
2: Dobrze, że tego nie widziałam.
1: Potem przez kilka lat, jak tylko usłyszałaś karetkę, rzucałaś się na ziemię i zaczynałaś krzyczeć.
2: To wtedy Barry stracił kciuk. To musiało być straszne.
1: Miał poparzone całe ciało. Lekarze powiedzieli, że może nie przeżyć tej nocy. Potrzebny był cud.
0: Przedstawiamy Państwu kolejną audycję z cyklu Wyzwolony, realizowanego przez Pacific Garden Mission w Chicago po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi głosić światu radosną nowinę. Bezdomnym zagrażają głód, chłód i inni ludzie. Nie każdy z nich wie, że pomoc jest na wyciągnięcie ręki. Kiedy trafiają do Pacific Garden Mission, znajdują zaspokojenie wszystkich swoich potrzeb. Drzwi naszej misji nie zamykają się ani na chwilę, a za nimi czekają na potrzebujących pożywne posiłki, czyste ubrania i bezpieczny nocleg, z czego codziennie korzysta kilkaset osób, mężczyzn, kobiet i dzieci. Nasi goście mogą też liczyć na pomoc medyczną i dentystyczną w misyjnym ambulatorium. A wszystko to za darmo dzięki ludziom dobrej woli wspierającym nas finansowo. Nasza misja jest niczym blok startowy. Mnóstwo ludzi znajduje tu nowe życie i osiąga rozpęd, z którym wyrusza głosić innym dobrą nowinę. A poprzez ten program to samo przesłanie nadziei rozchodzi się na cały świat już w 14 językach. Do słuchaczy we wszystkich krajach. Oto program numer 3193 z cyklu Wyzwolony. Audycja, która da wam do myślenia.
1: I to naprawdę był cud, że Barry przeżył. Na zmianę z ojcem siedzieliśmy przy nim w szpitalu.
2: A gdzie ja wtedy byłam?
1: Przyjechała babcia i zajmowała się tobą. A kiedy Barry mógł już wrócić do domu, na kilka miesięcy wysłaliśmy cię do mojej mamy, do Arkansas. Bo Barry ciągle jeszcze potrzebował stałej opieki.
2: Biedny Barry. Ludzie zawsze się gapią, kiedy z nim wychodzimy.
1: To, co na zewnątrz, nie jest tak ważne, jak to, co w środku, Cynthia.
2: Ale ludzie widzą tylko to, co zewnętrzne.
1: I często próbują to zmienić. A dużo ważniejsze jest, żeby zmienić swoje wnętrze.
0: Jak zmienić swoje wnętrze? Przed takim wyzwaniem stanęła nasza bohaterka. To opowieść o tym, dzięki czemu i jak się zmieniła. Pierwsza część prawdziwej historii kobiety, którą nazwaliśmy Cynthia, już teraz w Wyzwolonym.
3: Urodziłam się w Kansas City i dorastałam wraz z 2 starszymi braćmi. Barry, mój najstarszy brat, po wypadku miał na ciele okropne blizny, z powodu których dzieciaki dokuczały mu w szkole. Zawsze stawałam po jego stronie. Kochałam zwierzęta i przynosiłam do domu wszelkie bezdomne stworzenia. Zawsze miałam poczucie, że Bóg istnieje i bardzo chciałam żyć blisko Niego. Mama kilka razy pozwoliła mi pójść z koleżanką do kościoła. Tam usłyszałam o Bożej miłości i o tym, że Jezus umarł, żeby nas zbawić i dać nam nowe życie. Napisałam na skrawku papieru „Kocham Cię, Jezu” i wrzuciłam go do koszyka, kiedy zbierano ofiarę, w nadziei, że taka ofiara na pewno mu się spodoba. Krótko potem moje wrażliwe serce otrzymało kolejny cios za sprawą kryzysu w naszej rodzinie.
1: Pomyśl, jak to wpłynie na nasze dzieci, Alex.
4: Postaram się, żeby jak najmniej to odczuły.
1: Miałam nadzieję, że w końcu ochłoniesz. Rozwód niczego nie rozwiązuje, a sam w sobie jest czymś okropnym.
4: To ty tak

0: uważasz? Mnóstwo ludzi się teraz rozwodzi.
1: Myślałam, że mnie kochasz.
0: Kocham, ale nasze drogi się rozeszły. Bardzo mi przykro, Lenor, ale czekałem na to od wielu lat i nadal chcę z nią być.
1: Jak mogłeś mi to zrobić? Całej naszej rodzinie, nawet twoja mama prosiła cię, żebyś tego nie robił.
0: Będę zabierał dzieci na weekendy i płacił ci alimenty, no ale nie mogę już dłużej tu mieszkać. Muszę odzyskać wolność.
2: Pobiegłam za ojcem, błagając go, żeby został. Ale on stwierdził, że nie może dłużej być z mamą. Bardzo opłakiwałam jego odejście.

0: Pobiegłam za ojcem, błagając go, żeby został. Ale on stwierdził, że nie może dłużej być z mamą. Bardzo opłakiwałam jego odejść z wód. Wszyscy byliśmy zdruzgotani. Nie potrafiłam już nikomu zaufać, więc postanowiłam sama przejąć kontrolę nad moim życiem. W szkole szło mi dobrze, zwłaszcza w muzyce i plastyce. Ale w środku byłam zbuntowana. Mama zaczęła pracować jako nauczycielka w mojej szkole i była bardzo lubiana przez uczniów. Chodziła na wszystkie nasze mecze i inne szkolne wydarzenia. Poświęciła się dla nas. Ale ja nie potrafiłam okazywać jej szacunku. Mimo jej wysiłków, mimo że pracowała na dwóch etatach, musieliśmy opuścić nasz dom i przenieść się do kamienicy w centrum, a potem do małego mieszkania w bloku, bo nie była w stanie zarobić dość dużo. Ponieważ prawie nie było jej w domu, Barry stał się głową rodziny.
1: Jesteś taka nieodpowiedzialna. Popatrz na bałagan w twoim pokoju. A lekcję odrobiłaś?
2: Tak, a ty?
1: Cynthia! Nie bądź taka mądra!
2: Ale ja jestem mądra. Mam same piątki. Jestem drugim skrzypkiem w szkolnej orkiestrze i śpiewam w chórze. Kiedyś będę sławna.
1: No i pięknie, gdyby nie to, że to wszystko z niezdrowych ambicji.
2: Jesteś po prostu zazdrosny. Ale pani Fraser wierzy we mnie. Zawsze daje mi solówki. Uważa, że będę kiedyś znaną piosenkarką.
1: Przestań się przechwalać i zabierz się za swój pokój.
2: Ciekawe, co powiesz, jak będę już gwiazdą rocka.
1: Wielkie ego, mało rozumu.
2: Jeszcze się przekonasz.
0: Weekendy spędzaliśmy z ojcem, który ponownie się ożenił. Całą energię wkładał w to, żeby rozbawiać nas swoimi dowcipami. Szczególnie lubił dowcipkować z mojego nosa i uszu, co pogłębiało mój brak pewności siebie. Czułam się brzydka i bezwartościowa. Przed każdym wyjściem potrzebowałam całych godzin, żeby się ubrać. Pewnej niedzieli, miałam wtedy 12 lat, jedna z moich koleżanek zabrała mnie do kościoła.
3: Tak więc Słowo Boże jest rozsiewane przez cały czas. Niektóre ziarna padają na pobocze, skąd ptaki reprezentujące szatana wydziobują je, zanim jeszcze zdążyły zapuścić korzenie. Inne padły na grunt kamienisty, gdzie wzeszły, ale szybko uschły ze względu na jałowość gleby. Musisz być zakorzeniony w miłości, w Bożej miłości. Jeszcze inne ziarna padły między ciernie. Jezus powiedział, to ten, który słucha słowa, ale umiłowanie tego świata i ułuda bogactwa zaduszają słowo i plonu nie wydaje. Ale nie miejcie wątpliwości, to nieprzemijające ziarno osiągnie swój Boży cel. W Księdze Izajasza, rozdział 55, wiersz 11 czytamy: tak jest ze słowem moim, które wychodzi z ust moich. Nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. Jezus jest żywym słowem Boga, mówiącym teraz do ciebie. Żałuj za swoje grzechy, przyjdź do Niego z wiarą i przyjmij Go jako swojego Zbawiciela. Patrz na Niego. On powiedział, kto mnie widział, widział Ojca mojego. I jeszcze, kto mnie przyjmuje, przyjmuje Ojca, który mnie posłał. Otwórz oczy, odwróć się od grzechu i przyjdź do Jezusa.
0: Wszyscy podeszli do przodu i wracali płacząc. Zastanawiałam się, co się dzieje. Zrobiłam to,

0: Jestem chrześcijanką. Przez jakiś czas nosiłam przy sobie Biblię i nawet próbowałam ją czytać. Ale nic z tego nie rozumiałam. Nic też się we mnie nie zmieniło. Jakby ziarno padło na kamienistą ziemię. Przyszedł czek od taty, mamo. Co się dzieje?
1: To nie wystarczy. Znów nam zabraknie pieniędzy.
2: Mógłbym poszukać jakiejś pracy po szkole.
1: Nie. Ty musisz się uczyć. Całkiem dobrze ci idzie. Przeniesiemy się do mniejszego mieszkania.
0: Ja muszę mieć twój pokój.
1: Będziesz miała. Ty jeden, chłopcy drugi, a ja będę spała na sofie w pokoju dziennym.
0: Nie doceniałam tego, jak mama się dla nas poświęca. Obwiniałam ją o to, że tato nas zostawił. W któreś święta Bożego Narodzenia chciałam od razu otworzyć mój prezent. Kiedy mama się nie zgodziła, uderzyłam ją. Kiedy dziś

0: Słuchanie. Przyjęli mnie i zaczęliśmy występy niedaleko domu. W tym czasie mój brat Barry ożenił się ze swoją szkolną sympatią. Żył jednak beztrosko, pił i imprezował z kolegami w barach.
1: No cześć, Cynthia. Wpadłem, żeby cię posłuchać.
0: Nie miałeś dość mojego śpiewania w domu, Barry?
1: Mam nadzieję, że zrobiłaś postęp.
0: Jak zawsze przemądrzały.
1: Postawić ci drinka?
0: Nie mam jeszcze 21 lat, zapomniałeś?
1: No tak.
0: Poza tym dbam o swój głos. Nie palę też, ani mieć pan.
1: No a słyszałem, że jesteś dość popularna wśród studentów.
0: Mam teraz menadżera. Podpisałam kontrakt.
1: Wow, no to może w końcu staniesz się sławna.
0: Może wymyślę sobie jakiś sceniczny pseudonim, albo przynajmniej zacznę się pisać przez S. Śpiewałam z kilkoma różnymi składami. Potem mój menadżer wkręcił mnie do nowej kapeli rockowej i wysłał moje nagrania do dwóch firm fonograficznych. Jeździliśmy z zespołem po całych Stanach, a moja popularność dzięki jego zabiegom wciąż rosła.
2: Bilety sprzedają się coraz lepiej i są coraz droższe.
0: Świetnie. Wszędzie, gdzie gramy, ustawiają się kolejki, zwłaszcza w miastach uniwersyteckich.
2: No i głównie tam próbuję cię kontraktować.
0: Lubię zejść ze sceny i poruszać się po sali.
2: Masz niezłe obycie sceniczne, jesteś w tym coraz lepsza.
0: Konkurencja jest jednak szalona.
2: A, wyróżniają cię twoje sterczące włosy.
0: Dobrze, że chociaż one. No. Pasują do mojej osobowości.
2: W przyszłym tygodniu lecę do Kalifornii. Pokażę twoje piosenki ważnym ludziom. Jak im się spodobasz, przylecą, żeby cię posłuchać.
0: Moje piosenki spodobały się szefowi działu odpowiedzialnego za wyszukiwanie nowych talentów w poważnej firmie wydawniczej, więc przyleciał na nasz występ. Zjechali się też różni muzycy rockowi, by przy okazji podsunąć mu swoje dymówki. To była moja szansa. Postanowiłam dać z siebie wszystko. Halo.
3: Hej, Cynthia. Świetna robota.
0: Dzięki. Powiedział, że mam ogromny potencjał, że podoba mu się mój głos, ale jestem jeszcze za młoda.
3: No owszem. Będzie musiał przed tobą wylansować kogoś innego.
0: Kogo?
3: No, niestety kogoś z rozpoznawalnym nazwiskiem.
0: Kontrakt otrzymał ktoś inny. Później zainteresowała się mną konkurencyjna firma, ale ja byłam zbyt zniechęcona, żeby za tym chodzić. Tak ciężko pracowałam, a teraz moje marzenia rozpadły się w proch. Strasznie mnie to bolało. Zaczęłam pić i imprezować, nawet w czasie występów. Nie przebierałam w facetach. Aż w końcu musiałam dokonać aborcji, żeby dziecko nie przeszkadzało mi w karierze. Dopadła mnie ciemna strona życia. Wtedy poznałam heavy metalowego perkusistę o imieniu Rick.
4: Podoba mi się twój styl.
0: A mnie twój, Rick.
4: Masz kogoś?
0: Mam. Menadżera.
4: Wiesz, o co mi chodzi.
0: Nikogo szczególnego, jeśli o to ci chodzi.
4: A to ja chciałbym być, wiesz, tym kimś szczególnym.
0: Myślę, że jesteś. A przynajmniej możesz. Rick ćpał i palił. Zamieszkałam z nim i jego zespołem w dużym domu blisko centrum. Przy nim też zaczęłam ćpać. 2 miesiące później postanowiliśmy się pobrać.
2: Nie rób tego, Cynthia. Zrujnujesz sobie karierę.
0: Daj spokój. Gwiazdy rocka cały czas się pobierają.
2: Te na topie, a ty tam jeszcze nie jesteś. Przytyjesz, a wtedy nikt się tobą nie zainteresuje.
0: Mylisz się.
2: To ty nic nie wiesz, dzieciaku.
0: Nie rezygnuję z kariery, tylko wychodzę za mąż.
2: Z dużej firmy płytowej już 2 razy dzwonili, żeby dowiedzieć się, co u ciebie. Chcieliby cię zobaczyć i usłyszeć więcej piosenek. Nie przyjadą, jak im powiem, że wychodzisz za mąż.
0: Kocham go. Pogodzę karierę z małżeństwem, zobaczysz.

0: Cześć, tato. Dzwonię, żeby ci powiedzieć, że wychodzę za mąż.
1: O, wspaniale. Zastanawiałem się, czy jest jeszcze jakiś facet, który będzie chciał się ożenić z kimś takim jak ty.
0: Tato!
1: Żartowałem, kochanie. Jesteś świetną partią. No więc kim jest ten nieszczęśnik?
0: Przestań!
1: No, żartuję, Cynthia, znasz mnie. Więc kto to jest?
0: Rick. Perkusista, o którym ci mówiłam.
1: Ten facet, z którym mieszkasz?
0: Tak. I w naszym domu chcemy wziąć ślub. Sędzia pokoju udzielający nam ślubu był nietrzeźwy, a moja rodzina bardzo źle czuła się w domu Ricka, bo jego kumple ćpali i pili tuż obok. Miałam wtedy 21 lat. Po jakimś czasie zdecydowaliśmy się wyjechać do Kalifornii. Mój menadżer mnie zostawił. W Kalifornii śpiewałam w knajpach i z zespołem Ricka, ale mój głos nie pasował do heavy metalu. Musiałam zacząć zarabiać. W ciągu dnia pracowałam w ośrodku spa razem z kilkoma chrześcijanami. Był w nich jakiś spokój, coś czego desperacko potrzebowałam i nigdy nie miałam. W nocy leżąc w łóżku z ręką wyciągniętą w górę mówiłam: Boże, jeśli tam jesteś, złap mnie za rękę. Bardzo chcę Cię poznać. Nie znam Cię, a bardzo tego chcę. Po roku wróciliśmy do Kansas i zamieszkaliśmy u matki Ricka w suterenie. Już nie śpiewałam w jego zespole. Kłóciliśmy się coraz częściej, więc zasugerowałam, żebyśmy poszli na terapię. Ale Rick uznał, że to nic nie pomoże.
2: Halo?
0: Cześć, Barry. Jak leci?
2: No, Cynthia. Świetnie, a co u ciebie? Nadal śpiewasz z zespołem?
0: Nie. Ciągle mam nadzieję, że coś się przytrafi, ale jakoś na razie nic.
2: A Rick?
0: W porządku. Poza tym, że ciągle się kłócimy.
2: U nas też kiedyś tak było. Ale teraz pomaga nam Bóg.
0: Chodzisz do kościoła?
2: Tak. Staram się iść drogą, jaką ma dla mnie Jezus.
0: A wiesz, że ja też się tym interesuję? Sprawami duchowymi.
2: Naprawdę?
0: Tak. Byłam u tarocistki, która dała mi kilka wskazówek. A potem razem z przyjaciółmi próbowaliśmy tablicę Ouija. Niesamowita sprawa.
2: Oj, Cindy, ja bym się trzymał od tego z daleka.
0: Barry miał teraz w sobie spokój, którego wcześniej w nim nie widziałam. Zastanawiałam się, jak mogłabym osiągnąć coś takiego. Minął prawie rok, zanim przyszło otrzeźwienie. Wtedy zmarł dziadek ze strony mamy, który przeprowadził się do Kalifornii. Bardzo przeżywałam jego śmierć.
3: Nie rozumiem, dlaczego tak to przeżywasz. Był stary, a poza tym to tylko dziadek.
0: Nie rozumiesz. Byłam z nim blisko. Kochałam go, bo jemu na mnie zależało. Zabierał mnie na ryby i sprawiał, że czułam się kimś wyjątkowym. Był zabawny, tańczył ze mną. Wygłupialiśmy się.
3: Co, polecisz na jego pogrzeb?
0: Tak.
3: Ja nie mogę, muszę pracować.
0: Wiem. Żona Barego też nie może.
3: No i nie będziesz na ślubie przyjaciółki, no a miałaś być druhną.
0: Zdążę. Nie będzie mnie na próbie, ale wrócę rano w dniu ślubu. W czasie lotu do Kalifornii Barry wyciągnął Biblię i czytał, co mnie krępowało. Podkreślał nawet jakieś wersety, a ja zastanawiałam się, jak on może robić to publicznie. W Kalifornii przepraszał mnie nawet za jakąś według niego niestosowną uwagę. Prosił o przebaczenie za coś, czego nie zrobił. Zatrzymaliśmy się w domu przyjaciół. Wieczorem rozmawialiśmy. Powiedziałam mu, że boję się śmierci i pytałam, gdzie jest teraz dziadek.
4: Zgodnie z tym, co mówi Biblia, jest albo w niebie, albo w piekle.
0: Skąd wiesz?
4: Bo tak mówi Biblia. A tak postanowione jest ludziom. Raz umrzeć, a potem sąd.
0: Skąd możesz wiedzieć, że niebo i piekło w ogóle istnieją?
4: A skąd wiesz, że nie? Biblia jest słowem Boga, a On powiedział, że piekło i niebo istnieją. I tym, którzy żałują za swoje grzechy i z wiarą przychodzą do Jezusa, by otrzymać zbawienie, On daje życie wieczne.
0: Barry, jak zostać chrześcijaninem? Nie mówię, że jestem gotowa zrezygnować ze śpiewania w knajpach, imprezowania i tak dalej. W ogóle z mojego stylu życia. Ale chciałabym wiedzieć.
4: Musisz... Musisz żałować za swoje grzechy, Cynthia.

0: tego, jak żyłaś dotychczas. I żyć tak, jak naucza Biblia. I uwierzyć w Jezusa, Syna Bożego. Że On umarł za ciebie, aby ci dać życie wieczne. Bóg jest święty, a Jezus był bezgrzeszny. Dlatego mógł umrzeć, biorąc na siebie nasze grzechy. Jezus powiedział, ja i Ojciec jesteśmy jedno. Musisz uwierzyć, że On umarł za twój grzech i wstał z martwych. Musisz oddać Mu swoje życie i iść za Nim.
1: No dobrze.
0: Biblia mówi, gdyż tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy żywot wieczny. Masz. Weź tę broszurkę i poczytaj sobie w drodze do domu.
1: W drodze na lotnisko Barry nie powiedział już nic o swojej wierze, ale ja ciągle o tym myślałam. Chciałam tego, co miał on. Byłam zmęczona swoim życiem, ale czułam się zbyt brudna, by zwrócić się do świętego Boga. Lecąc nad Las Vegas, czytałam broszurę, ale nie chciałam modlić się słowami, które mi podsuwała. Zamiast tego otwarłam swoje serce. Panie, wierzę w Ciebie. Wierzę, że umarłeś za moje grzechy. Żałuję za wszystko, co zrobiłam przeciwko Bogu. Proszę, wybacz mi. Chcę, żebyś Ty zaczął kierować moim życiem. Chcę Ci służyć. Chcę żyć dla Ciebie. Potrzebuję Cię, żebyś mógł mnie zmienić.
2: Co się stanie z małżeństwem Cynthii i z jej karierą? Dowiemy się już w najbliższej audycji. Ale mam nadzieję, przyjacielu, że już teraz mogłeś się przekonać, że Bóg jest wierny i prawdziwy. Czytaj Jego Słowo i odkryj dla siebie, dlaczego Jezus powiedział: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Jeśli zainteresował Cię nasz program, skontaktuj się z nami. Zaglądnij do internetu na stronę www.szukającboga.pl. Tam znajdziesz formularz kontaktowy. Na pewno odpowiemy. Adres dla słuchaczy w Stanach Zjednoczonych: Pacific Garden Mission, 646 South State Street, Chicago, Illinois 60605. Telefon 312-922-1462. W programie numer 3193 z cyklu Wyzwolony wysłuchaliśmy pierwszej części prawdziwej historii kobiety, którą nazwaliśmy Cynthia. Wyzwolony produkowany jest przez Pacific Garden Mission po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi pokazać, że jeśli Twoje życie jest puste, może zostać wypełnione po brzegi. Pamiętaj, że o każdej porze dnia i nocy możesz zadzwonić do Pacific Garden Mission w Chicago i porozmawiać z kimś, komu na Tobie zależy. Ktoś czeka na Twój telefon.

0: News.
1: Ola Grochowska, cześć, witajcie. W dzisiejszym magazynie wrócimy m.in. do uroczystości pogrzebowych żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych w Kamysznicy. Odwiedzimy także żywiecką delegaturę Polskiego Czerwonego Krzyża. Tradycyjnie będzie również nasz muzealny cykl historyczny, a na koniec wspomnimy też o poziomie bezrobocia na żywiecczyźnie. Materiały przygotowała Katarzyna Graboń.
0: SK Południe.
1: A już teraz przenosimy się do Kamysznicy, gdzie z udziałem prezydenta odbyła się ceremonia pochówku 58 żołnierzy NSZZ ze zgrupowania kapitana Henryka Flamego Bartka.
2: Doktor Rafał Kościński, rzecznik prasowy Instytutu Pamięci Narodowej. Dzisiaj spotykamy się w Kamysznicy, gdzie odbywają się uroczystości pogrzebowe oraz otwarcie cmentarza wojennego. Jest to pierwszy cmentarz poświęcony żołnierzom niezłomnym, żołnierzom podziemia niepodległościowego. W całości poświęcony żołnierzom jednego oddziału, żołnierzom Henryka Flamego Bartka. Są to ofiary zbrodni komunistycznej, które zostali skrycie wyłapani i wymordowani w ramach operacji Lawina, operacji prowadzonej przez Urząd Bezpieczeństwa i NKWD. W ramach tych działań bezpieki te osoby zostały zamordowane w trzech miejscach. Następnie zostały ekshumowane, część osób została zidentyfikowana.
3: Trzeba przyznać, że to też trochę dzięki determinacji rodzin, prawda? Udało się identyfikować te osoby, tych żołnierzy, bo pamiętam, że choćby w Węgierskiej Górce była taka akcja Instytutu Pamięci Narodowej, żeby pobierać wymazy DNA i na tej podstawie próbować identyfikować.
2: Tak, oczywiście identyfikacja ofiar zbrodni odbywa się wieloetapowo, niekiedy jesteśmy w stanie taką rzecz przeprowadzić, na przykład porównując przedmioty, które dane ofiary miały w danym momencie, prawda, przy sobie. Natomiast ta bardziej zaawansowana identyfikacja to jest identyfikacja za pośrednictwem DNA. Ona praktycznie cały czas trwa. Dzisiaj byliśmy świadkami takiej sytuacji, że rodzina jednego z żołnierzy chowanych właśnie otrzymała tą identyfikację dokładnie w dniu dzisiejszym.
3: To jest jedyna taka nekropolia w Polsce? Czy może właśnie w innym miejscu będą powstawać podobne?
2: No w tej chwili możemy powiedzieć, że jest to pierwsza i jedyna tego typu nekropolia w całości poświęcona właśnie żołnierzom podziemia niepodległościowego. Też warto stwierdzić akurat dlaczego tutaj, w takiej małej miejscowości w Kamysznicy, tego typu nekropolia została stworzona z kilku powodów. Po pierwsze, ci żołnierze, którzy właśnie będą tutaj chowani, to są żołnierze, którzy stąd pochodzili, z Żywiecczyzny. No, oni cały okres II wojny światowej służyli w ramach Armii Krajowej, następnie w roku 1945 przeszli do Narodowych Sił Zbrojnych i ta organizacja tutaj działała, oni się stąd wywodzili i tutaj te osoby są chowane, można powiedzieć, na wprost Baraniej Góry, z którą byli związani, gdzie znajdowały się również miejsca, w których się skrywali przed aparatem bezpieczeństwa i przed Niemcami podczas II wojny światowej.
3: Czy to jest dla tych rodzin zamknięcie jakiegoś etapu? To jest też ta wartość, no właśnie, nie tylko oddanie hołdu tym żołnierzom z honorami, z wojskiem, z prezydentem, ale to jest no, najważniejsze przede wszystkim dla tych rodzin, że mają to miejsce, wreszcie gdzie mogą przychodzić?
2: Tak, oczywiście, no to jest ta trauma związana ze śmiercią osób najbliższych, przecież to były młode osoby, miały rodzinę, miały rodziców, rodzeństwo i poniosły śmierć w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu, w tym wypadku akurat rzecz jasna po II wojnie światowej. Natomiast jest to trauma, która jest nieprzepracowana przez te rodziny i takim identyfikacja jest takim jakby ostatnim elementem, ostatnim etapem tych właśnie związanych z emocjami, które się wiązały ze śmiercią tych ludzi. I warto też powiedzieć, że to nie jest, to 58 osób tutaj chowanych, to nie jest jedyna grupa, która została ekshumowana. Pamiętajmy o tym, że pierwsze 12 osób zidentyfikowanych zostało już pochowanych w grobach rodzinnych. Decyzją właśnie tych rodzin, one zostały pochowane w grobach rodzinnych, a decyzją pozostałych rodzin, tych 27 zidentyfikowanych, oni zostaną pochowani tutaj wraz ze swoimi kolegami, z którymi przez lata służyli i z pozostałą grupą do tej pory jeszcze nie zidentyfikowaną. Oprócz tego jest tutaj miejsce na kolejnych żołnierzy, którzy jeśli zostaną oni odnalezieni, ich ciała zostaną ekshumowane, może na to liczymy, również zidentyfikowane, te osoby również spoczną na tym cmentarzu.
3: Oddział Bartka ile liczył osób, ilu żołnierzy?
2: Ta sytuacja oczywiście z oddziałem Bartka była dynamiczna, ponieważ ona się rozwijała i tak naprawdę w tym 1945 roku coraz więcej osób z podziemia niepodległościowego właśnie garnęło się do tego oddziału. Liczymy, że ponad 100 osób dostatecznie w tym 1945 roku ten oddział zgromadził. Byliśmy świadkami wielokrotnie sytuacji, nie tylko przecież historycy, ale również całe społeczeństwo, kiedy to rodziny ofiar zbrodni komunistycznych mówiły o tym, że to jest straszne, że nie mogą znaleźć takiego miejsca, do którego mogłyby pójść i oddać hołd i pamięć swoim najbliższym. To jest właśnie takie miejsce. Tutaj te osoby, które były ofiarami zbrodni komunistycznych, spoczną i tutaj rodziny będą mogły przychodzić również poświęcać im chwilę refleksji oraz modlitwy.
3: Jakie to ma dla Was znaczenie, że jest to miejsce?
0: Wielkie. Należało im się za taką śmierć, za ich wolę walki. Naprawdę, jesteśmy wzruszone bardzo, ale właśnie dziękujemy panu prezydentowi, bo jako szef IPN-u przede wszystkim on to właśnie doprowadził do skutku.
3: Kogo tutaj macie?
0: To jest moje mamusi brat. Tu jest siostra, a siostra jeszcze gdzieś zginęła na dole. Bardzo jesteśmy wzruszone i wdzięczne IPN-owi właśnie za to, że po tylu latach, po 70 latach mogą spocząć tu na własnej ziemi.
3: Czy to jest dla Was zamknięcie jakiegoś etapu?
0: Tak, tak. I przede wszystkim takie docenienie ich. Docenienie tego, że byli nieuznawani wręcz za zdrajców, a to są nasi bohaterowie.
4: Siostra, czyli nasza mama, żyje, ma 100 lat i też w partyzantce była.
0: I była matce,
4: w tej. Tak. Jodła.
0: Opiekowała się nimi, jak oni na początku jeszcze z tych lasów wracali ranni czy coś, to w naszym, ja mieszkam w tym domu, w naszym tym rodzinnym domu, tam ich opatrywali i wspomagali.
3: Czy to, że jest to miejsce właśnie dla tego oddziału, to jest gwarancja, że ta pamięć przetrwa i ta historia nie będzie wymazana?
0: Chyba już tak. Że już nikt chyba, no wie pani co, trudno powiedzieć jednoznacznie, ale że to się już nie zmieni. Że nikt tej ich pamięci nie zatrze, nie zapomni. Oni tu są już uwiecznieni.
3: Jest ulga jakaś?
0: Tak. Rozalia Brodka.
5: To jest brat naszej babci. Babcia czeka na dole, bo już nie miała siły tutaj wejść. No, jest to naprawdę duże znaczenie. Bardzo duże, no.
3: Kogo tu macie?
6: Jest to brat teściowej.
3: Jakie znaczenie dla waszej rodziny mają te dzisiejsze uroczystości? Czy to zamyka jakiś etap? Jak to jest?
6: Zamyka etap tego, że teściowa dowiedziała się o prawdzie, że w końcu ten brat jest pochowany godnie, tak jak powinien być, bo całe życie no, żyła w takim przekłamaniu, nie? Nikt nie wiedział, gdzie dokładnie jest, nie?
7: Wiedzieli, że walczył w lesie, ale nie wiedzieli, co się z nim stało. No i to jest bardzo ważne, żeby zakończyć ten etap po prostu pochówkiem, żeby pamięć nie zaginęła po nim.
3: Czy samo to, że jest takie miejsce, no wyjątkowe przecież, to pozwoli, żeby no, młodzi nie zapomnieli, żeby wiedzieli o tym oddziale, o tej walce?
7: No oczywiście, że tak. To jest na pewno przesłanie dla młodych też, żeby pamiętać o tym dniu.
3: Pan tutaj nad tym no właśnie grobem nieznanego z oddziału.
8: Akurat tak, żeby też wiązanka kwiatów była nie tylko pod tym głównym pomnikiem, tak jak delegacje składają, czy rodziny pod już znalezionymi, zidentyfikowanymi ofiarami, ale też pod kimś, kto zginął za ojczyznę i jeszcze nie jest zidentyfikowany.
3: To jest gwarancja, że ta historia przetrwa. To miejsce, ten wyjątkowy pochówek dzisiaj, to jest gwarancja, że młodzi będą pamiętać?
8: Myślę, że tak, na pewno. Na pewno to miejsce się przyczyni do upamiętnienia i do pokazania prawdy, jaka była o narodowych żołnierzach sił zbrojnych. Myślę, że to w całym tym kontekście przyniesie pozytywne rozwiązanie tego wszystkiego.
3: Przy kim pan jest?

0: obecnie?
1: 3 wujku, który ma dokładnie tak samo na imię i nazwisko jak ja. Tato dał po prostu imię po wujku, który zginął.
0: Jakie znaczenie dla was, dla rodzin ma to, co się dzisiaj tutaj wydarzyło?
1: No ogromne, no, nie da się tego ukryć. Ja pochodzę z takiej patriotycznej rodziny. Dziadek był Chalepczykiem, ja byłem w wojsku, wujek oddał życie za ojczyznę. No, taki duch chyba narodowy w nas siedzi. No wielkie, bo tato czekał 20 lat, szukał swojego brata i nie znalazł mojego wujka. No, nie doczekał się po prostu tej chwili. Pięknej zresztą dla nas, dla mnie na pewno.
0: Czy to jest dla was, no właśnie, zamknięcie jakiegoś etapu?
1: Na pewno tak, no bo tyle, co się nasłuchałem, po prostu opowieści na ten temat, co się mogło z nimi wydarzyć, co tak naprawdę mogło być, domysłów było mnóstwo, a okazało się po prostu, no tak jak się kazało, że w bardzo brutalny sposób ich zabili.
0: To jeszcze pytanie, no właśnie, czy to, że dzisiaj te honory wojskowe, prezydent, to ma znaczenie dla was?
1: No myślę, że tak, no piękna rzecz, że prezydent się po prostu pofatygował i przyjechał tutaj i uczcił to, no chyba też ma to coś do znaczenia, że był kiedyś i pewnie najwyższą postacią, że mi się wydaje, że dużo też przyczynił się do tego, co tutaj się wydarzyło.
0: Rzeczywiście to były lata takie, że poszukiwaliście, szukaliście informacji?
1: Tato pytał, gdzie się tego dało. Wszystkich, którzy jeszcze tam jakieś mieli styczność, albo po co coś tam pamiętali, czy rodziny przekazały. No, były tysiące informacji, bardzo sprzecznych. Bardzo różne sprzeczne informacje były. Włącznie z jakieś tam wyemigrowania, ucieczki gdzieś w jedną stronę, czy w drugą stronę. Aż po prostu właśnie tak naprawdę dopiero wszystko się okazało, jak znaleźli pierwsze szczątki. Wtedy naprawdę było wiadomo, co się stało rzeczywiście. No. Franciszek Konior, potomek Franciszka Koniora.
2: To jest ogromne znaczenie, ponieważ jesteśmy potomkami i musimy pamiętać o naszych bohaterach, którzy oddali własne życie w tak młodym wieku. Średnia wieku była zaledwie 21 lat niektórych, a nawet i 17 były przykłady.
0: Ale nie mieli ciągle swojego miejsca.
2: Nie mieli swojego miejsca. W końcu dzięki staraniom profesora Szwagrzyka Instytutu Pamięci Narodowej udało się odnaleźć szczątki i dziś możemy ich godnie pochować tutaj na tym cmentarzu wojskowym. To jest niesamowite dla wszystkich rodzin, że godnie zostały te szczątki tutaj pochowane i że żyjemy w wolnej Polsce, oby następni znaleźli tu miejsce swoje spoczynku.
3: Oni wierzyli w cud. Wierzyli, że będzie wolna Polska, że ta Polska ich potrzebuje. Byli wierni przysiędze i wartościom, jakie wynieśli z rodziny, jak zostali wychowani. Przysięga to jest najwyższe zobowiązanie żołnierza wobec ojczyzny. Byli wierni tym przedwojennym credo, Bóg, honor i ojczyzna. Nie jako hasło zdobne, tylko jako trwanie, prawda, pamięć dla ojczyzny, poświęcenie dla tej ojczyzny. I poświęcili tu przyszłość, młodość i co najważniejsze, życie. I żeby ta pamięć nie zginęła, żeby trwała i przeszła na młode pokolenie, żeby nie zginęła, nie dała się
0: wymazać. To miejsce pomoże w tym właśnie, żeby ta pamięć trwała i no właśnie wreszcie jest dla nich miejsce?
2: Tak, na pewno, tym bardziej, że młodzi ludzie, coraz częściej młodzież interesuje się historią Polski i chcą mieć przykłady takich właśnie bohaterów, których wartości to był Bóg, honor, ojczyzna. Dzisiaj żyjemy w trudnych czasach, zwłaszcza, że chce nam się ze sztandarów zdjąć te wartości, ale wierzymy jako potomkowie naszych przodków, że młode pokolenie będzie pamiętać o naszych bohaterach i o wartościach, które nam przekazali. Córka podporucznika Tadeusza Przewoźnika, pseudonim Kuba, bratanica kapitana Jana Przewoźnika, pseudonim Ryś, pierwszego zastępcy Henryka Flamego Bartka.
3: Siostrzeniec Tadeusza Radwańskiego,

0: podporucznika, pseudonim Kostek, zgrupowanie Zup Zdanowicza, Lubelszczyzna i zgrupowanie Zapory.
1: To jeszcze muszę zapytać o jedno. Poszukiwaliście? To przecież to był proces, to nie jest tak. Sytuacja z dnia na dzień.
2: Jeżeli chodzi o stryja, brata mojego ojca, kapitana Jana Przewoźnika, do dziś trwają poszukiwania, który zginął w wieku 21 lat w Malarzowicach Wielkich, w okolicach. Do dzisiaj trwają poszukiwania. Wierzymy jako rodzina, że w końcu zostaną i jego szczątki odnalezione. Na razie cieszę się, że podkomendni jego zostali odnalezieni i godnie pochowani.
3: Ja jestem wnuczką Jana Kwiczali, łącznika Bartka. On go zaprzysiężał do Narodowych Sił Zbrojnych. Tak więc przyjechałam tutaj właśnie, żeby pożegnać ludzi, z którymi na pewno mój dziadek miał do czynienia. Może też był ich łącznikiem, na pewno im przywoził leki, pieniądze, broń, tak więc bardzo emocjonujące.
1: Jakie znaczenie ma to, że jest ten cmentarz, że to właśnie wojenny dla nich, dla tego szczególnego oddziału?
3: Ja powiem tak, kilka lat temu był pogrzeb mojego dziadka, też właśnie odkrytego. Dziadek mój był odkryty w Panewnikach w Katowicach i pogrzeb odbył się w Czechowicach-Dziedzicach na jego rodzinnym grobowcu i to było wielkie przeżycie i jak się dowiedziałam, że tutaj właśnie będzie pogrzeb ludzi, skąd oni pochodzili, że jednak ich szczątki wrócą na tę ziemię i razem z ich bliskimi zostaną pochowane na cmentarzu, bo tu na pewno ich dziadkowie, pradziadkowie leżą i bliscy mogli ich w końcu pożegnać. My sami wiemy, co to znaczyło szukać, że niby jest ten grób, ale tak naprawdę nie ma w nich członka rodziny. I ja totalnie rozumiem, co to znaczyło dla tych ludzi, że dzisiaj mogli odebrać te zwłoki swoich bliskich, pochować ich z godnością na tym cmentarzu, szczególnie, że ten cmentarz powstał dla nich. Tak więc to jest naprawdę wspaniała rzecz dla tych rodzin i wydaje mi się, że jakby dopełniła się całość i teraz ci, którzy żyją, mogą być spokojni, że jednak ich członek rodziny jest tu. Jest jeszcze oczywiście wielu, których nie udało się odkryć, między innymi ciocie rodziny Golców. W dalszym ciągu nie odkryto jej szczątków, tak więc jest też dużo osób, które jeszcze poszukuje, czeka właśnie na ten moment, żeby móc pochować i to też jest rozdzierające serce. Ksenia Kosakowska.
1: O, widzę, że pan tutaj z młodymi. Czy pan jest potomkiem jakoś związany?
4: Nie jestem związany, natomiast chciałem tu być, bo to są konkretne osoby, to są fakty i po prostu walczyli za naszą wolność. No i chciałem też wziąć synów, dwie córki zostały, bo są jeszcze za małe, ale Jasia z Maksim zabrałem.
1: To jest zadanie, żeby tym młodym przekazywać prawdę, historię tych żołnierzy, którzy dziś wreszcie wrócili do siebie?
4: Jest to na pewno zadanie, natomiast to jest taka lekcja historii, to są fakty, nie? Po prostu tutaj znamy też rodziny, które też rozmawiałem tam przed chwilą z jedną rodziną od Łajczaków. To są nasi ludzie, nie? Którzy tu za nas walczyli. Także, że to nie jest jakaś wymyślona jakaś tam historia, tylko to są fakty po prostu, nie? Także to jest lepsze, bo wiadomo, że historia taka w szkole podstawowej jest systematyczna. Natomiast tutaj jakby będąc, to mamy coś dużo, myślę, że takiego bardziej namacalnego, nie? Będąc na takim pogrzebie. No i tak szkoda, że szkoły tutaj z Żywiecczyzny właśnie nie przyszły, nie? Była Kamysznica, była tu szkoła Zgrodkowa, tak trochę z nimi tam porozmawiałem, natomiast powinny być wszystkie szkoły, myślę, podstawowe z całej Żywiecczyzny tutaj na takich uroczystościach. No nawet harcerze w ostatnim momencie gdzieś tam ogłaszali wczoraj dokładnie na forach, że jakby ktoś dał rady, też to nie było tak przygotowane.

0: Wracają ci żołnierze do siebie?
1: Tak, wracają tutaj walczyli. Jeszcze tutaj fajnie, że są też osoby właśnie tak jak pan Tomek Gremiuch, które no właśnie z młodymi chcą oprowadzać tymi szlakami, gdzie na Baraniej Górze. Też żeśmy się właśnie zastanawiali, żeby się z nim wybrać, ale może nie udało się nam w tamtym roku, może się w tym roku uda. Właśnie śladami Bartka, żeby się przejść gdzieś tam na jakieś, czy tam ognisko, czy zobaczyć, którędy tutaj podróżowali.
2: SK Południe.
3: A już teraz, jak zapowiadaliśmy, z mikrofonem odwiedzimy żywiecką siedzibę Polskiego Czerwonego Krzyża przy ulicy Dworcowej 15.
0: Dzisiaj w naszym magazynie rozmawiamy z panią Cecylią Ścieżką. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: No, można powiedzieć, że jest pani szefową tutaj, szefową wolontariuszką. O, chyba tak będzie najbardziej poprawnie. Żywieckiego biura PCK.

0: żadnych zmian. Trochę zmieniła się struktura. No to wyjaśnijmy naszym słuchaczom, jakie zmiany w żywieckim PCK.
1: Tak, dokonaliśmy pewnych zmian, a właściwie to zmian dokonał Zarząd Śląskiego Oddziału Okręgowego w Katowicach. Polskiego Czerwonego Krzyża oczywiście w Katowicach. Do 7 maja byliśmy biurem Polskiego Czerwonego Krzyża, czyli taką filią oddziału rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej. W tej chwili jesteśmy już delegaturą Śląskiego Oddziału Okręgowego w Katowicach. Co się zmieni? Generalnie to nic. Generalnie niewiele się zmieni. Oprócz tego, że krwiodawcy jak zawsze będą przychodzić do naszego biura, oprócz

chwili jesteśmy już delegaturą Śląskiego Oddziału Okręgowego w Katowicach. Co się zmieni? Generalnie to nic. Generalnie niewiele się zmieni. Oprócz tego, że krwiodawcy jak zawsze będą przychodzić do naszego biura. Oprócz

0: 3 dni w tygodniu, także w poniedziałki będę dostępna po południu. Sprzedawcy, którzy pracują, będą mogli już załatwiać ze mną różne sprawy. Po południu, po pracy, żeby nie utrudniać im życia, a wręcz przeciwnie, ułatwiać. Będziemy dalej działać na rzecz osób potrzebujących, wspierać rodziny w trudnej sytuacji, matki samotnie wychowujące dzieci, naszych seniorów, którzy bardzo często niestety potrzebują pomocy. Będziemy prowadzić szeroko zakrojoną edukację z pierwszej pomocy. Będziemy przy współudziale Śląskiego Oddziału Okręgowego i ręka w rękę z nim będziemy prowadzić szkolenia, będziemy, już sama nie wiem, co będziemy robić, ale będziemy promować wszystkie ideały Polskiego Czerwonego Krzyża. To przede wszystkim, bo ideałami Polskiego Czerwonego Krzyża to jest bezinteresowność, łagodzenie skutków cierpienia ludzkiego, to jest współpraca ze wszystkimi instytucjami, a głównie z samorządem, co w Żywcu udaje się wspaniale, bo naprawdę w Żywcu udaje się to wspaniale, nie tylko z samorządem, bo samorząd tu chyle czoła przed panem burmistrzem, ale również ze wszystkimi organizacjami pożytku publicznego. Tu się naprawdę dobrze pracuje. Tu można pracować.
1: Ale wróćmy do tego, no właśnie, bo do tej pory było w Żywcu po prostu biuro PCK. Teraz delegatura. Trochę awansowaliście?
0: W naszej ocenie tak, trochę awansowaliśmy, ale przede wszystkim to w jakimś tam stopniu nam się uregulowała taka sytuacja prawna. Bo w strukturach Polskiego Czerwonego Krzyża nie istnieje coś takiego jak biuro Polskiego Czerwonego Krzyża. Natomiast byliśmy oddziałem rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej z siedzibą w Żywcu. No teraz troszeczkę na wyższy szczebel przeszliśmy, bo będziemy delegaturą Śląskiego Oddziału Okręgowego. Co się zmieni jeszcze bardziej, bo współpraca tutaj nasza, powiatu żywieckiego, wolontariuszy Polskiego Czerwonego Krzyża z Katowicami, z Śląskim Oddziałem Okręgowym zawsze układała się naprawdę bardzo dobrze. Kibicowali nam, chwalili nas za to, co tutaj się dzieje. No, byliśmy zauważalni, byliśmy widoczni. No, co jest dla nas bardzo ważne, bo przecież o to chodzi, żeby Polski Czerwony Krzyż był widoczny, szczególnie tam, gdzie on jest potrzebny. A naprawdę jest wiele jeszcze miejsc, w których ten Czerwony Krzyż jest potrzebny.
1: Pani Cecylio, musimy wspomnieć o tym, co przez te ładne kilka lat tutaj dzięki Żywcu na Żywiecczyźnie, dzięki Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi działo się w tych ostatnich latach. No przecież ostatnie lata to, cofając się, wojna na Ukrainie, a jeszcze wcześniej...
0: Z wielkim oddaniem i z wielkim takim, taką miłością do człowieka tą krew oddaję.
1: Pani Cecylio, ale jest też przecież... Inaczej, honorowi krwiodawcy mogą też liczyć, z tego co pamiętam, na pewne zniżki, choćby w komunikacji miejskiej.
0: Tak, w komunikacji miejskiej mogą liczyć na bezpłatne przejazdy tutaj na terenie miasta Żywca, ale honorowi dawcy krwi zasłużeni dla zdrowia narodu, czyli po oddaniu 20 litrów krwi. Natomiast honorowi dawcy krwi pierwszego stopnia, drugiego czy trzeciego stopnia mogą liczyć na przywileje wynikające, przywileje w Narodowym Funduszu Zdrowia, a więc... otrzymanie jakichś tam szybszych terminów do specjalistów, do lekarza pierwszego kontaktu, nawet w aptece. Jest lista leków refundowanych przez ministra zdrowia dla honorowych dawców krwi zasłużonych właśnie.
1: No, można powiedzieć, że to zawsze jakiś argument, ale my będziemy przekonywać, że krew oddawać warto bezinteresownie, nie licząc specjalnie na jakieś profity.
0: Tak. I tak z ręką na sercu, uczciwie rzecz biorąc, to zdecydowana większość, bo prawie wszyscy krwiodawcy, oni oddają krew nie dlatego, że mają cokolwiek z tego. To są młodzi ludzie, którzy często nawet nie przychodzą po te legitymacje. Czasami panie z punktu poboru krwi im przypominają, ale pan już ma oddane 18 litrów krwi, dlaczego pan nie idzie po żadną legitymację? To są młodzi ludzie, którzy jeszcze do lekarzy nie chodzą, więc ta legitymacja tak naprawdę nie jest im potrzebna. Oddają tą krew naprawdę honorowo. Oddają tą krew, bo to jest zaraźliwe. Polski Czerwony Krzyż i honorowe krwiodawstwo to jest taka bakteria, którą jak się połknie, to już się w sobie nosi. I to tego się nie da zlikwidować w sobie, bo pomaganie innym

0: to jest naprawdę coś, co się nosi nie tylko w sercu, ale w całej swojej osobie, w całej osobowości naszej. We wszystkim, co robimy, przecież pomagamy. Honor Wydawca Krwi nie tylko krew oddają honorowo, ale oni tutaj Polski Czerwony Krzyż wspierają tak bardzo, że bez nich to ten Polski Czerwony Krzyż nie istnieje.
1: Wypada nam też w tym momencie wspomnieć o tych wszystkich ludziach, którzy choćby w tych takich akcjach, w tych sytuacjach awaryjnych, w tych akcjach, które były przez Was organizowane, oni tutaj naprawdę, no może nie drzwiami i oknami, ale tymi drzwiami przy Dworcowej 15 naprawdę, no walili tu po prostu. Tu cały czas coś się działo i ciągle podjeżdżał jakiś samochód, choćby z darami. Akurat wtedy miałam okazję tutaj być z naszym mikrofonem i naprawdę ci ludzie no, mieli świadomość tego, że to oni mogą w pewnym momencie również potrzebować pomocy i jakąś taką empatią się wielką wykazywali. No bez nich i tej waszej wolontariackiej pracy, tych kilku zaledwie osób tutaj w Żywcu, no te akcje by nie miały szansy się udać.
0: Tak, tak. Muszę tak powiedzieć, pochwalić się nawet, że mam ten zaszczyt być mieszkańcem tego powiatu żywieckiego, bo mam zaszczyt, a w powiecie żywieckim żyją fantastyczni ludzie. Jakakolwiek akcja, to pani powiedziała, że może nie drzwiami, oknami, bo okno jest u nas nieotwieralne, ale tak naprawdę, to proszę mi wierzyć, był taki moment, że ja nie mogłam w ogóle wejść do biura, żeby biuro zamknąć kluczami. Bo miałam zawalone biuro darami, podarunkami od firm, instytucji, stowarzyszeń i ludzi prywatnych, którzy bardzo często i bardzo nam wtedy było miło, jak mówili, my do Polskiego Czerwonego Krzyża chcemy to przywieźć, bo my wiemy, że wy to dobrze spożytkujecie, że to pójdzie tam, gdzie powinno iść. Było nam wtedy bardzo miło. Agregaty prądotwórcze. Pan nam kiedyś tutaj przywiózł piły motorowe, nowiusieńkie, agregaty prądotwórcze dla powodzian i byłam zdumiona, bo tego było tak dużo, że już nie za bardzo wiedziałam, gdzie to mogę upchnąć tutaj w biurze. A on mi powiedział, ja przywiozłem do pani, bo wiem, że to trafi szybko i natychmiast tam, gdzie jest potrzebne. No, to jest takie uhonorowanie naszej pracy. I wtedy tak człowiek, choć zmęczony, o godzinie 16 przypomina sobie, że jeszcze nie jadł śniadania, ale takiego poweru dostaje do pracy, że następna rozładowana paleta to już żaden problem.
1: Muszę o to zapytać, skoro wspomniała pani o tej pomocy na tak szeroką skalę, a tego malutkiego biura, teraz już delegatury w Żywcu, czy wszystkie te dary zostały rozdysponowane, czy ten magazyn tutaj na zapleczu jest opróżniony?
0: Tak, tak. Wygląda to w ten sposób. Każda rzecz, każdy dar, każda drobna nawet rzecz, która do tego biura przychodzi, jest przeze mnie inwentaryzowana. Ona wchodzi w magazyn, jest inwentaryzowana. Nie zginie nawet jedno jabłko. Jest wszystko inwentaryzowane. Po czym przyjmowane protokołem zdawczo-odbiorczym i tym protokołem zdawczo-odbiorczym wywożone do pocekowskich magazynów. Było natychmiast. Jedna z piekarni przywiozła nam dużo chlebów. No przecież ten chleb nie będzie czekał, aż ktoś go wywiezie. W tym samym dniu już był w Krośnie. I w tym samym dniu już został spożytkowany, tak jak należy. Wszystko to, każda rzecz otrzymana od prywatnych osób czy od jakichkolwiek firm zostaje przez nas pieczołowicie zaksięgowana, pieczołowicie przyjęta na inwentarz i pieczołowicie wydana. W tej chwili na magazynie nie mam nic. Kompletnie nic.
1: Ta pustka w magazynie może świadczyć o tym, że właśnie te rzeczy, dary, produkty, one są dobrze rozdysponowane, dobrze wykorzystane i trafiają tam, gdzie rzeczywiście są potrzebne. No bo tych ludzi, którzy no właśnie po prostu ufają Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, no nie brakuje na Żywiecczyźnie.
0: Tak, nie brakuje. Zawsze przekonujemy się o tym, jak robimy świąteczne zbiórki i kwesty przed świętami Bożego Narodzenia czy przed Wielkanocą. Zawsze ludzie podchodzą do nas, pytają, dziękują, że jesteśmy, dziękują, że mogą pomóc i naprawdę nas wspierają i pomagają. Przychodzą również do biura, przynoszą pełne torby produktów, przychodzą, pytają, proszę pani, co jest potrzebne? Co pani potrzebuje do paczek? Ja już idę do sklepu, już kupię. No to jest takie duże zaufanie do nas.
1: To jeszcze muszę zapytać o to, skoro teraz magazyn jest, można powiedzieć, pusty, może się zapełniać, ale no właśnie, czy w Polskim Czerwonym Krzyżu to działa właśnie od akcji do akcji? Czy może ta pomoc, takie wsparcie, nawet na tym poziomie bardzo lokalnym jest potrzebne, no właśnie, ciągle? Czy lepiej zachować sobie siły, środki na te akcje, no właśnie, takie większe?
0: To znaczy tak, no wygląda to bardzo różnie, bo beneficjentami głównie naszych działań to są seniorzy i coraz częściej spotykamy się z matkami samotnie wychowującymi dzieci i szczególnie w sytuacjach, gdzie tam jest jakaś choroba dziecka, jakaś niepełnosprawność dziecka. Tym rodzinom jest naprawdę bardzo trudno, więc te rodziny zgłaszają się przy współpracy na przykład z dzielnicowymi, z kuratorami z sądu rejonowego, z sądu rodzinnego. Ja wiem, komu mam pomóc i wtedy staram się robić takie zbiórki i pomagać.
1: Czyli pomoc celowana, ta ma największy sens?
0: Tak, pomoc celowana, ta ma największy sens, bo robimy takie akcje, no w tym roku się nam nie udało zrobić akcji pod tytułem Radosna Majówka Seniora. Nie udało się nam takiej akcji zrobić z różnych przyczyn, no ale przez sześć ostatnich lat na każdą majówkę seniorzy otrzymywali od nas paczkę, a w paczce zawsze była jakaś pyszna herbata, jakaś kawa, jakieś dobre ciasteczka do kawy, jeszcze coś na obiad, no... Bardzo często takie akcje robimy. Potem wakacje z książką, więc przygotowujemy książkę za darmo. Babcie dla wnuków biorą książkę dla siebie. To wszystko oczywiście nieodpłatnie.
1: Przypomnijmy jeszcze, gdzie szukać Was i informacji o Was, gdzie dokładnie jesteście w Żywcu, gdybyśmy kogoś namówili do pomocy właśnie przez Was.
0: Dzięki wsparciu burmistrza miasta Żywca, pana Antoniego Szlagora, jesteśmy na Dworcowej 15 w Żywcu. Tutaj jesteśmy w środę, w piątki od godziny 7.30 do godziny 13.00. Będziemy jeszcze w poniedziałek od godziny 13.00 do godziny 16.00. Dodatkowo można nas zobaczyć na Facebooku PCK Żywiec. I to chyba tyle. Może się rozwiniemy, no teraz jako delegatura będziemy się rozwijać, więc zobaczymy, co dalej jeszcze stworzymy.
1: Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie.
0: Bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam do żywieckiego biura.
2: SK Południe.
3: A już teraz przed nami kolejne spotkanie w Muzeum Miejskim w Żywcu. Tym razem Dorota Firlej, kustosz muzeum, opowie o najnowszych darach, które spłynęły do placówki.
1: I kolejne nasze radiowe spotkanie z lokalną historią. Dzisiaj wraz z panią Dorotą Firlej, kustosz Muzeum Miejskiego w Żywcu, opowiemy wam nieco o darach, które, jak się okazuje, dość często trafiają do tutejszego muzeum. I nie dalej jak wczoraj, jak wynika z opowieści pani Doroty, no w jej ręce trafiły bardzo ciekawe przyszłe eksponaty, można powiedzieć. Pani Doroto, ostatnio rozmawiałyśmy o Wilhelmie, czyli tym ukraińskim, można powiedzieć, Habsburgu. No i jak tu się nie pochwalić, skoro trzyma pani w ręku fotografię właśnie, na której owy Wilhelm jest.
4: Tak, szanowni państwo, tydzień temu mówiłyśmy co nieco o Wilhelmie Habsburgu, najmłodszym synie Karola, Stefana i Marii Teresy, a wczoraj od naszego kolekcjonera, a teraz o nim dużo powiem, bo to jest człowiek niesamowity,

fotografie wcale nie przedwojenne, ale dla młodych ludzi to są zdjęcia historyczne. No i proszę Państwa, budowa bloków 700-lecia. Widzimy tu wielkie żurawie, maszyny i budowa tych ogromnych obiektów.

0: proszę Państwa, no piękny, nowoczesny, przeszklony budynek tutaj z piekarnią, restauracją i takimi obiektami bardzo nowoczesnymi. To są zdjęcia, które w ogóle po raz pierwszy widzę i oczywiście będą u nas w zbiorach. Mamy także powojenne zdjęcia, ale już mocno po 1945 roku, bo zrekonstruowana jest wieża kościoła parafialnego, to znaczy, to jest za mocne słowo, tam były straty, że tak powiem, na samych arkadach. No stan kościoła nie jest za ciekawy. To zdjęcie wygląda bardzo niedobrze, że tak powiem, jeśli chodzi o obiekt. Natomiast no, doskonały widok na samą kaplicę Komorowskich. Nie ma tu zieleni, nie ma drzewek, które też ich obecnie już nie ma. Natomiast no, niesamowite zdjęcie historyczne. A tu możemy przejść do zdjęcia przedwojennego. Trzy małe fotografie zespolone ze sobą rynku i cudowny targ. My w zbiorach takiego targu jeszcze nie mamy. No świetnie tu widać kupców, rzemieślników, oczywiście klientelę całą, te budy w bardzo charakterystyczny sposób zadaszone. Świętego Floriana w ogóle nie widać, bo to jest lato, cieplutko, więc drzewa pięknie można powiedzieć, że chowają tego naszego świętego, ale ta pierzeja od strony Molińskich i od strony tutaj obecnych kawiarni naprawdę świetnie widoczne.
1: I mamy też sporo dokumentów. A to cóż to za druki?
0: Tak, tutaj mamy druki. My je będziemy oczywiście tłumaczyć, będziemy je opracowywać. 11 marca 1930 rok. No i oczywiście papiernia. Papiernia, dokument zakupu. Mamy tutaj Chemotechnika Kraków, rynek główny 39. Tych dokumentów, że tak powiem, z solali mamy kilka, także z 29 roku. I teraz wzięłam do ręki Zabłocie Zakłady Chemiczne S.A. Żywiec 2. Roku szukamy. Rok 1937. I proszę Państwa, tu są notatki różne, różnymi ołówkami, kolorami zrobione, więc różne informacje na pewno nam wyjdą w trakcie opracowania. Tu też wychodzi no, w bardzo dobrym stanie dokument koncesji z dnia 30 maja 1876 roku na kolej żelazną parową z Bielska do Żywca. Proszę Państwa, cudowna rzecz. Ja tylko zacytuję początek. My, Franciszek Józef I, z Bożej łaski cesarz austriacki, no i potem 5-6 linijek, kim był, no daje przywilej, że tak powiem, nadaje wyłącznie uprzywilejowanej spółce Kolei Północnej cesarza Ferdynanda prawo wybudowania i utrzymywania w ruchu kolei żelaznej parowej z Bielska do Żywca. Więc taki dokument w języku polskim też się u nas znalazł. Natomiast bardzo ciekawa fotografia Wyszymieścia, czyli ulicy Komorowskiej. No, wygląda jak po wojnie nuklearnej, ale chodzi tu o remont i wstawianie jakichś rur. Jest tutaj jakaś postać dziecięca, a może mi się uda zidentyfikować, bo na pewno podpytam samych mieszkańców Wyszymieścia, kto to może być. I doskonały materiał także z 1968 roku, czyli Dni Żywca. Proszę Państwa, wielkie zdjęcia. Za X-u, proszę, mamy prawa autorskie. Henryka Hermanowicza, on tu bardzo często fotografował. No i może to nie jest jarmark na Żywcu, ale właśnie te Dni Żywca przygotowywane. Rynek wygląda zupełnie inaczej. Mówimy tu o modzie, mówimy o autobus cudowny, mówimy także o w ogóle tej takiej architekturze rynkowej, dekoracyjnej, bo mamy jeszcze starą sadzawkę z takim kamieniem, z wodą, z mozaiką, pamiętam właśnie z herbem miasta Żywca, więc świetny

0: Jakości są, proszę Państwa, te zdjęcia. Mamy też wgląd na ratusz i te słynne kosze, które też z młodości pamiętam. Cudowną restaurację Polonię. Też patrzymy z panią redaktor na modę. To są takie jakieś lata 60. czy 70. No, cudowne centrum, które też pamiętam. Sklep zupełnie obecnie mamy inaczej rozwiązany, że tak powiem, ruch. No, samochody też takie bardzo sentymentalne tutaj. Trasa na Kraków zaznaczona. Świetny widok z Małego Grojca. No, dzisiaj już zupełnie inny widok na osiedle Kochanowskiego. Grupa młodych ludzi opalających się, kąpiących się i nawet samo zalesienie już na dzień dzisiejszy wygląda zupełnie inaczej.
1: Pani Doroto, ale tutaj patrząc na te fotografie i to te większych rozmiarów, to naprawdę muszę przyznać, że jednak ta dawna fotografia ma coś w sobie i nawet jeśli to nie są zdjęcia wykonywane przez profesjonalnych fotografów, to sama ich jakość jest naprawdę niebywała po tylu latach.
0: Tak, powiem Państwu, no z uwagi na to pozwolę sobie powiedzieć, jako wnuczka fotografa, ja pamiętam tą całą technikę wywoływania. I to z panią redaktor możemy dzisiaj namacalnie. Pamiętam technikę retuszu, jak ciocie, mój dziadek, czy nawet moja babcia retuszowała kolorowymi kredkami. Ta fotografia wyglądała jak dzieło sztuki, naprawdę. Te fotografie potem z lat 60., 70., wywoływane już może na takich błyszczących papierach, też są świetnej jakości. No, inne czasy, inna technika, natomiast no, ten materiał jest do opisania, bo to tak nam się wydaje, ja wiem na co patrzę, ale ktoś za 20 lat może mieć z tym ogromny problem, więc kolejny apel, proszę Państwa, podpisujmy, nawet jeżeli czegoś nie wiemy, zawsze zróbmy to ze znakiem zapytania, żeby jakby wprowadzać błędów albo właśnie te znaki zapytania. Natomiast tutaj ten materiał no, jest doskonałym źródłem kolejnym, które zostaną wpisane po prostu do naszych biur.
1: Pani Doroto, ale tutaj przed nami również seria takich, można powiedzieć, fotograficznych miniaturek. To od kogoś innego darczyńcy?
0: Tak, proszę Państwa, tutaj mam dar od pani Mirosławy z domu Jagosz. Nawet mogę przeczytać. Przesyłam zdjęcia zrobione zaraz po wojnie przez mojego ojca Włodzimierza Jagosza. Bezcenna informacja. To jest postać w ogóle bardzo znana, ten pan Jagosz. I tutaj rozkładam cały plik małych fotografii zrobionych w 1945 roku. Zniszczenia ulicy Kościuszki, Rudzy. No, te zdjęcia są takie bardzo smutne. Miasto wyglądało na szczęście później zupełnie inaczej, ale tu mamy zniszczenia, łącznie właśnie mówiłyśmy przed chwilą o wieży. Ta nadszarpana, tak jak mówię, ugryziona galeria kościoła parafialnego, rynek, no i panoramy Rudzy wyglądają fatalnie. O, tutaj jest też bardzo dobre zdjęcie, pamiętam, bo też w zbiorach naszego muzeum są zdjęcia wykonywane przez mojego dziadka właśnie też zniszczenia. No i powiem Państwu, to jest też doskonały materiał. Trzeba go jak najszybciej opisać, żeby wiedzieć, która to jest ulica. No bo za kilkadziesiąt lat ktoś może mieć z tym naprawdę bardzo poważny problem.
1: No i trzeba przyznać, że pani Doroto, te zdjęcia obrazujące, ukazujące straty wojenne na tej żywieckiej Rudzy, no to są kolejne zdjęcia, których jeszcze na przykład zwiedzający Żywieckie Muzeum nie mieli okazji zobaczyć.
0: Zgadza się i na pewno w przyszłości na jakiejś wystawie, na jakiejś pogadance, na jakimś wykładzie te zdjęcia będą wykorzystane. I pamiętajcie Państwo, że z naszego archiwum, nie tylko tego związanego z papierami, mapami, ale z archiwum fotograficznego naprawdę można skorzystać i można też szukać informacji na temat własnego domu, swojej ulicy i przodków. Po to właśnie też tu działamy i jesteśmy. I proszę Państwa, jeszcze jedna rzecz od pana Karcza, który przyniósł mi kopię akwareli pana Pieniążka, Józefa Pieniążka i wspaniałą kopię fotografii, bo tutaj no, też wywołana przez pana Barutowicza, wnuka mojego kuzyna, wnuka naszego dziadka. Świetnie jest to zrobione. To jest

0: rodzina pana Karcza w stroju żywieckim tutaj dla mnie bezcenna jest ta żywczanka, ubrana po żywiecku, ale w kogutku. Podejrzewam, że w atelier u Homy albo Janikowskiego, bo ta piękna panorama, ta tradycja, że tak powiem, rzucania panoramy malowanej jest naprawdę bardzo ciekawa i była popularna przed wojną. No i cała rodzina jest oczywiście opisana na osobnej karteczce, która mi się tutaj teraz, o, mamy zdjęcie z 1907 roku. No i proszę Państwa, to jest bezcenne. Właściciel tego zdjęcia, potomek rodziny, opisał i do archiwum już to zdjęcie pójdzie opisane, a z uwagi na to, że jakość tego zdjęcia naprawdę jest doskonała, my po tych twarzach możemy identyfikować kolejne fotografie. No i to samo jest właśnie z tą akwarelą pana Józefa Pieniążka. Mamy tutaj Annę Pawełkową z rodziną, też opisaną. Z 1932 roku ta akwarela jest. My takie akwarele pana Pieniążka także mamy w zbiorach.
1: Pani Doroto, to jaka przyszłość przed tymi zbiorami?
0: Opisanie, opracowanie, wpisanie oczywiście, każda tutaj ta pamiątka przeszłości będzie miała swój numer. No i miejsce docelowe, nasza biblioteka, gdzie znajduje się archiwum i zbiory fotograficzne.
1: Muszę Panią zapytać jako historyka, które, nie wiem czy to w ogóle da się w jakikolwiek sposób wartościować, ale czy fotografie są najcenniejszym jakby właśnie elementem, czy może dokumenty? Co jest ważniejsze? Co ma większą wartość historyczną? Bo sentymentalna dla konkretnego rodu to jedno, ale właśnie taka naukowa, historyczna?
0: No to pytanie bardzo ciężkie dla mnie, bo z jednej strony ciągnie mnie jak od strony dziadka fotografia, bo uwielbiam. Natomiast no, z drugiej strony Andrzej Komoniecki na nas patrzy, a co z dziejopisem? Wszystkie źródłowe materiały, te najstarsze, łącznie ze szkicami, z rysunkami, to są tak cenne materiały. Natomiast powiem Państwu, że ja uwielbiam rozszyfrowywać fotografie i naszych przodków. Jedno i drugie to materiały bardzo cenne, bez których nie jesteśmy w stanie tworzyć historii naszego miasta.
1: Pani Doroto, wspomniałyśmy kilka nazwisk darczyńców, no i wypada nam też tak naprawdę podziękować za tę ich olbrzymią świadomość historii przecież nie tylko własnej rodziny, ale też tej szerszej społeczności, choćby miasta.
0: Tak, Szanowni Państwo, ja tutaj wymieniłam tylko trzy nazwiska, ale to jest kropelka w oceanie osób, które od czasów przedwojennych do dnia dzisiejszego obdarowywują nas bardzo konkretnymi przedmiotami, bo to przecież nie tylko dokumenty, fotografie, to są obrazy, wyposażenie wnętrza, jakieś filiżanki, fragmenty strojów. Tego jest naprawdę bardzo dużo i myślę, że też przyjdzie czas, że będziemy dziękować tym wszystkim wspaniałym osobom, bo to niekoniecznie osoby zamieszkałe do dnia dzisiejszego w Żywcu, ale osoby związane z Żywcem, chętnie powracające do swoich korzeni i dzielące się właśnie tymi wspomnieniami i pamiątkami przyszłości.
1: No i chyba można powiedzieć już tradycyjnie, wypada nam przypomnieć, by jeśli już zabieramy się za jakąś inwentaryzację naszego domowego archiwum, to ważne, by podpisywać zdjęcia, dokumenty, by kolejne pokolenia po prostu miały nieco łatwiej rozszyfrowywać tę historię.
0: Tak, apelujemy, proszę Państwa, za każdym razem. Podpiszmy, wszystkim wywołajmy fotografię. No, to jest właśnie zmora naszych czasów. Mamy wszystko w telefonach. Ale czy to pozostanie? Więc ja w ogóle jestem fanką takich portretów rodzinnych. Fanką portretów rodziny w czasie świąt. Proszę Państwa, zróbmy sobie zdjęcia rodziny po Wigilii, po jakichś wielkanocnych świętach, jak mamy zloty i opiszmy to. A jakie to jest fajne, jak się potem weźmie za 10-20 lat, albo ktoś za 100 lat weźmie. To była ciocia, to był wujek. Tylko opisujmy te fotografie.
1: No i jeszcze jedna, można powiedzieć, wskazówka techniczna. Oczywiście z otwartymi rękoma przyjmiecie dary przekazane dla muzeum, ale oczywiście można też przekazać Wam po prostu dokumenty, fotografie do zdigitalizacji.

0: funkcjonowania.
1: Tak, żebyście Państwo widzieli, to nie jest tak, a boimy się, nie wróci to do domu. My, jeżeli Państwo nie chcecie przekazać oryginału, my to zeskanujemy, zrobimy kopię, natomiast najważniejsze jest ten opis, który jakby wynika od Państwa. Państwo powiecie, że to jest mój dziadek, to jest moja babcia i podzielicie się z nami właśnie wspomnieniami i historią żywieckich rodzin.
2: Eska Południe.
3: A na koniec tego wydania wicestarosta żywiecki Stanisław Kucharczyk i dobre wieści z rynku pracy.
4: Ostatnie informacje dotyczące stopy bezrobocia w powiecie żywieckim dają małą nadzieję na stabilizację tej sytuacji. Oczywiście to nie jest sytuacja, która by zadowalała zwłaszcza te osoby zarejestrowane, osoby poszukujące pracy, ale wydaje się, że ta bardzo negatywna tendencja systematycznego wzrostu comiesięcznej stopy bezrobocia została na razie powstrzymana. Obecny poziom stopy bezrobocia na 30 kwietnia to 8%. W liczbach bezwzględnych daje to ogółem 3678 bezrobotnych na terenie Żywiecczyzny. Mam nadzieję, tak jak już podkreślałem, że jest to tendencja już trwała, że ta stopa i ilość osób bezrobotnych nie będzie wzrastać. Mam nadzieję, bazując na tym, że rozpoczął się również okres prac sezonowych, rozpoczęliśmy również w Powiatowym Urzędzie Pracy udzielanie dotacji, staży, prac interwencyjnych. No a co bardzo istotne, a tak naprawdę to najważniejsze, odnotowaliśmy również zwiększoną liczbę wolnych miejsc pracy oraz ofert od przedsiębiorców, od podmiotów prowadzących działalność na terenie powiatu żywieckiego. Mam nadzieję, że jest to dobry prognostyk, aby ta sytuacja się ustabilizowała. My będziemy ze swej strony jako administracja powiatowa podejmować dalsze działania w zakresie bezpłatnych szkoleń, kursów, dalszych udzielonych dotacji na rozpoczęcie działalności dla osób poszukujących pracy, aby ten rynek pracy nie tylko stabilizować, ale w jak największym stopniu przedkładać ofertę dla osób bezrobotnych co do swojej dalszej przyszłości.
2: Eska Południe.

0: Radio SK. Radio SK. SK.
1: J-Lo. Ya tú sabes, no hay más.